0: bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno, no i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
1: Przejdźmy się zatem może tutaj ścieżkami tego parku. Jaka jest historia parku Wilsona?
0: Często mówi się, że to jest w ogóle najstarszy publiczny park w Poznaniu. Zanim on stał się jeszcze parkiem, był zaplanowany tutaj trochę inny teren zielony, bo już w 1834 roku, przypominam, wtedy tutaj jeszcze nie było Poznania, jeszcze Łazarz nie został włączony w granicę Poznania. Jesteśmy na przedmieściu Poznania, w podpoznańskiej wsi. Na tym terenie, gdzie dzisiaj znajduje się park, powstała szkółka drzew i krzewów, która no, należała do takiego towarzystwa upiększania miasta. Czyli po prostu stąd brano zieleń, która później miała jakoś ubogacać, upiększać ulice poznańskie. I na bazie tej szkółki najpierw zorganizowano tutaj coś w rodzaju ogrodu botanicznego, tak to na początku nazywano, a kiedy już powstał taki pełnoprawny ogród botaniczny w Poznaniu, dzielnicy Ogrody, stąd nazwa w ogóle tej dzielnicy, tutaj zaczęto to nazywać, to miejsce parkiem, aż w końcu parkiem Wilsona, czyli w zasadzie no, już prawie 200 lat trwa historia zieleni tutaj w tym miejscu, od szkółki krzewów i drzewek, po ogród botaniczny, aż po dzisiejszy park.
1: Długa historia. Patron, którego pomnik można zobaczyć na wejściu do tego parku. Skąd wziął się tutaj właśnie prezydent Wilson?
0: A prezydent Wilson był w okresie międzywojnia w Polsce bardzo szanowaną osobą. Park otrzymał jego imię w 1926 roku, czyli nie tak zupełnie na początku. Wilson zasłynął tym, że był propagatorem, pomysłodawcą takiego planu, porządku w Europie po I wojnie światowej. Między innymi on postulował niepodległość Polski z dostępem do morza, więc można się domyślać, że Polacy byli mu bardzo wdzięczni. No to taki patron, prawda, upamiętnienie takiego wspaniałego dla nas prezydenta. Myślę, że było pomysłem bardzo trafionym. No i w końcu powstał pomysł, aby nie tylko nadać parkowi imię Wilsona, ale też stworzyć dla niego pomnik. I ten pomnik powstał 5 lat później. I z nim jest związana w ogóle też bardzo ciekawa, momentami dosyć zabawna historia. Dlatego, że na powstanie tego pomnika rozpisano specjalny konkurs architektoniczny i ten konkurs wygrała Polka, Zofia Trzcińska-Kamińska, nazywała się ta pani. No i prezydent Ignacy Mościcki, który ten pomnik miał tutaj odsłaniać, nagle powiedział, że to sami Amerykanie nam podarują swój pomnik Wilsona, zresztą bardzo znanego rzeźbiarza, Gutsama Borgula. To jest taki rzeźbiarz, którego Polacy mogą kojarzyć z tą wielką górą w Ameryce, Mount Rushmore, tam gdzie są te podobizny właśnie prezydentów amerykańskich. On jest autorem właśnie jednej z nich, no to też wspaniały, uznany rzeźbiarz. No i Mościcki mówi, no przyjmijmy ten prezent Amerykanów, więc Zofia Trzcińska-Kamińska musiała ustąpić. Nie odsłonięto jej pomnika, pomimo że on już był gotowy. Zdecydowano się na ten amerykański. No i wyobraźcie sobie państwo, że podczas odsłaniania tego amerykańskiego pomnika tutaj w parku Wilsona w 1931 roku przyjechała specjalnie ze Stanów Zjednoczonych żona prezydenta. Prezydent już nie żył, ale żona nadal żyła i przyjechała na tę uroczystość. I z tym związana jest pewna anegdota. Jak zdjęto płachtę z tego amerykańskiego pomnika, to żona prezydenta powiedziała, że gdyby on nie był podpisany, to w ogóle by go nie poznała. Nie wiedziałaby, że to jest jej mąż, więc ta amerykańska rzeźba wcale nie była taka udana. Ta rzeźba Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej była lepsza artystycznie i w sumie to ona stoi teraz w tym miejscu, nie ten amerykański pomnik, dlatego że ten amerykański pomnik został zniszczony w trakcie II wojny światowej. On nie przetrwał do naszych czasów, a szczęśliwie zachował się ten pierwotny, który miał tutaj stanąć. No i dzisiaj właśnie w sumie historia zatacza koło i ten oryginalny pomnik tutaj stoi. Zresztą z tym pomnikiem amerykańskim związana jeszcze jedna anegdota, dlatego że dzisiaj ten dzisiejszy polski pomnik, można powiedzieć, to ma taką formę takiego popiersia, ale ten amerykański to była taka cała postać, tam taki łysy Wilson w płaszczu, taka trochę krocząca postać. Jedną ręką wskazywał Wilson przed siebie, a w drugiej dłoni trzymał takie wystawione, takie papiery, to chyba miał być traktat wersalski właśnie. No i żartownisie w okresie międzywojennym mówili, no zobacz, bo tutaj jest też taki publiczny

0: mówi się turystom, co powinni odwiedzić w danym mieście, to jednak są miejsca, które gdzieś jako pierwsze się przebijają. Park Wilsona, jak już powiedzieliśmy, jest troszkę z boczku tego centrum, tak na uboczu, no ale właśnie widać, że jest to miejsce, tym bardziej chyba przewodnik widzi, bo często odwiedza takie miejsca, że jest to miejsce, gdzie które specjalnie sobie jakoś upodobali mieszkańcy?
1: Mieszkańcy na pewno. Dla mieszkańców to jest rzeczywiście wielki zasób, ale paradoksalnie Park Wilsona jest dosyć popularny też wśród turystów. Inne parki w Poznaniu chyba nie cieszą się taką sławą. No może poza parkiem Cytadela, on ma już swoją też długą historię, jest dosyć znany, ale Park Wilsona akurat i wśród mieszkańców, i wśród turystów jest dosyć chętnie wybieranym parkiem. A wśród turystów z tego powodu, że tutaj stoi kultowa palmiarnia poznańska, a to jest największa palmiarnia i najstarsza palmiarnia w Polsce. Ona też już ma ponad 100 lat. Oczywiście była wielokrotnie budowana w zasadzie na nowo i niszczona, ale przez to, że ludzie trafiają do palmiarni, to jakby awansem od razu też zaglądają do Parku Wilsona. Więc dzięki temu Park Wilsona też jest odwiedzany tak turystycznie. Natomiast ja myślę sobie tak, niedaleko znajdują się, nazwijmy to tak, konkurencyjne Jeżyce, które w sumie pewnie są dzielnicą dzisiaj może nieco bardziej popularniejszą, tak się wydaje, ale spójrzcie Państwo na to w ten sposób. Jeżyce nie mają żadnego swojego parku. Tam nie ma żadnego takiego terenu zielonego, jakim jest na przykład Park Wilsona, czy Park Kasprowicza, tutaj też na Łazarzu niedaleko się znajdujący. Na Jeżycach w zasadzie stare zoo dzisiaj pełni funkcję takiego parku, ale powiedzmy parku z prawdziwego zdarzenia, takiego historycznego parku, jak tutaj na Łazarzu, nie ma. Więc łazarzanie mają prawo czuć się tutaj dumnymi, że właśnie taki wspaniały park posiadają, więc i dla turystów, i dla mieszkańców to jest ważne miejsce.
2: Park Wilsona w Poznaniu. Park z bogatą historią i wieloma ciekawymi miejscami, które warto zobaczyć. Idealny na niedzielny spacer.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Gdy wywieszyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.
1: Co myślisz o tym? Jakub wskazał psa przypominającego owczarka niemieckiego, skróconego o połowę. Miał krótkie łapy i klapnięte uszy. Dzień dobry. Z naprzeciwka nadeszła korpulentna kobieta. Na głowie miała czapkę z logiem schroniska. Kolega mówił, że państwo w sprawie adopcji. Jakub zrobił krok naprzód. Uścisnęli sobie dłonie. Szukam psa, który ma najmniejsze szanse na adopcję, powiedział. Starego i brzydkiego. Chciałbym dać mu dom. Kobieta spojrzała na niego zaskoczona. Sam jestem stary i brzydki, wyjaśnił. Będziemy do siebie pasowali. Zaśmiała się, a Roma wyczuła po nimi dziwną chemię. Odchrząknęła. Tata jest na emeryturze i mieszka sam, wyjaśniła. Dużo pracuję, więc nie zawsze mam czas, żeby do niego wpaść. Szukamy psiaka do towarzystwa. Informacja o tym, że ojciec jest samotny, jakby poprawiła humor pracowniczce. Piesek będzie w domu? Upewniła się. Mam ogród, ale będzie spał w domu. To dobrze, bo wolimy nie wydawać psów na podwórko. Proszę za mną. Poprowadziła ich wzdłuż klatek. Niektóre psy podskakiwały i wciskały nosy w kraty. Inne siedziały skulone i zrezygnowane. Nazywa się Pukiel i ma 9 lat, z czego 6 spędził w schronisku. Dlaczego nikt go nie chciał? Zapytał Jakub. 2 razy wrócił z adopcji. Za młodu niezły był z niego rozrabiaka. Niszczył meble, podkopywał się pod ogrodzenie i uciekał. Za drugim razem adoptowała go kobieta mieszkająca w bloku, ale uznała, że jest za głośny i oddała go po kilku dniach. Teraz jest poważnym, starszym panem. Na spacerach jest bardzo grzeczny, nie ciągnie i nie wyrywa się do psów. Nie ma w nim agresji. Myślę, że tamci ludzie po prostu źle do niego podeszli. Zatrzymała się przy końcu. Wysoki na przynajmniej 0,5 metra pies spojrzał smutno w ich stronę. Miał gęste, poskręcane futro w kolorze błota. Ma coś z pudla, wyjaśniła kobieta. Długi pyszczek i pokręconą sierść, którą raz na jakiś czas trzeba przycinać. Teraz tego nie robiliśmy, bo idzie zima, a on ma boks na zewnątrz. Pies podszedł do przybyszów i zamachał ogonem. Jest słodki, oceniła Roma. Będzie musiał na nowo nauczyć się życia, ciągnęła pracownica. Ale to bystry zwierzak. Myślę, że sobie poradzi. Możemy wyjść z nim na spacer? Jasne. Zdjęła smycz z wieszaka przy klatce. Przesunęła zasuwę i weszła do kojca. Pies zachowywał się spokojnie. Nie tryskał radością, ale wydawał się zadowolony, że kobieta zapina mu smycz. Wyszedł na zewnątrz, obwąchał dłoń Jakuba, a potem ją polizał. Chyba cię polubił, tato. Myślisz? Sułecki dotknął głowy psa, a potem pogłaskał go pod brodą. Pukiel machnął ogonem i zaskomlał z zadowolenia, jakby wiedział, że wreszcie los się do niego uśmiechnął.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi W.

Aleksander w najśmielszych snach by nie przypuszczał, że znowu przyjdzie im współpracować. Nie przepadał za dziennikarzami, ale doceniał dobrą wolę Arka, który w gruncie rzeczy nie musiał się dzielić z Zamoyskim swoimi odkryciami. A były ważne i stawiały sprawę zaginięcia Hazelów w innym świetle. W tym torcie znajdzie się kawałek dla każdego z nas, pomyślał, naciskając dzwonek przy drzwiach. Z wnętrza domu dobiegło ciche poszczekiwanie. Po upływie kilku sekund zamki brzęknęły, a w progu stanął Jakub Sułecki. Niewiele się zmienił od ostatniego spotkania. Może zrzucił kilka kilogramów, ale wyglądał na bardziej zmęczonego. Zza jego nóg wyjrzał psi łeb. Przygarnął pan psa? Zapytał Zamoyski. Świeża sprawa. Pudel uniósł głowę i spojrzał na nowego właściciela, jakby nie chciał zrobić czegoś niewłaściwego i oczekiwał podpowiedzi. Możemy pogadać? Sułecki poklepał pudla po głowie. Zależy o czym, odparł. Nie zajmiemy wiele czasu. Rozmowy z panem kiepsko się dla mnie kończą. Zamoyski rozłożył bezradnie ręce. To prawda. Podczas sprawy Ewy Ostaszewskiej, po rozmowie z Aleksandrem, Jakub wylądował w szpitalu. Tym razem postaram się delikatniej dobierać słowa, zapewnił. Sułecki machnął ręką. Nabijam się, rzucił, wpuszczając gości do środka. Jestem silny jak tur. Tamto to był tylko nic nieznaczący wypadek. Zapraszam do pokoju, zrobię coś do picia. Nie zwracajcie uwagi na psa. Najlepiej go nie głaszczcie, bo dopiero przyjechał ze schroniska. Jego opiekunka powiedziała, że potrzebuje czasu, żeby oswoić się z nowym otoczeniem. Weszli do przestronnego salonu z wyjściem na taras. Przed oknem balkonowym siedziały dwa bure koty i przypatrywały się temu, co dzieje się w środku. Pies podszedł do gości i ostrożnie ich obwąchał. Zgodnie z zaleceniem, obaj powstrzymali się od głaskania. Sułecki wrócił z dzbankiem czarnej herbaty i trzema kubkami. Postawił wszystko na niskiej ławie i zasiadł w fotelu. Z czym do mnie przychodzicie? Zapytał, nalewając herbatę do kubków. Zaginięcie rodziny Hazelów, wyjaśnił Zamoyski. Emerytowany policjant podniósł na niego wzrok. Próbuje ich pan odnaleźć? Tak. To będzie trudne. Tylko takie wyzwania sprawiają mi satysfakcję. Sułecki zaśmiał się pod nosem. Co pan chce wiedzieć? Pracował pan przy tej sprawie, prawda? Poniekąd. Prowadził ją mój kolega, świętej pamięci Staszek Jaworski. Ja zajmowałem się przesłuchaniami i trochę pomagałem w terenie. Rozmawiał pan z Krystianem Bojarskim. Być może. Był kolegą zaginionego Maćka Hazela i bratem Wiktora Bojarskiego, partnera pańskiej córki w policji. W korytarzu rozległo się trzaśnięcie drzwi. Jakub obrócił głowę w tamtym kierunku. Roma wróciła, wyjaśnił. Pojechała do sklepu po kilka rzeczy dla psa. Aleksander zauważył, że Arek mimowolnie wyprostował plecy. Był ciekaw, co wydarzyło się pomiędzy tą dwójką, ale nie zamierzał pytać. Nie chciał wyjść na Wścibskiego. Zresztą nie powinno go to interesować.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywierzysko w RMF FM.
1: Sułecka z dwiema torbami w rękach weszła do pokoju. Pies zamachał ogonem i położył łeb na łapach. Na widok gości Roma zastygła w bezruchu. Zmierzyła wzrokiem Zamoyskiego, a potem przeniosła spojrzenie na Arka. Wydawało się, że przez jej twarz przemknął grymas niechęci. Panowie przyjechali porozmawiać, wyjaśnił Jakub. Napijesz się herbaty? Zaparzyłem cały dzbanek. O czym? W jej głosie pobrzękiwały kostki lodu. Odstawiła torby pod ścianę i podparła się pod boki. Bo chyba wszyscy pamiętamy, w jaki sposób skończyła się wasza ostatnia współpraca. O Hazelach, odezwał się Arek. Trzymał dłonie na kolanach i nerwowo wyginał palce. Wpadliśmy na pewien trop i... To głos Tomaszowa zajmuje się sprawami z przeszłości? Prychnęła. Ja tylko pomagam. To był mój pomysł, wyjaśnił Zamoyski. Twój tata mógłby mi pomóc w śledztwie. Poprosiłem jedynie o krótką rozmowę. Kiedy spojrzała na Aleksandra, twarz jej złagodniała. A więc też chętnie posłucham, odparła. Jakub zerknął na nich bezradnie. Aleksander kiwnął głową na znak, że nie ma nic przeciwko. Roma usiadła obok. Proszę powiedzieć, co dokładnie was interesuje. Sułecki napił się herbaty. Postaram się powiedzieć wszystko, co wiem, chociaż muszę przyznać, że to było tak dawno. Przesłuchiwał pan Krystiana Bojarskiego, przypomniał mu Aleksander. Rozmawiałem z tym chłopakiem, to prawda, ale dopiero teraz uświadomił mnie pan, że to brat Wiktora. Nie połączyłem kropek. Szczerze mówiąc, całkiem zapomniałem o Krystianie Bojarskim. Chwila, moment, przerwała Roma. Wiktora? Arek otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale ostatecznie się nie odezwał. Zamoyski opowiedział Sułeckiej o zeznaniu młodszego Bojarskiego. Gdy skończył mówić, Roma milczała przez dłuższą chwilę. Cholera, mruknęła. Krystian twierdził, że Maciek wspominał o wyprowadzce do innego miasta. Aleksander wyjął telefon i wyświetlił tekst. Ale niedługo przed zaginięciem zmienił zdanie. Nie wiem dlaczego, zaczął gadać, że w sumie Tomaszów jest spoko i ma tutaj rodzinę, dziadków i ciotkę. Powtarzał, że może lepiej tutaj zostać, że nie ma co szukać szczęścia w obcym mieście. Pomyślałem, że poznał jakąś dziewczynę, ale zaprzeczył. Nie wzbudziło to waszych podejrzeń? Nie, odparł Jakub. Nie prowadziłem tej sprawy, ale wydaje mi się, że wielu nastolatków marzy o wyrwaniu się z rodzinnego miasta i ucieczce do wielkiego świata. Roma przed maturą chciała przeprowadzić się do Krakowa. Machnęła ręką. To tylko takie gadanie, skwitowała. Ale ten dzieciak zaginął, wtrącił Namirski. Jakie mieliście tropy? Zapytał Zamoyski. Sułecki zastanowił się nad odpowiedzią. Sklep był jednym z nich, odparł. Wiem, że Staszek sprawdzał, co dokładnie Hazel sprzedawał. W mieście pojawiła się plotka, że handlował trawką, a może i czymś więcej. Ale nie potwierdziliśmy tej informacji. Albo wszyscy trzymali gębę na kłódkę, albo facet rzeczywiście nie robił nic złego.

pan jak sądzi? Sądzę, że to były plotki, ale nie jestem pewien, czy Hazel nie wmieszał się w coś innego. Co na przykład? Jakub rozłożył ręce. Nie mam pojęcia, ale niecodziennie znika cała rodzina. Według mnie oni nie żyją. Hazel zaszedł komuś za skórę i ten ktoś postanowił go sprzątnąć. I niestety ucierpiała cała rodzina. Może widzieli coś, czego nie powinni? To najprostsze rozwiązanie. A może sprawa dotyczy samego Daniela, który pociągnął za sobą rodzinę na dno? To tylko moje domysły, ale uważam, że pięcioosobowa rodzina nie mogła zapaść się pod ziemię. Jeżeli ktoś ich zamordował, gdzie w takim razie są ciała? Zamoyski zmarszczył brwi. Sięgnął po kubek i napił się herbaty. Gorący napar zapiekł go w język. Wierzy pan, że istnieje zbrodnia doskonała? Ukrycie jednego ciała, żeby przez tyle lat nikt go nie odnalazł, to nie lada wyzwanie. A przypominam, że mówimy o pięciu. I to jest rzecz, która sprawia, że mam wątpliwości. Przyznam panu szczerze, że przez pewien czas bardzo interesowała mnie ta historia. Byłem tylko przybocznym. Pomagałem kumplowi, który dowodził śledztwem. Ale kiedy wracałem do domu, wciąż zastanawiałem się, co mogło się wydarzyć. Gdy w końcu góra uznała, że zamykamy sprawę jako nierozwiązaną, ja wciąż myślałem o Hazelach. Kilka razy wyciągnąłem akta, żeby przejrzeć je ponownie, ale... Rozłożył ręce. Nie wiem, panie Aleksandrze. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Zamoyski zastanowił się, czy może zaufać Słeckiemu, który był starym wyjadaczem. Zjadł zęby na policyjnej robocie. Jego długoletnie doświadczenie i bystry umysł mogły jednak okazać się przydatne. Postanowił zaryzykować. Zerknął na Romę, która strzepywała niewidzialny paproch ze spodni. Odchrząknął i opowiedział o podejrzeniach Krystyny Trochowskiej i odwiedzinach tajemniczego mężczyzny w domu Hazelów. Z każdym słowem Jakub sprawiał wrażenie coraz bardziej zdumionego. Gdy Aleksander umilkł, zapanowała pełna napięcia cisza. Chyba się napije, mruknął Słecki, dźwigając się z fotela. Nie wolno ci, upomniała ojca Roma, ale zbył ją machnięciem ręki. Podszedł do witryny, wyjął szklankę i opróżnioną do połowy butelkę Jacka Danielsa. Nalał niedużą porcję i wypił. Skinął głową na trunek, ale pozostali pokręcili głowami, więc nalał sobie jeszcze odrobinę i wrócił na fotel. W domu Hazelów bez wątpienia ktoś był, powiedział Zamoyski. Mogłem nie wierzyć, że 80-letnia kobieta ma dobry wzrok, ale mój pracownik widział faceta wychodzącego z tego domu. Wysoki, młody mężczyzna w dobrej formie. Trochowska uważa, że to Maciej. No dobrze, panie Aleksandrze. Powiedzmy, że wierzę. Słecki obracał szklankę w dłoniach. Podstawowe pytanie, jakie mi się nasuwa, brzmi: co tam robił? Po co po tylu latach przyszedł do rodzinnego domu? Zastanawiałem się nad tym samym i doszedłem do dwóch wniosków. Za moment.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina trzecia. W RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Tym otwieramy fakty o trzeciej, później konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie w sprawie żeglugi w cieśninie Ormus według Teheranu jest coraz bliżej. Będzie też sport. Katarzyna Niewiadoma straciła pozycję liderki Tour de France. Jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest jednak możliwe. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar zamordowanych w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, jest również zgoda na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Celem Ministerstwa Kultury jest zapewnienie godnego pochówku wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. W ten sposób do decyzji ukraińskich władz odniósł się polski resort kultury. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Według szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Araghchiego niemal gotowa już jest umowa Iranu z Omanem, czyli z krajem po drugiej stronie cieśniny. Ma uregulować zasady kontroli nad przesmykiem. Jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji, w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów, Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat za jej przepłynięcie. Były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka został kandydatem rządzącej Tiszy na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, jak mówiliśmy w faktach, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zniszczonej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Przypomnę, w piątek jeden z rolników, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, dosłownie zaorał asfalt. Według władz Gliwic ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię.
1: Sport w Faktach RMF FM.
0: Katarzyna Niewiadoma Fini straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. Nasza zawodniczka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei. Po wyścigu była jednak wściekła na inną rywalkę, Sally Gary. Kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Gary. Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan? Kasia Niewiadoma ma 8 sekund straty do Vollering, a więc jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest możliwe. Pierwszy z 5 serii kajakowych spływów za nami. Mowa o spływach w województwie łódzkim organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Wczoraj chętni pokonali 8-kilometrową wyprawę rzeką Grabią. Ze szczęśliwymi kajakarzami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
2: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu. Po ilu godzinach?
3: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
2: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
4: Jak tata wychodził z łódki i mnie ciągnął chyba z kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
5: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, gdzie chce wpłynąć i to robi największą różnicę. Tu nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
0: W kolejny weekend kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego, zawodników FC Porto, dołączył Jakub Kamiński, który zagra w Benfice Lizbona. Oba kluby rozpoczną sezon już dziś. Przed startem Ligi Portugalskiej nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek rozmawiał z komentatorem Eleven Sports Sebastianem Habiniakiem.
6: Spodziewałeś się, że w ogóle jego udziałem będzie taki transfer o prawie 20-milionowy? Na ile to pozwala myśleć o Kubie Kamińskim jako ważnym graczu Benfiki, a w każdym razie takim, na którego będzie trener stawiał?
7: To są duże pieniądze, także w skali Benfiki, która oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, to więcej zarabia niż wydaje, bo to jest taki klub, który produkuje piłkarzy. Co do tego transferu Kuby Kamińskiego, to jest gigantyczny skok pod kątem tego, w drużynie z jakimi ambicjami będzie grał. Kuba, bo jednak FC Köln, w którym występował, tam celem było utrzymanie w Bundeslidze, o to chodziło, był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę. I myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć, bo po raz ostatni on grał w takiej drużynie, która miała dyktować warunki gry jeszcze w Polsce, kiedy był piłkarzem Lecha Poznań, więc dzisiaj ta Benfica to też jest nowe doświadczenie dla Kuby pod kątem wymagań, oczekiwań, ale myślę, że takie środowisko, w którym bardzo jako piłkarz może się rozwinąć, bo jednocześnie Benfica grająca w europejskich pucharach, świetnie radząca sobie w eliminacjach Ligi Europy, gdzie Jakub Kamiński też swoje szlify będzie zdobywał i pewnie z nadziejami na to, że w przyszłym sezonie to już będzie granie w Lidze Mistrzów, bo co jest ciekawe, w Lidze Portugalskiej dwa zespoły po tym sezonie będą miały bezpośrednio pewny awans do Champions League, więc to jest też na pewno jakiś magnes dla Jakuba Kamińskiego.
6: Nie przesadzę, jak powiem, że taki transfer Kuby Kamińskiego może być dla niego też jakąś trampoliną w reprezentacji Polski. To znaczy, że w reprezentacji Polski no już jest ważnym ogniwem, ale może stać się naprawdę jednym z najważniejszych absolutnie zawodników, którzy tę kadrę pociągną troszkę na wyższy poziom.
7: Pasuje ten transfer do naszych oczekiwań i naszych marzeń względem tego, jaką postacią ma być Jakub Kamiński w reprezentacji, bo trochę mi się ten transfer skojarzył z tym, co się działo z polskimi piłkarzami po Euro 2016, kiedy Grzegorz Krychowiak zmieniał klub, kiedy Arkadiusz Milik trafiał do Neapolu, kiedy rzeczywiście te wielkie pieniądze przez duże marki były wydawane na polskich zawodników i dzisiaj Jakub Kamiński właśnie na taką trampolinę wskakuje. Miejmy nadzieję, że ten rozwój klubowy też będzie wpływał na to, że właśnie w reprezentacji więcej konkretu będzie dawał Kuba. Przez konkret mam na myśli gole i asysty, bo to jest zawodnik, tak jak wspomniałeś, bardzo ważny. Piłkarz, o którym każdy mówi, że ma charakter do tego, żeby być kapitanem reprezentacji. Mało tego, w biografii Roberta Lewandowskiego on pod nazwiskiem potrafił Roberta Lewandowskiego skrytykować. To jedyne wymagało dużej odwagi od Jakuba Kamińskiego i charakteru, ale miejmy nadzieję, że za tym charakterem, za tym świetnym mentalem i tym, że po prostu chce się temu chłopakowi kibicować, pójdą konkrety na boisku. Niech zacznie od Benfiki w czerwonej koszulce, później niech to przeniesie na biało-czerwoną koszulkę w reprezentacji.
6: Tak jeszcze krótko, czy w Benfice on będzie skrzydłowym, czy ofensywnym pomocnikiem, czy jeszcze trudno stwierdzić?
7: Myślę, że na razie to jest rzecz, na którą musimy poczekać w kontekście tego, jak rozwinie się ta rywalizacja dla Jakuba Kamińskiego. Na pewno jego wielkim plusem jest to, że może zagrać na kilku pozycjach, ale to czasami też jest przekleństwo piłkarza, bo momentami w Kolonii, w której był ważną postacią, brakowało stabilizacji, żeby zagrał 5-6 meczów z rzędu na jednej pozycji Jakub Kamiński. To jednak było tak, że bardzo często był rzucany przez trenera po różnych miejscach. Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w lidze portugalskiej.
6: No to teraz płynnie przejście do Oskara Pietuszewskiego, na którego, tak jak rozmawialiśmy poza jeszcze nagraniem, najbardziej będziemy zapewne siłą rzeczy zwracać uwagę. Oskar Pietuszewski zabłysnął kilkakrotnie, poczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję, ba, chyba wywalczyć tę pozycję. Czy już możemy powiedzieć, czy w ogóle możemy się spodziewać na początku Oskara w składzie podstawowym?
7: Nie grał w meczu o Super Puchar Portugalii, ale to dlatego, że Oskarowi przydarzyła się kontuzja w okresie przygotowawczym i to jest tak, że on dochodził do siebie, ale przez ostatnich kilkanaście dni regularnie przeglądam te portugalskie media, szczególnie te skupione na FC Porto i widać, że to, że Oskara nie było w Superpucharze, to raczej była ostrożność, dmuchanie na zimne. To nie jest tak, że on ma jakieś problemy dalej, jeżeli chodzi o fizyczność, o kontuzję. To jest piłkarz już gotowy do grania, piłkarz w pełni regularnie trenujący z zespołem. Na pewno nie jest tak, że w FC Porto on cokolwiek dostanie za darmo, bo przecież dwa sezony temu w FC Porto błysnął gigantyczny talent Rodrigo Mora, którego rola w poprzednim sezonie spadła, choćby ze względu na to, że świetnie prezentował się Oskar, kiedy przyszedł do tego klubu z Jagiellonii Białystok. Tak to wygląda w Porto, że tych chętnych młodych zawodników jest tam całe mnóstwo, ale z drugiej strony oni świetnie potrafią liczyć pieniądze i potrafią policzyć, co im się opłaci. A Oskar Pietuszewski dzisiaj grający w FC Porto to jest inwestycja dla tego klubu, bo nie ma przypadku, że już tego lata Oskar był łączony pewnie tylko spekulacyjnie, medialnie, naprawdę z wielkimi markami, które miałyby się nim interesować, jak Bayern Monachium, jak Liverpool, bo wiemy, że do takich klubów FC Porto sprzedaje swoich znakomitych piłkarzy, więc to jest zawsze trudne, żeby powtórzyć taki sezon jak poprzedni, żeby grać regularnie, tak jak przez to pół roku, kiedy imponował, kiedy asystował, kiedy strzelał gole, kiedy wkręcił w ziemię Nicolasa Otamendiego z Benfiki w taki sposób, że Otamendi pewnie przez tydzień dzień musiał chodzić podpierany przez kogoś, bo tak mu się w głowie kręciło. Ale chyba też o to chodzi, żeby te swoje ambicje piłkarskie cały czas potwierdzać właśnie tym, że będzie się potwierdzało, że się na ten poziom nadaje, bo my nie chcemy kolejnej historii a la Krzysztof Piątek, że to będzie jeden sezon z marzeń, pół roku z marzeń, a później będziemy żyli sentymentami. Dziś największym talentem naszego futbolu jest Oskar Pietuszewski. Młodzi kibice najbardziej zakochują się w Oskarze Pietuszewskim, takim piłkarzu z TikToka, jak o nim mówią młodzi ludzie. I ja wierzę, że Francesco Farioli wie, jak z niego w FC Porto skorzystać.
6: Paradoksalnie zdecydowanie lepszą pozycję mają jednak dwaj pozostali Polacy w defensywie. No wszyscy zachwycają się.

0: grać w piłkę. Na szczęście Jan Bednarek nie doznał groźnego urazu na tyle, żeby to go wykluczało na dłuższy czas. On już dzisiaj trenuje z zespołem. On pewnie, gdyby była taka konieczność, wyszedłby w pierwszej ligowej kolejce, ale znając to, jak Francesco Farioli bez ryzyka podchodzi wobec swoich najlepszych piłkarzy, to myślę, że może zacząć ten mecz na ławce rezerwowych Jan Bednarek. Ale co do duetu Bednarek-Kiwior, no to ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w lidze portugalskiej, ale szczególnie w lidze mistrzów. W tej grze mocno defensywnej, jaką lubi trener Francesco Farioli, jaką ma uprawiać ten zespół, oni będą najważniejsi tak naprawdę w tym, jak ten zespół będą trzymać. Wykupiony przez Porto Jakub Kiwior po wypożyczeniu z Arsenalu. To było oczywiście pewne, że Porto go wykupi, ale nie było wcale pewne to, że tak szybko stanie się też tak znakomitą postacią w tym zespole Kuba Kiwior, która zabezpieczała dwie pozycje, bo też na lewej stronie obrony grał bardzo dobrze Jakub Kiwior, ale w tym sezonie jednak to ma być duet środkowych obrońców. Dla innego zawodnika jest przewidziana lewa strona. Tym bardziej, że pożegnano doświadczonego Thiago Silva, który kilka miesięcy w FC Porto spędził. Kilku zawodników jest oczywiście do środka obrony, ale ta pozycja Bednarka Kiwiora jest niezaprzeczalnie podstawowa. Nawet bardziej właśnie niż Oskara Pietuszewskiego. Tutaj trudniej sobie wyobrazić w tym momencie jakąś rywalizację innych piłkarzy z tą dwójką środkowych obrońców niż ze skrzydłowym.
1: Usłyszał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek od komentatora Eleven Sports Sebastiana Habiniaka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: W tej sprawie, towarzysze, skradziono albo roztrwoniono 65 kg albo 135 kg wyrobów ze złota.
2: W tej aferze na jednym tirze gangsterzy zarabiali 150 tysięcy złotych.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Co, tak sobie pomyślałem, gdybyśmy w opowieściach mafijnych dzisiaj nie mówili nic o przestępczości zorganizowanej, o gangach, mafiach, aferach. Co ty na to?
4: No, nie mogę pójść na taki układ.
3: A to jest dość rewolucyjny, odważny pomysł.
4: Po wakacjach o takich rzeczach może będziemy opowiadać, a teraz opowieści mafijne powracają i to powracają z niebyle jakim tematem. Przygotujcie się na największe afery PRL.
3: To właśnie tak narodziły się fortuny, dzięki którym późniejsi mafiozi mieli potąd pieniędzy i mogli wojować z kim chcieli.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Ostatnio znalazłem takie zdanie, że mafia to umiejętne działanie na styku biznesu i polityki. Dzisiaj zajmiemy się osobami albo organizacjami, które robiły to wybitnie spektakularnie w czasach komuny.
3: Wiemy od was, że lubicie, gdy wracamy do tych czasów, które dopiero kształtowały późniejsze mafie. No właśnie, i tym razem będziemy w tych czasach, gdy w sklepach nie było za bogato, gdy kupno dobrej wędliny graniczyło z cudem. Jednak właśnie, a propos tych braków, zapewniamy was, że przedmiotem tych afer nie były wcale kiełbasy. Oczywiście była afera mięsna, pamiętamy, ale dzisiaj skupimy się na tonach złota, na milionach dolarów lub marek niemieckich. No i skupimy się też na najcenniejszych w całej Europie dziełach sztuki.
4: Tak, ale te spektakularne przemyty, handel dewizami, no absolutnie nie byłby możliwy, gdyby nie odpowiednie wsparcie w kręgach rządowych.
3: Mało tego, osoby pod krawatem ze szczytu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej często same były pomysłodawcami takich afer.
4: No właśnie, no wtedy jeszcze pewnie nikt nie sądził, że będzie z tego jakaś afera. Po prostu, powtórzę to zdanie, miało być to umiejętne lawirowanie na styku biznesu i polityki, wykorzystując gigantyczne możliwości, jakie dawał wtedy opresyjny aparat państwowy.
3: Tak przynajmniej sądzili, ale nie przedłużając, dzisiaj opowiemy wam o aferze Schnapsgate, która spowodowała pierwszy wybuch gangsterskich fortun w latach 90. Powiemy też o jednym z największych gangów handlujących na czarnym rynku najwybitniejszymi dziełami sztuki.
4: Wszystko się zgadza, ale rozpoczniemy od afery, która od początku do końca była pod całkowitą kontrolą takich białych kołnierzyków z MSW, afera Żelazo.
3: Sceny zbrodni i wakacyjny cykl opowieści mafijne. Rozpoczynamy od największej afery PRL-u, która sięgnęła szczytu władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
4: No ale na początku to wszystko wyglądało, powiedzmy, dość niewinnie. Bracia J. ze Świnnej koło Żywca, pozdrawiamy, Jan, Mieczysław i Kazimierz, na początku lat 60. wyjechali z taką wycieczką samochodową do Paryża. Kazimierz po studiach prawniczych, pozostali posiadali hutę szkła, ale ich wycieczka się mocno przedłużyła.
3: Wiele wtedy wycieczek się przedłużało.
4: Nie wrócili do kraju, zamieszkali w RFN, ale tam szybko odnajdują się w lokalnym świadku przestępczym.
3: O ich poczynaniach równie szybko dowiadują się oficerowie wywiadu Polski Ludowej. Bracia J. ostatecznie zostają zwerbowani jako agenci wywiadu. Ich celem była infiltracja świadka przestępczego w RFN-ie, no i werbowanie agentów wśród polskich pracowników, przede wszystkim w porcie w Hamburgu.
4: Ale szybko zorientowano się, że wiedzę braci J. no zdecydowanie można lepiej wykorzystać.
3: Dokładnie. O jednym z braci zrobiło się za głośno nawet, gdy razem z kolegami z Bałkanów napadł na bank i zabił kasjera.
4: No, a że byli mocno produktywni, trzeba było ich ratować. Szkoda takich pracowników, dlatego już w latach 70. w kręgach MSW ktoś wpadł na pomysł, żeby wzbogacić się dzięki nim.
3: Umowa była prosta. Bracia J. tworzą pełen rozmachu gang, na którego czele stanie Kazimierz. Gromadzą gigantyczną ilość złota, między innymi w napadach na bank, w napadach na jubileurów, a ochrony zapewnione, zapewnia im polski wywiad.
4: Dodatkowo jeden z braci był również współwłaścicielem firmy importowo-eksportowej. On oszukał swojego wspólnika i złożył zamówienie na kosztowności ze złota na 2 miliony marek. Za transport miał zapłacić przelewem, gdy towar dotrze, ale on w międzyczasie wyczyścił rachunek firmy i z kosztownościami uciekł do Polski. To wszystko było możliwe dzięki agentom MSW, którzy przetransportowali żelazo do Polski.
3: No właśnie, afera żelazo. To tytułowe żelazo to tak naprawdę złoto, a oprócz tego naszyjniki, pierścionki, dzieła sztuki, zegarki. To transportowano do naszego kraju, wszystko specjalnie przygotowanym samochodem lub pociągami.
4: Dodajmy, wszystko oczywiście bez kontroli celnej. Bracia J dzielili się z władzami MSW 50-50, no ale to tylko w teorii. Lepiej na tym oczywiście wychodzili przedstawiciele władzy.
3: Początkowo planowano, że pieniądze z akcji będą finansowały działania polskiego wywiadu, czyli taka przestępczość zorganizowana, ale jednak w szczytnym celu.
4: No powiedzmy.
3: Większość jednak szła po prostu do kieszeni ludzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To dzięki nim bracia J byli zupełnie bezkarni. W trakcie swojej działalności zabili 2 osoby, ranili znacznie więcej, ale współpracowali z prawdziwymi fachowcami, więc wszystko uchodziło im na sucho.
4: No najlepiej opisał to sam Kazimierz J, jakie wielkie wpływy miał wtedy w RFN. W Niemczech miałem opanowany cały Hamburg. Prezydenta, policji, komisarzy, to wszystko mi salutowało. Podkupywałem ich polskimi towarami. Smakowała im gorzałka, wyroby mięsne, torty.
3: To był tak zaplanowany przemysł, że w latach 70. w jednym z budynków MSW powstał nawet taki specjalny sklepik, w którym na przykład dla swojej małżonki czy kochanki pracownicy tego departamentu mogli kupić jakiś prezent. Pewnie taka pani cieszyła się bardzo, a tym bardziej, gdy usłyszała, że pierścionek jest zachodni. To miało dodatkową wartość. To była marka, że z zachodu. Jej reakcja pewnie byłaby zupełnie inna, gdyby wiedziała, jak został zdobyty.
4: Teraz przejdźmy do tego, jak afera żelazo wyszła na jaw. Dokładnie 84. rok. Wtedy jeden z braci J został zatrzymany przez milicję. Dodajmy, był już wtedy szanowanym restauratorem w Bielsku-Białej. I inny brat, żeby go ratować, odwiedził generała Kisztaka i zaszantażował go, że jeśli nie uwolnią Kazimierza, wtedy będzie musiał ujawnić aferę. Kryzys wizerunkowy PZPR murowany. No nie mogli sobie na to wszystko pozwolić. Powołano komisję śledczą i ustalono, kto kierował całym przedsięwzięciem.
3: Słowa generała Kiszczaka. Jeśli magazynier w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ukradnie 65 kg albo 135 kg kiełbasy, to prowadzimy, towarzysze, dochodzenie. Kierujemy sprawę do prokuratury. Odbywa się rozprawa sądowa i magazynier za to 65 kg kiełbasy albo 135 kg kiełbasy idzie do więzienia. W tej sprawie, towarzysze, skradziono albo roztrwoniono 65 lub 135 kg wyrobów ze złota, kamieni szlachetnych, brylantów, szmaragdów, rubinów, szafirów. Ktoś przecież, towarzysze, za to wszystko powinien ponieść jakąś odpowiedzialność.
4: No okazało się, że nie do końca, bo komisja nie ustaliła, kto przejął kosztowności, no ale za winnego uznała ówczesnego szefa wywiadu PRL generała Mirosława Milewskiego. Natomiast według komisji nie było twardych dowodów, że ktoś komuś wręczał łapówki.
3: Żeby zachować pozory praworządności, generał Milewski został usunięty z partii, a w latach 90., gdy ponownie próbowano rozliczyć aferę, sprawa uległa przedawnieniu, dlatego generał Milewski przebywał w więzieniu raptem kilka tygodni. Pozostali członkowie MSW, uczestniczący w aferze, zostali ukarani naganami. Śmiało można powiedzieć, że nikt tak naprawdę nie poniósł odpowiedzialności karnej.
4: Zaznaczmy jeszcze, że wszyscy bracia J już nie żyją, a szacuje się, że w aferze żelazo przemycono do kraju kilkaset kilogramów złota, o zegarkach i innych cackach, no nawet już nie wspominając. I co bardzo ciekawe, według różnych źródeł w aferę żelazo zamieszany był jeden z późniejszych bossów mafii ząbkowskiej, Wiesław Niewiadomski, teraz już wszyscy wiedzą, pseudonim Wariat.
3: Afera żelazo ma wiele wspólnego z inną głośną aferą, aferą Zalew, którą ujawniono wcześniej, bo na początku lat 70., ale my do niej wrócimy później, natomiast już za chwilę afera złotogłowych.
0: Gangsterskie porachunki, brutalne egzekucje i szokujące uprowadzenia. Sceny zbrodni, opowieści mafijne. Tylko w RMF FM.
3: Zaczynamy tę kolejną opowieść od słów prokuratora Kazimierza Radowskiego wypowiedzianych w trakcie procesów złotogłowych. Grabież narodowego dziedzictwa kultury przez oskarżonych była większa, niż dokonana przez hitlerowców.
4: I to właśnie oni odpowiadają za nielegalny handel dziełami sztuki na gigantyczną skalę. Przez ponad 20 lat wywozili na Zachód wybitne dzieła polskich, no ale też i zagranicznych artystów. Tam spieniężali obrazy, drogocenne zastawy, biżuterię, rzeźby. Pieniądze, którymi dysponowali za skradzione dzieła, inwestowali w złoto. Następnie to złoto szmuglowali do Polski, gdzie sprzedawali znów za dolary, ale po cenie dużo, dużo wyższej niż na Zachodzie.
3: I tak w kółko. Od 1951 roku przez 22 lata do 1973. Interes kręcił się jak doskonale zaprojektowane przedsiębiorstwo. No w sumie nie było innego wyjścia. W cały proceder zaangażowani byli naprawdę wybitni specjaliści.
4: To może teraz naszym słuchaczom przedstawimy taki typowy przykład dla tej sprawy. Członek Złotogłowych kupował gdzieś na czarnym rynku obraz no za 1,5 miliona złotych. Potem dzięki swoim kontaktom przemycał go do Wiednia, gdzie sprzedawał go, ale już za 5 milionów złotych umówionemu kolekcjonerowi.
3: Pewnie zastanawiacie się, skąd wzięła się taka nazwa gangu Złotogłowi. Pochodzi od popularnego określenia amerykańskich naukowców, których media i władze nazywały tak trochę nawet pogardliwie i jajogłowi, tak? A tutaj zamiast jaja złoto chyba oczywiste skojarzenie. Pierwsze skrzypce w gangu Złotogłowych odgrywał Witold M.
4: I jego ojciec prowadził antykwariat właśnie podobno u niego w sklepie. Polski minister zakupił srebrną paterę, którą później wręczył samemu Stalinowi.
3: Jak widać, zamiłowanie do antyków przechodzi z pokolenia na pokolenie, choć bywa, że mocno ewoluuje. No właśnie, chociaż Witold M. w sposób bohaterski walczył w szeregach Armii Krajowej, to tuż po wojnie zupełnie nie przeszkadzało mu to w przemycaniu na Zachód drogocennych eksponatów. Według różnych szacunków wywiózł z kraju dzieła sztuki, których wartość przekraczała 8 milionów złotych.
4: Bardzo ważną postacią w tej całej organizacji był również ksiądz Leon D. Oprócz seminarium ukończył również historię sztuki, posiadał więc gigantyczną wiedzę, dlatego został dyrektorem powstającego Muzeum Diecezjalnego w Łodzi i on podróżował po Polsce wzdłuż i wszerz, szukając drogocennych dzieł sztuki.
3: Gdy natrafiał na odpowiedni eksponat albo dostawał po prostu cynk, że gdzieś u kogoś na strychu znaleziono coś drogocennego, no to szybko odwiedzał taką osobę, powiedzmy, z wizytą duszpasterską.
4: No tak, następnie wykupywał za bezcen takie znalezisko, a w innych wypadkach przekonywał, że tak cenny eksponat najbezpieczniejszy będzie w jego muzeum, które właśnie powstaje.
3: Oczywiście zamiast do muzeum takie cacko trafiało do Wiednia, gdzie szybko ślad po nim ginął. Według prokuratora ksiądz Leon D., oczywiście dodajmy, że został suspendowany za przestępstwa, ten ksiądz przemycił na Zachód unikalne eksponaty o wartości co najmniej 10 milionów złotych.
4: Ale na tym nie koniec, bo w jego posiadłości znaleziono setki obrazów, rzeźb i wyrobów ze srebra o wartości ponad 11 milionów złotych.
3: Ze srebra. Srebrne, a skromne, można by powiedzieć. Trzeba przyznać, ogromne kwoty, ale naprawdę nie robią one wrażenia, jeżeli przyjrzymy się całej grupie Złotogłowych. Tam kwoty ocierały się już o miliardy, ale o tym za moment w Scenach Zbrodni.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF FM.
4: Powracamy do afery Złotogłowych, bo oczywiście cały ten proceder nie mógłby się udać bez odpowiednich ludzi i układów w urzędach państwowych. Mieli nawet swojego człowieka w Ministerstwie Komunikacji. On informował osoby kierujące przemytem, gdzie można znaleźć odpowiedni eksponat.
3: Swoje wtyczki mieli nie tylko w polskich urzędach, ale na przykład w ambasadzie Brazylii. To właśnie dzięki dyplomatom mogli hurtowo przemycać złoto i przeróżne dzieła sztuki. Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego wspomnianej Brazylii przerzucili dla Złotogłowych ponad tonę złota. Za swoją, no, dosłownie ciężką pracę brali 10% prowizji.
4: No tak, bo paszport dyplomatyczny zapewniał im to, że nikt nie przeszukiwał ich bagażu. No po prostu idealni współpracownicy do takiego przemysłu.
3: Gang Złotogłowych wpadł w 1973 roku. Finalnie przed sąd doprowadzono 10 członków organizacji handlującej, powiedzmy to tak, enigmatycznie dziełami sztuki. Wielu nie udało się sprowadzić do kraju, zwłaszcza odbiorców eksponatów w Wiedniu, a to były kluczowe nazwiska.
4: Taki typowy członek gangu Złotogłowych miał jakiś sklepik, który był zasłoną dymną dla prawdziwych dochodów. Dodajmy, typowy członek przedstawiał się jako koneser sztuki, któremu no na pewno nie chodzi o tak przyziemne rzeczy jak pieniądze. Dostojni panowie, przepiękne i eleganckie damy, po prostu urodzeni manipulatorzy.
3: Dodajmy, że byli również specjalistami w handlu podrobionymi obrazami, bo o tym nie wspomnieliśmy, a przecież falsyfikaty na przykład takiego Rembrandta powstawały i podobno były trudno do odróżnienia, między innymi dzięki metodzie postarzania dzieł sztuki, wyobraźcie sobie, syropem do kaszlu.
4: Podsumujmy, za przestępstwa przeciwko skarbowi państwa, dziedzictwu kulturowemu i generalnie całej litanii podmiotów, no groziły im potężne wyroki, dlatego każdy donosił na każdego, żeby ocalić siebie, a przy okazji jak najbardziej wkopać wspólnika, no bo podczas przesłuchań wyszło na jaw, że w trakcie prowadzenia ich interesów każdy oszukiwał każdego.
3: Sam proces był wielkim wydarzeniem, no i naprawdę szokował zwykłych ludzi. Lata 70. W kolejkach trzeba stać dosłownie za wszystkim, a tutaj, no taki przeciętny Kowalski czy Nowak słyszy, że jakaś grupka osób przemyca tony złota, obrazy Mehofera, a partnerki takich przestępców noszą na palcach pierścionki z diamentami większymi niż ziarna fasoli w zupie takiego Kowalskiego czy Nowaka.
4: No zdecydowanie mogło to szokować, bo według różnych szacunków członkowie gangu przemycili ponad 16 ton złota. I to wszystko w czasach, gdy typowa pensja wynosiła 3000 złotych.
3: Główni zamieszani w sprawie złotych zostali skazani na wyroki od 9 do 25 lat więzienia. No do tego były też wielomilionowe grzywny, ale jak się domyślacie, je akurat mieli z czego zapłacić.
0: Nie da się spać, gdy odsłaniamy sceny zbrodni, opowieści mafijne. Tylko w RMF FM.
4: To są sceny zbrodni, opowieści mafijne i afera Schnapsgate.
3: Najprawdopodobniej, gdyby nie ta afera, przestępczość zorganizowana w naszym kraju na początku lat 90., czyli powstanie tych wszystkich mafii, to wyglądałoby zupełnie inaczej. Gangsterzy po prostu nie mieliby takiej przewagi nad stróżami prawa.
4: No ale od początku. Pod koniec PRL-u w grudniu 88 roku minister do spraw współpracy gospodarczej z zagranicą, pan Dominik Jastrzębski, uwolnił spod regulacji import alkoholu do kraju. Upraszczając, każdy obywatel mógł przywieźć do Polski dowolną ilość alkoholu. Był tylko jeden warunek. Alkohol można wykorzystać wyłącznie w celach prywatnych. No, ale powiedzmy sobie szczerze, gdzie jak nie u nas, no takich celów jest naprawdę sporo.
3: Na granicy deklarujemy celnikowi, że towar jest na własny użytek, albo na urodziny ojca, albo wesele, o, chrzciny w rodzinie. Potem wystarczy zapłacić symboliczne cło i już ten wysokoprocentowy alkohol witał polską ziemię. Tak naprawdę, no dosłownie dzień po wejściu tych przepisów w życie przez naszą granicę zaczęły przejeżdżać prawdziwe karawany cystern wypełnionych spirytusem. Przypomnijmy, w PRL-u było mało tak bardzo deficytowych artykułów jak właśnie alkohol.
4: No ten był oczywiście na kartki, dlatego wiele osób kombinowało, jakby tutaj na lewo upędzić sobie jakiś bimberek. No i to właśnie dlatego rynek jak gąbka pochłaniał w hektolitrach zawartość tych cystern.
3: Dodajmy jeszcze, że w 89 roku cena spirytusu produkowanego w Polsce mocno wzrosła, a to spowodowało, że import spirytusu do kraju z zagranicy stał się lepszym interesem niż kopalnia złota.
4: No, oczywiście rząd zorientował się, że ten przepis no, nie jest zbyt rozsądny i dość szybko go uszczelnił. Jednak import alkoholu nadal był możliwy. Pełno luk w przepisach, na przykład osoby, tutaj cytuję, zagraniczne mogły sprowadzać w nieograniczony sposób alkohol, albo powstała jakaś dziwna formuła obrotu niehandlowego. Generalnie nie dało się już tego powstrzymać. Karawana cystern podróżowała nadal.
3: Wszyscy wiedzieli, że Polskę dosłownie zalewa potop taniego spirytusu. Dlatego w lipcu 90 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący afery alkoholowej, czy też jak ją nazywano, afery Schnapsgate. Ustalono, że przez ustawę ministra Jastrzębskiego Skarb Państwa stracił około 2 miliardów nowych złotych. Po raporcie NIK-u, o którym mówiliśmy kilka minut temu, powołano komisję śledczą pod przewodnictwem Włodzimierza Cimoszewicza. Szef Głównego Urzędu CEU, Jerzy Ćwiek, zeznał, że 75% faktur na import alkoholu było sfałszowanych i były one wystawione na firmy krzaki.
4: Ale wróćmy do pieniędzy, bo mówiliśmy o stratach Skarbu Państwa na 2 miliardy złotych, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie dokładnie oszacować tej kwoty. Przecież nie istniał żaden wiarygodny rejestr i bardzo prawdopodobne, że prawdziwa suma jest jest kilka albo kilkanaście razy większa.
3: Ostatecznie to był pierwszy i jak na razie ostatni taki przypadek w historii III RP, gdy oskarżeni stanęli przed Trybunałem Stanu. W 1996 roku skazano wspomnianego już ministra Dominika Jastrzębskiego i byłego szefa Głównego Urzędu CEU Jerzego Ćwieka na karę, powiedziałbym raczej symboliczną, zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych i startu w wyborach przez 5 lat.
4: Warto dodać, że początkowo oskarżonych było więcej. Wśród nich znalazł się nawet minister spraw wewnętrznych, generał Kiszczak, o którym już dzisiaj mówiliśmy, ale jego oczyszczono z zarzutów.
3: Dzisiaj mówimy o aferach PRL-u i teraz nagle pomyślałem sobie, że tutaj jak na razie nie mamy do czynienia z jakąś aferą, tylko to było po prostu zwykłe niedopatrzenie polityków.
4: No nie do końca, bo chociaż minister Jastrzębski tłumaczył, że przez swoją ustawę chciał wprowadzić wolny rynek w obrocie alkoholu, no to jest wiele poszlak, które wskazują, że było jednak zupełnie inaczej.
3: Ale komisja śledcza nie ustaliła żadnych twardych dowodów, nie wskazała na to, że urzędnicy celowo stworzyli takie prawo i czerpali z tego prawa korzyści majątkowe.
4: No to akurat logiczne, bo komisja przecież nie miała swoich dowodów, musiała się opierać na raportach tajnych służb, które najprawdopodobniej same w tym procederze uczestniczyły.
3: I nieźle na tym skorzystały. Podsumowując, dzięki wspomnianej ustawie gangsterzy w Polsce w szybkim czasie dorobili się gigantycznej fortuny. Dodajmy, że na jednym tirze, jak wyliczono, zarabiali około 150 tysięcy złotych. Pomyślcie, ile takich tirów może przejechać w ciągu dnia przez granicę i przez wszystkie punkty graniczne w Polsce.
4: No ale nie tylko gangsterzy na tym zarabiali. Wielu biznesmenów, wpływowych ludzi z setki najbogatszych w latach 90. znalazło się na tej liście tylko i wyłącznie dzięki importowi spirytusu z Niemiec i Holandii.
3: Kolejna ważna informacja to fakt, że o tej nowelizacji w przepisach wiedziały tylko wtajemniczone osoby. Nie każdy mógł skorzystać z tego, nazwijmy to, dobrodziejstwa kapitalizmu. Z różnych zeznań bossów polskiej mafii wynika, że przedstawiciele służb specjalnych sami z gangsterami się kontaktowali.
4: No, chcieli dzięki temu w białych rękawiczkach przetransportować alkohol do kraju, oczywiście inkasując przy tym pokaźny procent.
3: Gangsterzy później działali jednak już na własną rękę, bez pośrednictwa służb, a fortuna, której się dorobili, stała się, jakby to powiedzieć, kołem napędowym, kołem zamachowym przestępczości zorganizowanej.
4: I dzięki tym pieniądzom, dzięki Schnapsgate, nie było rzeczy i ludzi, których dla dobra swoich interesów bossowie polskiej mafii na początku lat 90. nie mogli sobie po prostu kupić. Czas na następną historię. Ona będzie bardzo podobna w sposobie swojego działania do afery Żelazo. Tutaj też pierwsze skrzypce grali pracownicy MSW, tylko tutaj to byli pracownicy drugiego departamentu odpowiadający za kontrwywiad.
3: Afera Zalew, bo o niej mówimy. Tajna operacja kontrwywiadu na przełomie lat 60. i 70. Gromadzono na zachodzie Europy złoto, dewizy, no wszelkie kosztowności, ale mówiąc gromadzono, to trochę jakby nic nie powiedzieć. To były spektakularne kradzieże, napady z bronią przy wykorzystaniu kontaktów operacyjnych i wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń agentów.
4: I kosztowności trafiały do ich własnej kieszeni, mimo tego, że podobnie jak w przypadku afery Żelazo, miały one finansować działania MSW za granicą. No ale też były mniej prestiżowe łupy od złota, takie jak kosmetyki czy konserwy z szynką, no korzystali ze swojego stanowiska jak tylko mogli.
3: Działania były nielegalne, a grupa działała pod szefostwem generała Ryszarda Matejewskiego. Afera ujrzała światło dzienne w 71 roku. Prawdopodobnie było to spowodowane walkami w MSW. Powiedziałeś o drugim departamencie. Drugi departament walczył z pierwszym, czyli wywiad i kontrwywiad. Do tego jeszcze dodajmy niedawne przejęcie władzy przez Edwarda Gierka. No i sami widzicie, że jak są zmiany, to wiele osób mogło ujawnić tę aferę MSW i wykorzystać ją do swoich celów.
4: Finalnie aresztowano ponad 30 osób. No a w aferze skazano tylko dziewiątkę. Generał Matejewski usłyszał wyrok 12 lat więzienia, były wicedyrektor MSW Jerzy Smolnik 9 lat więzienia, a pozostali zamieszani w sprawę zostali skazani na wyroki od 6 do 2 lat pozbawienia wolności.
3: Ale skąd nazwa Zalew? Wypada to powiedzieć. Jesteśmy na wakacjach, więc słuchacze myślą od razu o takim jeziorku, prawda?
4: No i coś w tym jest, no bo właśnie część drogocennego łupu funkcjonariusze MSW ukryli na swoich działkach nad Zalewem Zegrzyńskim i stąd właśnie nazwa tej akcji.
3: Śledczym, dodajmy, udało się zarekwirować dolary, złoto i biżuterię o wartości 40 milionów złotych aż. No ale pytanie, jaką rzeczywistą kwotę udało się zdobyć zamieszaną w aferę Zalew?
4: No tego prawdopodobnie nie dowiemy się już nigdy.
3: Torpedowałeś mój pomysł na początku, żeby powiedzieć w opowieściach mafijnych wyjątkowo nie o mafiach. To było rewolucyjne. Po tym, jak nagraliśmy ten podcast, może chciałbyś cofnąć te słowa i powiedzieć, że miałem rację, że może niepotrzebnie szliśmy w tę aferę.
4: Ja nie będę cofał. Nasi słuchacze mają taką możliwość, mogą sobie cofnąć. Ten podcast generalnie każdy sobie mogą cofnąć i odsłuchać go jeszcze raz, jeśli tylko mają taką chęć.
3: Polecamy. Daniel Dyk
4: i Kamil Barnowski.
3: Do usłyszenia.

0: Za chwilę na zegarach będzie godzina 4:00. W RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Bez podania przyczyny odwołano generała Armii Stanów Zjednoczonych nadzorującego operacje wojskowe w Europie. W faktach powiemy też o walce polskich strażaków z pożarami w Hiszpanii. Mamy też ważną informację dla miłośników kina. Będzie kontynuacja filmowej biografii Michaela Jacksona. Na początek jednak o Bułgarii i naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez drona. Ukraina nie skierowała żadnych środków ataku w stronę Bułgarii. W ten sposób resort dyplomacji w Kijowie komentuje naruszenie bułgarskiej przestrzeni powietrznej przez drona. Bezzałogowiec eksplodował kilometr od gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Poinformował o tym bułgarski premier Rumen Radev. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że nikt nie ucierpiał. Pozostajemy w ścisłym kontakcie ze stroną bułgarską w celu wyjaśnienia okoliczności. Możemy zapewnić, że siły obrony Ukrainy nie kierowały celowo żadnych środków ataku w stronę Bułgarii, komentuje ukraiński MSZ. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych m.in. w Polsce. Pentagon odwołał ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała zakończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ponad miesiąc temu przekonywał, że tu cytat w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Do szpitala w Zakopanem trafił turysta, który spadł z grani staro-robociańskiego wierchu w Tatrach Zachodnich. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów. Wyruszyła ona dokładnie tydzień temu. O szczegółach tej misji reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, m.in. z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
2: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
1: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
3: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
0: Będzie kontynuacja kinowej biografii Michaela Jacksona. Zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Premiera rok później. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację filmu, który po kilku miesiącach od premiery przekroczył $1 miliard wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1987 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki okres życia Michaela Jacksona pokaże druga część. W roli króla popu ponownie jego bratanek Jafar Jackson. Od kilku lat zmieniają się trendy w podróżowaniu. W upalne lato turyści coraz częściej wybierają chłodniejsze kierunki, takie jak kraje bałtyckie, skandynawskie, a nawet Islandię czy Grenlandię.
4: Nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wakacje spędzić na przykład nad brzegiem Morza Śródziemnego jest wciąż cały czas silne i bardzo wiele osób to właśnie tam decyduje się wyjechać, do Hiszpanii, do Włoch czy do Grecji. Natomiast już będąc na miejscu widzimy po statystykach deklaracji wakacji na kolejny rok, które wzrosły w tym roku. Prawie 75% osób zadeklarowało, że w kolejnych latach chciałoby spędzić wakacje w chłodniejszym miejscu. Sprawia, że faktycznie myślimy o zmianie kierunku.
5: Myślisz, że te kierunki będą coraz bardziej popularne z roku na rok?
4: Myślę, że tak, bo mają do zaoferowania nie tylko w chłodniejszą pogodę, również bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Takie miejsca jak Szwecja czy Norwegia są fantastycznymi miejscami, w których można spędzić doskonały czas na świeżym powietrzu, w naturze.
0: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Traveler, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Średnia temperatura w Europie do końca tego stulecia wzrośnie o 4,5 stopnia Celsjusza. Jesteśmy w silnej trajektorii wzrostowej, mówił na naszej antenie klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
6: Atmosfera, ona nagrzewa się cała, bo trzeba pamiętać, że nagrzewa się w całości. My pompujemy gazy szklarniowe, głównie w wyniku produkcji energii, krótko mówiąc spalania paliw kopalnych, ale gdy się zastanowimy, jak to działa na atmosferę w poszczególnych miejscach, to się okaże, że im bardziej w kierunku bieguna, tym to ogrzewanie przy powierzchni Ziemi, czyli ten efekt, który my odczuwamy, tą wyższą temperaturę, jest coraz większy. To wynika między innymi z tego, że powietrze na biegunach na przykład potrafi osiadać i nawet gdy jest bardzo zimne, to jednak wzrost temperatury o 6 stopni jest zauważalny. Europa jest dokładnie na półmetku, więc te 4 stopnie Celsjusza, o których mówimy, one tutaj muszą, że tak powiem, najbardziej wystąpić. Gdybyśmy zajrzeli, nie wiem, w okolice równika, to będzie pewnie około 2-2,5 stopnia i to będzie miejsce, w którym to powietrze się miesza, ciepło odchodzi od powierzchni, jest intensywnie mieszane, więc jesteśmy gdzieś w między. No i ta temperatura, ten wzrost nie powinien dziwić. My rzeczywiście jesteśmy na silnej trajektorii wzrostowej.
1: No ale właśnie, panie profesorze, to jest taka tendencja, do której już należy się raczej przyzwyczajać? To jest proces, którego nie można zahamować? Pytanie, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach?
6: To znaczy, to pamiętajmy, że przyszłość zależy w dużej mierze od nas, bo gdy my powiemy, że w zasadzie już trzeba się do tego przyzwyczajać, to nic nie zrobimy i po prostu nie zahamujemy tego podstawowego powodu, czyli pompowania gazów szklanych do atmosfery i czynienia jej coraz cieplejszą. I w tym momencie w zasadzie nie pozostaje nam nic innego, jak przyjmować kolejne ciosy w postaci falu upałów, suszy, czy też gwałtownych opadów deszczu, tak jak w okolicach Polski, a na przykład już w okolicach Morza Śródziemnego, to będzie coraz częstsze występowanie na przykład pożarów. Ale no, przyszłość zależy od nas i tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim ograniczać bardzo mocno emisję gazów szklarniowych. Innymi słowy, transformacja energetyczna, przejście na nieemisyjne źródła energii, tak żeby ta atmosfera nam się nie ogrzewała. Także nie przyzwyczajajmy się, działajmy w kierunku zahamowania tego wzrostu, bo pamiętamy, że do 2 stopni Celsjusza globalnie jeszcze mamy dystans jakiś i jeszcze możemy coś zrobić.
1: Ale panie profesorze, gdybyśmy mogli skierować taką odezwę do słuchaczy radia RMF24, czy oni w takim pojedynczym przykładzie mogą coś zrobić, żeby ta tendencja no rzeczywiście nie była wzrostowa? Jak my możemy wpłynąć na te zmiany?
6: Używamy źródeł energii, które nie są związane z emisją dwutlenku węgla. To jest bardzo ważne i stosunkowo proste. Krótko mówiąc, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, samochody elektryczne, które napędzane są energią zieloną, bo im więcej paneli słonecznych na dachu, turbin wiatrowych, no i też elektrownie atomowe tu będą potrzebne, tym mniejsza emisja. Wtedy samochód elektryczny zwyczajnie nie emituje dwutlenku węgla i hamujemy emisję, hamuje się emisję w innych krajach, u nas też potrafimy.
1: Panie profesorze, wczoraj hydrolodzy z IMGW podali, że stan wody w Wiśle w Annopolu wyniósł 160 cm i był najniższy w historii pomiarów prowadzonych w tym miejscu, a w całej Polsce obowiązuje obecnie 71 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą. Pytanie, czy konsekwencją zmian klimatu będzie także wysychanie źródeł wody?
6: Tak, oczywiście. To znaczy pamiętajmy, że susze były, są i będą. Sęk w tym, że wzrastająca temperatura zwyczajnie podnosi intensywność parowania, a nasze gospodarowanie wodą niestety też nie mamy w sobie odruchu oszczędności umiaru. I to te dwa elementy, one się składają w całość, tworząc no, bardzo nieprzyjemną mieszankę. Taką, w której zmiana klimatu, takie właśnie deficyty wody, niskie stany wody, na przykład w rzekach, wywołuje coraz bardziej. Proszę pamiętać, że to jest dopiero początek sierpnia. My de facto te spadki poziomu wody będziemy jeszcze obserwować przynajmniej do końca sierpnia, jeśli jeszcze nie we wrześniu, więc sytuacja jest bardzo poważna. Oszczędzajmy wodę, oszczędzajmy też energię, bo jako społeczeństwo, jako naród powinniśmy, że tak powiem, się też jednoczyć wokół takich problemów jak no, niedobory wody.
1: No to właśnie, w tym kontekście jeszcze pozostańmy i być może przedstawmy także naszym słuchaczom kolejną taką pigułkę dotyczącą właśnie oszczędzania chociażby źródeł wody. Panie profesorze, czy w naszym codziennym życiu są rzeczy, są zachowania, które mogą ograniczyć te negatywne tendencje? Pytanie, co my możemy zrobić?
6: No nie musimy podlewać zawsze trawników. Ja wiem, że trawnik cieszy, ale może czas posiać łąkę kwietną albo zwyczajnie zostawić ten trawnik, żeby żył własnym życiem. Być może nie będzie podobny do tego, co na desce kreślarskiej projektanta, natomiast będzie naturalny, nie będzie potrzebował wody. Możemy oszczędzić też wodę na myciu aut. Nie musimy tych aut ciągle myć w przypadku, gdy mamy deficyty wody. Jeżeli będą trochę bardziej zapylone, owszem, może nie będzie tak elegancko, ale zaoszczędzimy wody. Nie zawsze musimy napełniać wszystkie baseny wodą. Może idźmy do sąsiada, zintegrujmy się z nim, skorzystajmy z jednego basenu. Są miejsca, gdzie zużywamy bardzo dużo wody. Mówię tak w codziennym życiu. Możemy to zużycie ograniczyć. Pamiętajmy, że też możemy łapać deszczówkę. Deszcze będą padać i po tej fali upału w wielu miejscach były już potężne opady, a jeszcze będą. Co do tego nie ma wątpliwości. Łapmy deszczówkę, zamiast używać wody wodociągowej, używajmy tej beczki. To też ograniczy zużycie wody. Będziemy, że tak powiem, bezpieczniejsi wszyscy dzięki takim drobnym pracom w naszych ogródkach.
7: Jak rozumiem, pan, panie profesorze, jak najbardziej do tych wszystkich zasad się stosuje.
6: Tak, oczywiście. Mam dość brudny samochód. Trawnik zostawiam na pastwę środowiska i nie narzekam.
7: Rozumiem. No to na koniec, panie profesorze, jak pan sądzi, za ile lat będziemy musieli zmienić definicję tego, w jakiej strefie klimatycznej jest Polska? I pytanie, czy grozi nam to, że to nie będzie już ten klimat?

0: 20 stopni Celsjusza w 80-tych latach to była bardzo ciepła, miła aura, a dzisiaj to jest praktycznie rzecz biorąc temperatura, którą uznajemy za chłodną.
1: Mówił w rozmowie z Kubą Śliwińskim profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: turystom wstęp wzbroniony. W radiu RMF24.
1: Turystom wstęp wzbroniony. Co tydzień zabieramy was w miejsca, których nie znajdziecie na wakacyjnym szlaku. O tych tajemniczych i często niedostępnych miejscach opowiadają wam Łukasz Dąbrowski. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Konrad Niedziółka.
3: Dzień dobry.
1: I Jakub Stankowski.
4: Cześć.
1: Twórcy popularnego na YouTubie kanału Urbex History, witamy serdecznie. Na swoim kanale piszecie o sobie: jesteśmy trójką przyjaciół wchodzących tam, gdzie nie wolno. Czy była taka wyprawa, gdzie któryś z was powiedział: chłopaki, dobra, dalej nie idziemy?
3: No, często tak mówimy. Zdrowy rozsądek nam podpowiada często, że no dalej nie warto. No, można powiedzieć, że mamy ponad 600 filmów, a miejsc odwiedziliśmy no pewnie jeszcze ze 100 więcej. No ale niestety czasem nie udawało nam się ich nagrywać. Czasem były na tyle złym stanie, że nie było warto. Czasem no po prostu wiedzieliśmy, że szkoda zdrowia na to, żeby próbować to zdobyć, albo że warto wrócić, ale na przykład lepiej się przygotowując. Więc no tak, zdarza nam się, że odpuścimy coś i mówimy stop.
1: Mhm. I wtedy kto mówi: nie, nie, dobra, ale chodźmy jednak.
2: Wiesz co, różnie. Zależy kto co poczuje, ale przytoczę taki przykład z Rumunii, w której byliśmy kilka miesięcy temu i posłużę się tytułem książki Nawala, Ostatni gryzą psy. Kiedy weszliśmy na teren jednostki, w której składowano głowicę jądrową, usłyszeliśmy swory psów biegnącą w naszą stronę, to nikt się nie zastanawiał, czy podejmujemy decyzję.
5: To była wspólna decyzja.
2: To była wspólna decyzja i po prostu w jednym tempie.
5: Run, rapid, run.
2: Dokładnie.
1: Waszą specjalnością jest ten tak zwany urbex, czyli eksploracja no głównie miejska. Z czego absolutnie nie ruszacie się na swoje wyprawy?
3: No my, jako że nagrywamy wszystko, no to nie może zabraknąć kamer, bo bez nich to byśmy no zrobili sobie po prostu fajną wycieczkę, więc na pewno kamery, na pewno mikrofony, czyli no ja bym powiedział cały sprzęt do nagrywania, laptopy, karty pamięci, światło, bo to są rzeczy, które musimy mieć, no odpowiednie ciuchy, no bo to też jest, no wiadomo, że trzeba w takich miejscach być ubrany adekwatnie. No to chyba jest takie must have, że to trzeba mieć, żebyśmy coś nagrywali. No a jeśli chodzi tak, jakby ktoś chciał zacząć, no to musi się dobrze ubrać, musi przede wszystkim najlepiej iść z kimś, a jak nie idzie z kimś, to żeby ktoś wiedział, że on gdzieś idzie, w razie czego, żeby mógł zadzwonić na policję, na straż pożarną, na karetkę czy cokolwiek, jak ta osoba się nie odezwie, żeby mieć taki bezpieczeństwo, bufor bezpieczeństwa. Więc no, to zależy. No, my już trochę bardziej profesjonalnie do tego podchodzimy, więc dla nas najważniejszy jest oczywiście zdrowy rozsądek, bezpieczeństwo, ale potem co cały sprzęt.
2: Czyli ale tylko troszeczkę bardziej profesjonalnie.
3: Tak.
1: No ale przecież wszystko macie przemyślane. Nie?
3: No, nie da się ukryć.
2: Mocne
3: ale
2: słowo.
4: Brak planu to też plan.
1: Tam był znak zapytania. A co wam się udało przewieźć ze słynnej strefy 51 w Stanach Zjednoczonych? To właśnie ona będzie dzisiaj bohaterem naszego spotkania.
3: Tak bym powiedział, uśmiechy.
2: Nie no, tabliczkę przywieźliśmy, ale to też dojdziemy do tego. Aha. Opowiadając o strefie 51.
3: To może Kuba zacznij.
4: O strefie?
3: No byłeś tam dwa razy.
4: Dwa razy.
3: Możesz powiedzieć więcej.
4: Z obydwóch stron.
3: Tak jest.
4: Strefa 51. Każdy z nas ją kojarzy ze względu na to, że tam podobno przechowują obce formy życia. Z wypadku tutaj UFO w Roswell podobno zostało przetransportowany spodek kosmiczny, ale prawda jest taka, że po prostu znajdująca się w stanie Nevada w Stanach, na terenie niegdyśniejszego poligonu atomowego, po prostu jest to tajna baza wojskowa. Przynajmniej była do 2013 roku, bo wtedy CIA potwierdziło, że rzeczywiście ono istnieje. Bardzo mała baza w czasie zimnej wojny zaczęła się coraz bardziej rozrastać i amerykańskie siły powietrzne, no i CIA testowało tam różnego rodzaju nowoczesną, nie tyle co broń, tylko bardziej samoloty. Dlatego ludzie, widząc coś, co nie znali wtedy, to jak Blackbird, te pierwsze takie samoloty bodajże, które nie wykrywał radar, to no, myśleli, że to są spotki, zaczęli tworzyć dookoła historie niestworzone. Jak wiemy, 99% lądowań UFO występuje na terenie Stanów Zjednoczonych. I to aż czego 50% w okolicach strefy.
1: Kuba, gdybyś miał nagrać zwiastun do strefy 51, do naszego odcinka, odcinka, no to brałbym cię w ciemno. Razem z nami, przypomnę, są twórcy kanału na YouTubie Urbex History, którzy zdradzają nam fakty dotyczące miejsc owianych tajemnicą. O tym dzisiejszym, panowie, no, teorii powstało mnóstwo. Strefa 51 to jedno z najbardziej tajnych, najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Trochę już tam wspominaliśmy o tym. Odległa baza wojskowa Stanów Zjednoczonych w Nevadzie od dziesięcioleci jest przedmiotem wielu teorii spiskowych i pewnie takim pozostanie, bo to jest ściśle tajny obiekt wojskowy. Też jechaliście tam z misją, żeby zobaczyć tych przetrzymywanych w niej kosmitów?
2: Poniekąd trochę tak, i sam uderzyłeś w te teorie spiskowe i można się śmiać, nie śmiać, ale poniekąd jest to mekka, nazwijmy to, foliarzy, i teraz dużo ludzi właśnie nas nienawidzi. My to traktujemy jako takie dobroduszne słowo, bo to rzeczywiście te teorie spiskowe przyciągają ludzi, to nie jest jakikolwiek sposób obelga, rzeczywiście.
3: No nas też przecież przyciągnęły, nie? Więc...
2: Dokładnie, a ta tajemniczość...
4: A ty już zdjąłeś swoją czapeczkę foliową?
2: Nie, ja ją dopiero zakładam, a, nie, ja dopiero wchodzę w
4: to środowisko. Bo my już siedzimy we dwójkę.
2: Tak, ja dopiero wchodzę to w środowisko, Konrad się śmieje ze mnie, że zamieniam się w foliarza, ale właśnie ta tajemniczość tej bazy wojskowej na totalnym odludziu, testy różnego sprzętu, to, że do 2013 ona była tajna, to napędza wiele takich teorii spiskowych, a może to teraz mrugnięcie okiem, a może to nie są teorie spiskowe.
1: To nas zachęciłeś.
4: Tylko my tam byliśmy.
1: Jaka jest historia powstania Strefy 51? Dopiero 2013 rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził w ogóle jej istnienie.
3: Sama baza powstała w 1955 roku, z tego co pamiętam. No i w 2013 została powiedziana, że ona tam rzeczywiście jest.
4: Chyba Bush gdzieś się wygadał na jakimś wywiadzie.
3: Ale to chyba już w związku z tym, że były na tyle dobre urządzenia do tego, żeby tą bazę wykryć, a do tego właśnie ten Roswell, który jest niedaleko, i te wszystkie lądowania UFO, te wszystkie rozbijanie się UFO i właśnie przetrzymywanie tego UFO w tamtym miejscu, no miało to do siebie, że wiele osób ciekawiło. No i wiele osób jechało tam na te pustynie, szukało właśnie tych UFO. No i sądzę, że wiele osób też znalazło ten płot, gdzie było napisane na płocie: nie przekraczaj tego, bo może coś ci się stać, bo rzeczywiście tam przyjeżdżając, mamy takie tabliczki, na wzgórzach widać budki strażnicze, że gdyby, no wiadomo, to są tyle czasy, gdybyśmy przebiegli przez taką, można powiedzieć, pierwszą bramę, to raczej by do nas snajperki nie strzelali, ale szybko ktoś by się pojawił, zgarnął nas i zapewne deportował do Polski, bo przekroczyliśmy bazę wojskową.
1: Zamiast tego zagramy teraz podkład z archiwum X.
4: To jest w ogóle takie bardzo ciekawe miejsce, bo ono od zawsze było tajną bazą po prostu CIA. Dlatego, że było tajne, no to nie mogli powiedzieć oficjalnie ludziom, co tam się znajduje, więc zaczęły się tworzyć teorie. Ludzie ciekawscy zaczęli przejeżdżać, to sprawdzać. Potem podsycani właśnie tymi pomysłami, że obcy, że przetransportowali tam UFO i tak dalej, no zaczęli po prostu podjeżdżać pod tą bramę, gdzie rzeczywiście jest system kamer. Konrad też o tym wspomniał, to są tak zwani camo dudes, czyli ludzie, którzy jeżdżą dookoła, patrolują tą strefę. Musicie pamiętać, że to jest ta strefa, ona znajduje się na terenie byłego, wyschniętego jeziora Grum. Posiada chyba najdłuższy na świecie pas startowy. Natomiast jeżeli my myślimy o bazie wojskowej, nawet o tej podobno, co była na Mazurach, też CIA, to jest na nasze polskie standardy, to ta baza to jest malutka. Tam w Stanach to ja myślę, że toaleta takiej jest wielkości, a tamta baza, strefa 51, jest przeogromna. Sama baza to jest tylko baza, ale teren dookoła to są naprawdę mile, gdzie ty i tak nie masz wstępu, bo rzeczywiście oprócz systemów kamer na wzgórzach są systemu kamer na bramie, są obserwatorzy na wzgórzach, są też podobno, tylko wiadomo, tego ci nie mogą potwierdzić, jakieś czujki ruchu porozstawiane na pustyni, no bo mimo wszystko i tak dalej jest już to, wszyscy wiedzą, że to jest baza, ale dalej jest ona używana i dalej są tam testowane jakieś technologie wojskowe.
3: No ale w rzeczywistości, tak podsumowując, to można powiedzieć, że nie było tam kosmitów raczej i nigdy, no po prostu
4: ja
3: to są te teorie.
4: Razem było trzech.
3: Że to są bardziej teorie spiskowe. Mimo wszystko miejsce ma super klimat, a raczej to była baza, która służyła właśnie tam od tego 55 roku, bo tam właśnie, tak jak mówił Kuba, powstały ten Black Bear czy Lockheed, no więc no takie samoloty, które no były jakby wyprzedzały o mile całą resztę świata i właśnie tam te samoloty były raczej były testowane i były budowane, więc dlatego to było takie tajne, że chociażby podczas zimnej wojny, żeby Rosja no nie bardzo mogła podglądać, gdzie coś takiego jest, no i chociażby ten samolot Blackbird, który był niewykrywalny przez radary, leciał na tyle wysoko i na tyle szybko, że nie dało się go dostrzec, że
1: no, to było to UFO.
3: No ale właśnie o to chodzi, że to mogło być to UFO, albo wystrzeliwane balony meteorologiczne, które też były zestrzeliwane, jak zresztą chyba parę lat temu też taki balon został z Chin zestrzelony na terytorium Stanów Zjednoczonych i podobno to był balon meteorologiczny, tego pewnie się nigdy nie dowiemy, ale też takie coś miało miejsce, że balon meteorologiczny z Rosji został zestrzelony i też ludzie myśleli na początku, że to jest UFO. Czy to był balon meteorologiczny, czy to był balon, który można powiedzieć, że wystrzelony w warstwy już nie stratosfery, ale troposfery, wyczuwał, można powiedzieć, jonizację, coś takiego, samej bomby atomowej, która była na przykład testowana na terytorium Związku Radzieckiego, przez to Stany wiedziały, że coś takiego się dzieje. No, to można powiedzieć, był wyścig zbrojeń, a ta baza pewnie odgrywała główną i kluczową rolę, dlatego była tak ważna i tak tajna.
1: A co tak naprawdę zostaliście na tej pustyni w Nevadzie?
2: Na pewno dużo piachu i tak jak właśnie chłopaki wcześniej wspominali o żołnierzach pilnujących tego terenu, to może zanim przejdziemy do pustyni, to w ogóle przenieśmy się do okolicznych właśnie mieszkańców, okolicznych ludzi, którzy zajmują się właśnie poszukiwaniami UFO, którzy się właśnie wczuli w ten klimat tego poszukiwania prawdy, tego archiwum Nix, o którym wspomniałeś, to właśnie cała ta otoczka strefy 51, to właśnie między innymi dzięki temu fantastycznemu, no, swoją drogą serialowi też powstała, oczywiście te teorie powstały wiele, wiele wcześniej. I dlatego też ten podcast zacząłem od mówienia o tabliczki, bo też niejako przekażę klimat tego miejsca. Dookoła tego miasteczka, tej bazy przeogromnej, znajdują się kilka takich centrów, nazwijmy to centrum. Uniwersytet Poszukiwaczy Prawdy, się śmialiśmy z tego, nie? I tam przyjeżdżają ludzie, którzy tak podobnie jak my chcą tam przyjechać, zobaczyć, jak ta strefa 51 rzeczywiście wygląda, czy ludzie, którzy... Byliśmy świadkami, ludzi, którzy siedzą na autobusach, takich kamperach na dachu i czekają, aż się ściemni, aż żeby zobaczyć setek mil dalej startujące światła i sobie dopisywać, czy to jest nowy typ myśliwca startujący, czy to jest wizyta kosmitów. Każdy może dopisać sobie swoją własną teorię. Jest tam taki specyficzny klimat ludzi, którzy tam żyją tym miejscem, którzy tam przyjeżdżają, rozmawiają ze sobą, wymieniają się poglądami, nowymi informacjami. No i zarabiają na tym, no tego nie da się ukryć, że...
1: Sklepy z gadżetami?
2: Oczywiście, że tak, na każdym kroku. Można się śmiać, że to są takie, jak u nas górale zarabiają na krupówkach, na czym się tylko da, to Amerykanie zarabiają na kosmitach. To jest cała ta otoczka właśnie Uniwersytet Poszukiwaczy Prawdy. No oczywiście to jest nazwa wymyślona przez nas. To tak naprawdę duże centrum handlowe, w którym można kupić magnes, tabliczki, bluzy z pamiątkami, takie, można powiedzieć, że lekko kiczowate, ale naprawdę fajne. Ale jednocześnie można się do czegoś dowiedzieć, bo właśnie od pani, która tam zajmę sprzedawała, to ona nam powiedziała, że my nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. My jechaliśmy tam z przeświadczeniem tego, że nie wiem, możemy zostać aresztowani, mogą nam pokazywać materiały i mają do tego prawo. To trzeba podkreślić, że w skrajnym wypadku, gdybyśmy naprawdę mocno przegięli pałę, to moglibyśmy zostać deportowani, bądź mogłyby zostać skonfiskowane nam kamery, ale pani podkreśliła to, że możemy tam jechać pod samą tą bramę, możemy ją odwiedzić, ale też tak zasugerowała, żeby nie przeginać.
4: Bo bramy są dwie. My dojechaliśmy raz do jednej bramy, okazało się, że to była jakaś tylna, a dwa lata później mi się udało...
1: Dojechaliście do drugiej bramy.
4: Tak, do tej głównej, którą każdy kojarzy.
2: To jest tak duża baza, tak, że jechaliśmy dwa lata przez nią.
4: Ale po prostu dostaliśmy się w końcu do tej, którą każdy kojarzy ze zdjęć. Tam nawet był szturm robiony przez, nie wiem jak ich nazwać, ufolubów w 2019 roku. Kupa kasy została wyłożona na zabezpieczenie właśnie tego pseudoszturmu. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście jest tak, że nie wolno kręcić żadnych samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających. Przede wszystkim nie wolno kręcić ludzi, żołnierzy. Natomiast wolno ci fotografować tą bazę, ale jeżeli byś chciał przejść, znaczy to jest prosta sprawa. Masz ulicę, bramę, stoi budka, mnóstwo kamer, ale możesz przejść 10 metrów na bok i przez pustynię po prostu sobie obejść to. No to nie, to jednak nie możesz, bo już wtedy naruszasz strefę kontrolowaną przez CIA i rzeczywiście jest to naprawdę respektowane. Natomiast przez to, że strefa jest tak bardzo popularna i jeżdżą już tam z Vegas, można sobie zamówić wycieczkę, no to ci żołnierze już tak przestali trochę kontrolować przynajmniej to, co się dzieje na bramie, jeżeli ktoś nie chce jej przekroczyć.
1: Daleko więc, z Vegas jest?
4: Dwie godziny?
3: Parę godzin, to jest...
4: Tak, to nie jest daleko.
3: Chwilę,
4: to jest chyba dłużej, ale około dwóch godzin.
3: Jest to
4: dwie godziny w Stanach to jest moment. No. Znaczy, to jest bardzo mało, bo tam my nie byliśmy świadomi, jak to są wielkie odległości.
3: Tylko tak chciałbym jeszcze podkreślić to, bo Kuba powiedział, że stając przed tą samą bramą, my nie widzimy kompletnie nic, co jest w środku. To jest tak zrobione, że nie stając tam nie widzimy nagle ogromnego kompleksu z kosmitami, z pasem startowym. To można zobaczyć na mapach Google, ale jeśli ty tam pojedziesz, to naprawdę widzisz po prostu zasieki, pustynie i nic więcej. No i czasem samochody, które opuszczają rzeczywiście ten teren i to są albo wojskowi, albo pracownicy.
4: Natomiast nie da się wykluczyć tego i powiedzieć, że możesz sobie tam pojechać i kręcić bramę strefy 51, bo nie możesz. Możesz, ale nie możesz. To zależy, jak się ta twoja historia skończy, więc zawsze jest...
1: Jak się wasza skończyła?
4: No na szczęście dwa razy dobrze, ale widziałem filmy, że ludzie zostali zatrzymani przez żołnierzy, czy przez tam, nie wiem, jakąś tą ochronę tej strefy i kasowali materiały, tak? Więc mają do tego jak najbardziej prawo.
1: Strefa 51, czy jest jeszcze jakieś tego typu miejsce w Stanach Zjednoczonych, które chcielibyście też eksplorować?
4: No jest to lotnisko tych samolotów.
2: Jest takie wielkie składowisko, można powiedzieć, że samolotów oddanych do rezerwy. Nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu. Wiem, że ono znajduje się na pustyni. To są...
4: Gdzieś przy Meksyku to
2: gdzieś
4: chyba było.
2: Gdzieś przy Meksyku właśnie. Korzystają z tego, że to jest pustynia, że tam nie ma wilgoci, więc te maszyny nie rdzewieją. Tam nie tylko samoloty, ale też są czołgi, wozy opancerzone i tak dalej, więc to jest po prostu taka rezerwa strategiczna Stanów Zjednoczonych i to naprawdę kiedyś fajnie by było odwiedzić, zobaczyć takie miejsce.
1: Może tam też się jakieś spotki znajdą. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziółka i Jakub Stankowski, twórcy popularnego na YouTubie kanału Urbex History. Ale spotykamy się już niebawem w Radiu RMF 24. Teraz kierunek...
4: Gemmana, zatopiona wioska w Rumunii.
0: Turystom wstęp wzbroniony w Radiu RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Szerzej to z RMF FM. Spotykamy się już dziś o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Zbliża się godzina 5:00 w RMF FM. Czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od śledztwa w sprawie ataku na 16-latka w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Zatrzymano 2 osoby. W faktach ostrzegamy też przed upałami w zachodniej części kraju. Zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce. Biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania. A na koniec sprawdzimy, gdzie Polacy najchętniej spędzają w tym roku wakacje. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Przypomnę, wczoraj chłopak z ranami kłutymi trafił do szpitala. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jest na oddziale chirurgii, jego stan jest stabilny. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 2 17-latków. Do ataku z użyciem noża doszło również w piątek wieczorem w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Tam ciężko ranny został 15-latek. Lekarze walczą o jego życie. Policja zatrzymała w tej sprawie 2 16-latków. Jeden z nich został już zwolniony, a drugi znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Mimo ogólnego weekendowego ochłodzenia w Polsce, zachodnią część kraju czekają dziś wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega ten region przed upałami. Wydano alerty 2 stopnia dla rejonu od Szczecina aż po Wrocław. Według synoptyków termometry pokażą tam dziś do około 30 stopni. Jutro to już nawet 33. Nadmorskie Władysławowo z myślą o turystach planuje budowę parku rozrywki, a z myślą o mieszkańcach budowę pierwszych od kilkudziesięciu lat mieszkań komunalnych. Na jakim etapie są te plany? Sprawdził to nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: Gmina zmieniła już miejscowy plan zagospodarowania dla swoich działek i zabezpieczyła pieniądze na przygotowanie dokumentacji 2 budynków mieszkalnych. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na projekt, a później poszukiwanie pieniędzy na budowę.
4: Chcemy stworzyć alternatywę dla naszych mieszkańców, nie tylko tych młodych, również tych starszych, którzy niekoniecznie, że tak powiem, mają już dzisiaj swoje nieruchomości, których nie stać po prostu, żeby kupić na rynku komercyjnym. Nie było takiej potrzeby przez dziesiątki lat. Sytuacja się zmieniła.
3: Mówi burmistrz Roman Kurzel. Jak zaznacza, wartość metra kwadratowego gruntu we Władysławowie jest wyższa ze względu na charakter turystyczny miejscowości.
2: Po wygraniu Ligi Narodów i kilku dniach odpoczynku nasi siatkarze wracają do treningów. Już jutro zbiorą się na zgrupowaniu w Zakopanem i we wtorek rozpoczną przygotowania przed imprezą sezonu, wrześniowymi Mistrzostwami Europy.
5: Spodziewam się trudnego turnieju. Już większość reprezentacji już trenuje, już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na WNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową, najważniejszą w tym roku. Także musimy być gotowi na to, aby trudny turniej, na to, żeby grać jeszcze lepiej niż graliśmy. Będzie potrzebne naprawdę dużo zdrowia, dużo jakości siatkarskiej, ale też utrzymanie tej jakości na odpowiednio wysokim poziomie przez długi czas.
2: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem. A ja jeszcze przypomnę, że rosyjskie reprezentacje siatkarskie kobiet i mężczyzn wezmą udział w przyszłorocznych edycjach Ligi Narodów. Męska kadra ma jednak zbojkotować przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Polsce. Tu cytat ze względów bezpieczeństwa.
0: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Egipt, Turcja i Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Więcej osób niż rok temu spędza jednak lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
6: Ja jestem po, Sycylia.
7: Pani jeszcze przed urlopem?
6: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
7: A kiedy? Teraz? W sierpniu, czy później?
6: 24 sierpnia. Do Czarnogóry lecę.
7: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
6: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
7: W głowie?
6: Tak, w głowie.
7: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
6: Nie, ja nie. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend,
8: to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i jezioro Komoń niż polskie morze.
2: Z mieszkankami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kolejne fakty w RMF FM o godzinie 6.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Lato RMF FM. Lato w RMF FM.

0: naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Okej, boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
4: Dobra. Leci dżingiel?

0: lecimy. Hej, Paulina Sawicka, Paweł Jabor, OK Boomer w RMF FM.
1: Tak, dzisiaj będzie o początku roku szkolnego. Tydzień minął. Jak tam dzieciaki, dajecie jeszcze radę?
0: Po tygodniu? Myślisz, że tak. Już mogą mieć dosyć?
1: No, jak coś, to mamy apteczkę od Dr. Queen, bo to będzie, opatrzymy was.
0: O, właśnie, czy wiecie, jak na imię miała Dr. Queen? Pewnie nie wiecie, my też nie, ale za chwilę to sprawdzimy.
1: No i że sali to nie sali.
0: Czy sali to sali, ale nie do końca sali.
1: Tak, no zaraz się wyjesz.
0: Dobrze, ale zanim Dr. Queen, chociaż rety, jak myślę Dr. Queen, to zaraz mam wspomnienia. Ja byłam naprawdę bardzo, bardzo mała, jak to leciało. Ale dobrze, bo za nami początek roku szkolnego, pierwszy tydzień.
1: Jak tam dzieciaki przetyrane? Już macie dosyć? Już koniec tego tęsknienia za szkołą? Jakieś pierwsze klasówki, sprawdziany, coś tego?
0: Akurat dzieci mogą się nie cieszyć, ale rodzice tak. Bo są już po zakupach szkolnych. Mhm. Kupili te wszystkie okładki, w sensie wybierali okładki do różnych tam
1: zeszytów. Więcej nie wydadzą, bo więcej już nie mają pieniędzy.
0: Tak, są te wszystkie bibuły, nożyczki, korektory i tak dalej. Właśnie korektory.
1: Te niepotrzebne rzeczy.
0: Pamiętasz, jak weszły korektory?
1: Tak, korektor był taki, wiecie, że korektor myszka. Fajnie się nim ekran w szkole korektorował.
0: To byłeś bardzo, bardzo bogatym człowiekiem. Bo ja pamiętam jeszcze ten pierwszy korektor i to był najpierw korektor w takim, to wyglądał jak lakier do paznokci. Więc to było z pędzelkiem. Zamalowało się rzecz, którą chciało się wykasować.
1: Najczęściej na tylnym krześle.
0: Nie, no w zeszycie, ale trzeba było chuchać i dmuchać, żeby to wyschło. To raz. Później weszły korektory takie właśnie płynne w pisaku i dopiero później były myszki. I ta myszka nie starczała na długo, ale jak ktoś miał, to był królem klasy.
1: Tak, ładnie korektorowała. No, a korektor mi służył do tego, żeby popisać po krzesłach w szkolnej sali. Podpis się trzeba dawało tam.
0: To byłeś ty.
1: Tak.
0: I nie było to serduszko P plus, nie wiem, X równa się serce, tak?
1: Nie, u mnie to były takie, wiecie, łobuzerskie. Tu siedzi głupek na przykład. Później cała sala miała bekę z tego, że on tu napisał. Nie no, głupie dziecięce wygłupy. Powinienem teraz przeprosić za to panią wychowawczynię.
0: Nie przyznawaj się. Właśnie, jeżeli chodzi o różne psikusy, to zapytałam kiedyś Dawida Kwiatkowskiego, co wspomina ze szkolnej ławki i czy był łobuzem, czy nie. Zresztą sami posłuchajcie.
2: Tak było. Jest mnóstwo takich rzeczy i moi przyjaciele zawsze wypominają mi te rzeczy, które robiłem w szkole. Ja byłem okropny.
0: Dobra, co robiłeś? Przykłady, nie ma takie.
2: Moja mama słucha, kochani.
0: Trudno.
2: Tego jeszcze nie mówiłem publicznie, kiedy był bardzo ważny sprawdzian, a ja po prostu się nie nauczyłem. Więc jak stracić ten czas? Kupić zapałki i wepchnąć je do zamka od klasy. I wtedy pani Brygida, pozdrawiam panią Brygidę od geografii, nie mogła otworzyć tego, więc zajęło to jakiś czas, no i nie było już czasu na ten sprawdzian.
0: Czekaj, nikt cię nie przyłapał wtedy.
2: Nie, a teraz już nie chodzę do szkoły, więc nie będę miał problemów.
1: Myśmy mieli bardzo łobuzerską klasę, także nie wiem, czy nie chodziłem do tej samej klasy z Dawidem Kwiatkowskim i czy on nie był tym właśnie największym łobuzem w tej mojej klasie. To by się nawet zgadzało, bo rzeczywiście były duże wyczyny. Ale jeżeli chodzi o takie jeszcze wspomnienia z lat 90. tej szkoły, no to pamiętam plecak. Ciężki był.
0: Oj tak.
1: To było dwa razy ja. Potem jak poszedłem na budowę, pracować już tak wiecie, na studiach sobie dorobić, leciutko. Się nadźwigało w dzieciństwie.
0: Tam było naprawdę dużo tego, bo to były te segregatory, na przykład przez jakiś czas, też były, nie pamiętam do jakiego przedmiotu, były te książki, faktycznie tego było sporo. I jak odbywały się wybory na przewodniczącego szkoły, nawet nie klasy, to zawsze oni składali obietnice wyborcze. I jedną z obietnic wyborczych był papier toaletowy. Naprawdę. Nie wiem, czy brakowało. Nie pamiętam, naprawdę. To była jedna z obietnic wyborczych. Druga to były lustra w łazienkach dla dziewczyn. A trzecia to były szafki na plecaki. I wiecie, największy żart polega na tym,
1: plecaki, tak.
0: Że ci ludzie składając te obietnice nie mieli funduszy na to. Nie było jakiegoś potwierdzenia ze szkoły, że coś takiego jest planowane. Oni składali te obietnice, zostawali na przykład wybierani, bo ludzie chcieli zostawiać te ciężkie plecaki właśnie w tych szafkach. No rasowi politycy.
1: Nie no, to było...
0: Tradycja kłamania polityków trwa od najmłodszych lat.
1: Był to skarbnik w klasie, no nie? Był przewodniczący klasy i jego zastępca.
0: Ale mówię o tym szkolnym.
1: I jeszcze był szkolny ten
0: samorząd. Tak, był. No. I właśnie jeżeli ktoś ci mówił na przykład, słuchaj, będzie papier toaletowy w łazienkach i nie spełniał i później za rok nie chcieli już go wybierać, wybierali następnego, który obiecywał to samo. I później znowu nie spełniał i następne. To przeważnie tak wyglądał krąg życia polityka szkolnego.
1: To Tak, myśmy się polityki uczyli już w szkole, tak jakby tak było. Ja lubiłem chodzić jeszcze do tablicy, czy po gąbkę, nie, że do odpowiedzi, tylko tak na samym początku się zgłaszałem i powiedziałem, że ja wyczyszczę gąbkę. O, Paweł, bardzo ładnie, znowu się zgłaszasz, tak dbasz o tę salę. I szedłem i bardzo dokładnie czyściłem tę gąbkę, bardzo długo, tak, żeby już jak posłuchiwałem, co się dzieje w sali, pani skończyła pytać.
0: Ale mówimy też o wyborze tutaj tej trójki klasowej rodziców. Rodzice chyba nie byli zbyt chętni.
1: Nie, rodzice nie.
0: Nie. A z takich obowiązków szkolnych, nie wiem, czy kojarzycie.
1: Znaczy, była taka jedna matka, przez D, matka.
0: Która bardzo
1: chciała, tak.
0: Tak.
1: O, już ten.
0: I ona chciała wszystkich ustawiać.
1: Tak jest. I jakie kwiatki mają być w tej sali? To była taka jedna. No.
0: I z obowiązków szkolnych przypomniało mi się jeszcze, pamiętacie, takie były gablotki w klasach i różnie to z tym bywało, ale bywały dyżury, że na przykład ktoś wieszał jakieś tam liście na jesień, na święta, wycinało się bombki. Ja to lubiłam, bo ja lubiłam takie prace plastyczne.
1: No, ojejku, a ty nie? Nie, ja zawsze mówiłem na takie osoby frajerzy. Przepraszam. Wyzywałem cię jako dzieciak. Ojejku, głupio mi teraz.
0: Zapamiętam to.
1: Nie lubiłem tego. To jest tylko było dodatkowe zajęcie. W tym czasie można by było na przykład nic nie robić.
0: Iść z gąbką do łazienki, żeby ją zmoczyć i nie wracać przez pół lekcji.
1: No jeszcze karmić rybki. Lubiłem bardzo karmić rybki. Sala od biologii, opiekowałem się rybkami, miałem tam piranie.
0: Ja zawsze marzyłam, żeby opiekować się na przykład na wakacje jakąś świnką morską, czy tam no były chomiki, jakieś takie rzeczy. A wy po której stronie mocy byliście w szkole? Byliście właśnie tymi kujonami z pierwszej ławki, łobuzami, czy unikaliście lekcji jak Paweł i chodziliście moczyć gąbkę przez 2 godziny? Dajcie znać, 3322. Jesteśmy też na GG, OK tak. Boomer RMF.
1: Piszcie, klikajcie, będziemy. OK Boomer w RMF FM, dobra, ja to włączam, a wy po 3 nutkach zgadujcie, co to był za serial z lat 90.
0: Trochę jak mała syrenka.
1: No, blisko.
0: Wiem, co to było, bo już o tym gadaliśmy przed chwilą. Nie wiem, czy się liczy. Dr. Quinn!
1: Tak jest! I tam w rolach głównych Jane Seymour, Dr. Quinn, Jolando, czyli Sally i reszta. No, to chyba to najważniejsze było. Jeżeli chodzi o panią doktor, to no, ona miała imię.
0: To właśnie nigdy nie wiedziałam. Zawsze była doktor Quinn. I zawsze wydawała mi się taką panią w sile wieku, w sensie, że taką nie za młodą, a teraz patrzę na zdjęcie, ja ona była młodziutka.
1: Tak, a ja myślałam, że ona po 40 jest co najmniej. Tak.
0: To wciąż byłaby młoda.
1: Nie, tak. No dobra, 50, no. Tak naprawdę myślałam, że ma 50 lat.
0: Tak.
1: Tak, a i poderwała tego młodego, wiecie, Saliego.
0: A on wcale, teraz patrzę, on wcale tak młodo nie wyglądał wtedy.
1: No nie, ale myślałem, że to on był jej takim utrzymankiem, byśmy teraz powiedzieli. No,
0: mateczku.
1: Nie?
0: Tak. Właśnie, ale tam były jakieś love story, prawda?
1: No było love story, ale rozstrzygnijmy to, że ona miała Michaela na imię.
0: Ojej, ale
1: doktor
0: czekajcie.
1: Doktor Michaela Quinn.
0: Wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Że Sally miał na nazwisko Sally, a nie na imię Sally. Ja myślałam w ogóle, że to był w ogóle Indianin?
1: No nie, on był Amerykaninem. Jego rodzina przypłynęła do Ameryki. Po prostu on się
0: Czyli
1: obraził
0: nie był rdzennym
1: na...
0: mieszkańcem nie. Ameryki.
1: Nie. I on się po prostu obraził na cały świat, bo mu tam rodzina zginęła i na całą społeczność, bo winił za to społeczność amerykańską. Okay. I on miał na imię Byron. To jeszcze gorzej.
0: Czekajcie, Byron i Sally. Michaela. Ja się naprawdę nie dziwię, że mówili do siebie po nazwisku.
1: Tak.
0: Ale on był taki tajemniczy zawsze i miał te włosy takie długie. I co ciekawe, słuchajcie, wyklikałam, bo okazuje
1: taki
0: się,
1: Tarzan.
0: Że... Tak, ale naprawdę...
1: Tarzan na dzikim zachodzie.
0: Właśnie tak, dokładnie tak. Natomiast zerknęłam, jak ten pan wygląda teraz, pan Jolando, i naprawdę ładnie się starzeje.
1: Tak, wygooglajcie sobie, bo oni są ładni dalej.
0: Pani Jane też, oni dalej są
1: ładni. Ona jest młodsza niż była w serialu, tak uważam. Na
0: I oni są... Właśnie to jest zaskakujące, oni dalej są ładni.
1: Tak, a on jest w końcu starszy od niej. Tak to wygląda na tym zdjęciu. Pani doktor to była wykształcona lekarka z Bostonu, która po śmierci ojca przeprowadziła się do miasteczka Colorado Springs, aby kontynuować tu swoją karierę jako lekarz. A Sally to ten właśnie tajemniczy, pełny pasji mężczyzna. I on był, słuchajcie, pierwszym tym ekologiem.
0: No dobrze, ale...
1: Bo on walczy tam o to, żeby środowisko nie niszczyć.
0: To a czemu?
1: Nie wiem, czemu to walczył, bo tak on twierdził, że właśnie ci Amerykanie, tacy biali, no nie, niszczą środowisko, niszczą społeczność Indian i on o to walczył, żeby oni, tak nie było.
0: Ale przewidział przyszłość, oni dalej mają plastikowe rurki do picia, do napojów, a my
1: to
0: męczymy
1: o to w tym serialu chodziło, żeby właśnie, żeby nie produkować tych papierowych, przy plastikowych rurek. O to mu chodziło.
0: Mądry człowiek. Ale nie to mnie interesuje. To znaczy, to są najmniej interesujące wątki. Już wiemy, jak mają na imię, ale love story. A, oni tam, ja tylko zapamiętałam tyle, że oni faktycznie coś tam mieli się ku sobie i to takie było...
1: Najpierw się przyjaźnili. Ja to streściłem sobie, bo to było najpierw było takie...
0: Ja uwielbiam, niby jak ty streszczasz seriale, bo
1: uwaga, lecimy. Streszczenie serialu Dr. Quinn. Oni się tam mieli ku sobie na początku. Tak, nawet tak, niby, że fajnie, niby, że nie, bo tam były też takie sprzeczki. Potem taki romans poczuli, taki subtelny, bym powiedział.
0: Okej.
1: Okay. Tak, i później było to czekanie, czy Michaela i Sally w końcu zostaną parą. Wiecie, było czekanie, tak jak na Boże Narodzenie się czekało. No, i on się w końcu jej oświadczył. Chyba za pierwszym razem nawet został odrzucony. Tam była taka scena w pociągu. Czemu uciekasz ode mnie, Sally? Bo tak, powinieneś mi się wytłumaczyć. Bo tak, powiedz dlaczego, bo cię kocham. No i ona uciekła wtedy. I koniec odcinka był. Ale później był ten taki najważniejszy moment, gdy oni już wzięli ten ślub. Wszystko fajnie. I podróż poślubna, on ją przenosi przez drzwi do wagonu. Tam zasłania tę roletkę. To już wiecie, że coś się dzieje.
0: I ona była w takiej sukni ślubnej, ona która poprawia, wygląda jak suknia komunijna.
1: Tak, ale poprawia ramionczko w dół, żeby nie wyglądała jak komunijna, tylko taka bardziej sexy. I się całują. I później kamera przejeżdża na taką kołyszącą się lampę. Po ciągu. Cała scena trwała 3 minuty, ta wiecie z tym.
0: Paweł, zostaniesz moją psiapsi. Po prostu to musi dobrze plotkować. No wtedy ona tam i on ten do niej i on jej mówi nie.
1: A w ogóle to jechali tam w tę podróż poślubną chyba tak. Do Bostonu.
0: Nie, czyli tak, czekaj, skąd pochodziła Dr. Quinn.
1: No właśnie, a nie, to sobie wynotowałem, czekajcie, bo może trzeba zrobić poprawkę na to. Do Denver. Mhm.
0: No myślę, że to wiele zmienia w tej historii z kołyszącą lampą. To troszeczkę już rzuca nowe światło, że nie jechali do Bostonu.
1: Ja to sprawdziłem na mapie,
0: Denver.
1: To trochę ta podróż trwała i tam nie było, że tam wychodzili z tego wagonu. Nie. Tam było takie ciuch. Ale nie wiem, jak to dzieciom powiedzieć, ale ruszyła maszyna po szynach, że tak powiem.
0: To my jeszcze na moment o doktoru Quinn, to okej, boomer w RMF FM.
1: Bo ten temat nie ginie. Widzimy, że do nas piszecie na gadu ciągle w tym temacie i my też rozmawiamy właśnie tylko o tym.
0: I ktoś właśnie rzucił, że klasyczny tekst, który padał w tym serialu, to było Sally, muszę ci coś powiedzieć. I to zwiastowało kłopoty. Już raz, że mówiła do niego po nazwisku. Ja może nawet nie wiedziała, jak ma na imię. Bo na przykład mam takiego kolegę z czasów studiów, do którego wszyscy, nawet jego mama, zaczęła mówić do niego po nazwisku. I kiedyś powiedziałam do niego Marcin, a on się nie odwrócił. Bo nie reagował już na swoje imię. Więc może Sally przyzwyczaił się do bycia Salim. Ale tak, jak ona powiedziała, musimy porozmawiać, to
1: nie. Bo to nie było tak Byron, bo przypominam, on miał na imię Byron. Wiesz co, muszę ci coś powiedzieć. Tak jakbyś się chciała zwierzyć mu.
0: Tak jak
1: ja jestem twoją psiapsi.
0: Tak,
1: no nie?
0: Jak on powie Sally, to on wie, że zostawił gdzieś skarpetki. Mm-hmm. Nie tam, gdzie miał.
1: Sally. Naprawdę. Nie rozpakowałaś zmywarki. Nie wiem, czy wtedy były zmywarki, ale jej nie rozpakował.
0: Ale jak już przechodzimy do współczesności, to słuchajcie, Paweł znalazł fajną rzecz, bo Dr. Quinn ma swój profil na znanym lekarzu, tak?
1: Tak, nie wiem, jak ja to znalazłem, ale rzeczywiście jest jako fizjoterapeutka i ma zdjęcie profilowe z Salim. To jest tak dokładny, mogę wam podać, gdzie jest to. To jest Kąty Bystrzyckie. Tam właśnie ma swój gabinet. Pani
0: to
1: doktor
0: jaki
1: Quinn.
0: Denver, jaki Boston.
1: I można się do niej umówić. Ma terminy. Nie wiem, jeżeli chcecie, to się umówcie, pójdźcie, powiedzcie nam, jak było. I tak, badania bakteriologiczne można wykonać, badania diagnostyczne, konsultacje internistyczne. Tam bardzo dużo jest tych badań, ale to tak jak w tym serialu, bo ona potrafiła wyleczyć każdą chorobę taką zakaźną.
0: Ona była jak doktor House.
1: Tak, tylko mniej sarkastyczna. I potrafiła też każdy postrzał wyleczyć. Przecież ona tam wszystkich ratowała. Czy w ogóle w tym serialu ktoś umarł za jej kadencji?
0: Nie pamiętam.
1: Ja też nie pamiętam żadnej takiej sceny.
0: Bo się skupiłam na wątku miłosnym.
1: Możliwe, no. Miłość wszystko leczy, tak, ponoć tak być. No, ale jeszcze ten, a propos, czy nie dostrzegacie, teraz tak sobie pomyślałem, to może być tylko już wątek na podcast, bo już się nam ten temat rozszerza. Zafascynowałem się Dr. Quinn jak nigdy. Czy wy widzicie podobieństwo Saliego i Quinn do Rancha, do Amerykanki
0: nie.
1: I do Kusego?
0: No ale Sali nie był pijakiem. Znaczy kusy później wyszedł
1: miał
0: na ludzi.
1: Miał długie włosy. No. Miał to jest raz.
0: Ale
1: dwa,
0: kusy
1: mówiła
0: malował.
1: do niego mówiła kusy. A nie, a on miał jak ma na, ona się na koniec dowiedziała, że on ma na imię Jakub.
0: Naprawdę? Że kusy miał na imię Jakub?
1: No ta następna właśnie. On miał ten Byron, nikt nie wiedział przez cały serial. A później, tak, tuż przed ślubem się dowiedziała, że on ma Jakub.
0: Ale jaja.
1: Tak.
0: No to
1: Amerykanka też w tym serialu ratowała całą okolicę, całe miasteczko, wszystkim pomagała. Tak samo pani doktor Quinn wszystkim pomagała.
0: Słuchajcie, najpiękniejsze jest to, kiedy poznałam Pawła, to on po prostu,
1: rancho,
0: jeżeli chodzi o
1: rancho.
0: Plotkowanie o serialach, to nie były jego tematy. W tej chwili on się potrafi tak wciągnąć, słuchajcie, w doktor Quinn, ja się boję, co się wydarzy w momencie, kiedy odkryje modę na sukces. Ale tak, do tego też wrócimy, tak. Bo tam jest dużo wątków.
1: Zresztą będziemy musieli się wstrzymać, tym ty też będziesz musiała się podszkolić z piłki nożnej, bo Liga Mistrzów niedługo więc.
0: Wiem, co to jest spalone, wystarczy. Ale nie pytaj mnie o to. Nie rób testu.
1: Darujmy to sobie.
0: Tak, ale wiem, że Lewandowski gra w Barcelonie. Słuchajcie, dobra, ale jeżeli chodzi o miłość, no to może miłość do futbolu na razie zostawimy gdzieś z boku, ale ja w to nie grałam, Paweł tak, i przechodzimy teraz do Heroesów.
1: Proszę, lecimy.
0: Długo to tak trwało?
1: Szybki. To był komputer z lat 90. 2000, to się ładowało trochę. Tam dlatego były te czołówki takie długie, żeby nie dlatego, że ta muzyka miała tyle grać, czy oni tam na 4 minuty musieli nagrywać, bo mieli płacone od minuty, tylko dlatego, że się
0: pytanie.
1: Ładowało.
0: Fajne to było?
1: Bardzo to fajne było.
0: I są nowi Heroesi będą.
1: Tak,
0: to
1: właśnie dlatego o tym chcemy powiedzieć, dlatego, że nowe, bo Heroes to jest oczywiście trójka, kultowa część i wszyscy, którzy grali w Heroesy, grali w trójkę i zawsze uwielbiali właśnie tę odsłonę, ale teraz astrologowie ogłaszają, że będą nowe Heroesy. Gra się ma nazywać Olden Era, czyli stara era, i nawiązuje to też do Golden Era, czyli do tych poprzednich Heroesów. I zwiastun jest, graficznie nawiązuje do kultowej trójki i dobrze to wygląda. Naprawdę. I mówię wam też o tym, bo grało się to w jesienne wieczory w latach 90. 2000. Jeszcze nie było we wrześniu tak ciepło jak teraz. Jeszcze nie ociepliliśmy tego klimatu.
0: A to
1: tak
0: nie
1: sobie
0: była taka sieciowa gra? Po sieci tylko taka?
1: Po sieci, ale też można było grać po sieci, ale można też tak zwany hot seat, czyli kolega siedział obok, całe podwórko się do ciebie schodziło i graliście po turze.
0: A jak mama wyłączyła komputer za karę nagle, to nie zapisywał gry i to była duża tragedia? Bo wiem, że w Tibi chyba tak było.
1: Nie, co turę się to zapisywało, więc nie było tak źle. I grało się właśnie jeszcze jedna tura. Mamo, jeszcze jedna tura! Chodź, ziemniaki stygną! Mamo, jeszcze jedna tura! Tak to właśnie się skończyło. No i debaty z kolegami, czy Necropolis jest lepsze od Castle, no to godzinami potrafiło trwać. Nasi rodzice tego nie rozumieją, ale to były takie szachy, tylko fajniejsze.
0: Szachy. Gra komputerowa. Ale to jest super argument dla rodziców. Pogram w takie lepsze szachy. No i my są kupieni.
1: Tak.
0: Chyba do momentu, w którym nie sprawdzą, o co chodzi.
1: No ale cieszę się, że to jest kolejna rzecz po Lidze Mistrzów, którą muszę cię wciągnąć, czyli Heroes.
0: A, bo za te seriale, tak? To będzie zemsta.
1: Tak.
0: No dobra. A teraz temat. Okej, bo Marwa RMF FM i teraz temat, na który mam
1: Nie, czekaj.
0: No.
1: Teraz. Czekaj. Jeszcze nie.
3: Cześć, maleńka.
1: No, to jest Johnny Bravo. Przywitał się z tobą, proszę. Ciała się o nim.
0: Cześć, maleńka. Tak, a to były na przykład, czekaj, poczno te ruchy. Coś w tym stylu, nie?
1: Tak, on mówił takim głosem.
0: On miał
1: inspirowanym Elvisem Presleyem.
0: I ten biceps taki był.
1: No, dawaj.
0: Hej, maleńka.
1: Biceps podobają ci się moje mięśnie. Możesz tu zrobić fotkę.
0: Ta fryzura. Johnny Bravo, pewnie, że tak.
1: Tak, najsłynniejszy blondyn lat 90. Nieintelektualista.
0: Najlepszy przykład tego, jak nie podrywać dziewczyn, bo on tam próbował na ze swoje mięśnie podrywać, a one zawsze uciekały.
1: Tak. W ogóle ten temat wypłynął dlatego, że pisaliście do nas na OK Boomer, na Gadu Gadu i pytaliście się o nasze ulubione bajki z tamtych lat i nasze to jak nasze, ale dużo się pojawiało wpisów właśnie z Johnny'ego Bravo, żeby przypomnieć.
0: Tak, to znaczy oczywiście cały czas piszcie do nas tam właśnie, czy na GG, czy pod 3322, jeżeli interesuje was jakiś wątek, albo chcecie powspominać właśnie coś, bo Johnny Bravo wygrał ostatnio notowanie i było, o weźcie Johnny Bravo, no to macie Johnny'ego Bravo. Tam była jeszcze taka super czołówka. Masz ją gdzieś?
1: Nie. Znaleźć?
0: Nie. To tam było, hej maleńka, tu.
1: Tak, i on na koniec dostawał takiego strzała, wiecie, od dziewczyny.
0: Tak.
1: I mówił tak, tak też bywa.
0: Czyli to było dobre przygotowanie do dorosłości.
1: Tak, i trzeba oddać też hołd nieżyjący już Martin Kudełka, aktor, dubbingował go. Pan ten był też lektorem w Kaczorze Donaldzie, więc te głosy możecie tak skojarzyć.
0: No to są właśnie, też chyba na Instagramie jest taki profil Słyszę Głosy, czy coś takiego, więc też pojawiają
1: tak,
0: się lektorzy. Super to jest.
1: Z tym panem. Mhm. No, jeżeli chcecie, żebyśmy jeszcze jakieś wam bajki przypomnieli z tamtych lat, to proszę bardzo, piszcie na gadu-gadu takiego, nie, na gadu-gadu, dobrze mówię, na GG.
0: Tak. Okej, Boomer RMF, to my.
1: Tak. No to jeszcze jeden temat w Okej, Boomer. Sydney Polak ma dziś urodziny. Człowiek, symbol lat 90. Wiadomo, Sydney.
0: O, włączę sobie może mikrofon.
1: No, dawaj.
0: Jakieś okrągłe?
1: 51.
0: O, okrągłe 51.
1: Okrągłe 51.
0: Sydney Polak, słuchajcie, najlepszego. No i przede wszystkim, no nie da się pominąć jego największego, myślę, hitu.
1: Otwieram wino.
0: O rety, przecież do tej pory gramy ten numer i do tej pory on naprawdę dobrze brzmi.
1: Tak, i jak słyszę ten numer, to ja wiem, że to są lata 90., że to jest moja młodość.
0: Tak.
1: Tak, to... dużo wspomnień. A Sydney o tym opowiadał tak.
4: Na Chomiczówce były popularne takie zabawy, wiesz, saletra i cukier puder. Z moim kolegą Piotrem Betą, którego pozdrawiam, kupiliśmy wiadro saletry i wiadro cukru puderu. Na początku robiliśmy te bączki i puszczaliśmy je z mojego balkonu. No i tam niestety szła pani z wózkiem. Tam się dziecku nic nie stało, całe szczęście, ale tej pani chyba spalił pończochę. Ojciec wracał z pracy tego tam całe osiedle. Proszę pana, pana syn to spalił, w ogóle jakieś dziecko i tak dalej. No i ojciec wrócił, burę mi zrobił oczywiście i powiedział mi, że jak będę się tak zachowywał, to mnie wyślę na wojnę, żebym poczuł, co to jest tak naprawdę. A na domiar złego, jeszcze w tym samym momencie, w tym samym dniu, oprócz tego zdarzenia z tym bączkiem, to była historia taka, że wiadro nam się zapaliło w mojej kuchni i mieszkanie było osmalone od mniej więcej w wysokości 1,20 m do góry. To były czarne ściany. Szafki w kuchni były po prostu całe pochlapane takim gorącym tym produktem tego spalania. A stół w kuchni, po prostu to wiadro się tak się stopiło, że stół w kuchni został po prostu przepalony na wylot.
1: Sydney Polak, wszystkiego najlepszego od nas, od programu Okej Boomer w RMF FM. Dzięki za muzę.
0: Kropka. Słuchajcie, ja troszeczkę się zacięłam, ale faktycznie otworzyły się wspomnienia. Może wy macie wspomnienia z tym utworem? W każdym razie czekamy na nie. 3322, te wspomnienia z lat 90., 2000. Za jakimi tematami, za czym z tych lat tęsknicie? Mogą to być utwory, mogą to być nawet gumy kulki. Dajcie znać.
1: Okej, Boomer też na gadu-gadu. Kliknijcie.
0: Klik.
1: Tak. A my lecimy. Paweł Jabor.
0: Paulina Sawicka, witajcie. Witajcie.
1: Żegnaj się.
0: Żegnamy się, tak? Pa. Słuchajcie,
1: w tym kierunku.
0: Pa. A jeżeli chodzi o odcinki podcastów, to na RMF-on znajdziecie wszystkie.
1: I zamykamy już ten sklep, naprawdę.
5: Okej, Boomer w RMF FM.

0: mama.
1: Mamo, chcę pić!
0: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
0: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
2: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór?
2: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
2: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
2: Na 100%.
3: Dziękuję.
2: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Po reklamie. Zbliża się godzina 6:00. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszam. Ponad 100 osób ewakuowanych z hotelu na przedmieściach Olsztyna. Uszkodzona została jedna ze ścian. Sprawą zajął się nadzór budowlany. Później konflikt na Bliskim Wschodzie, który według doniesień medialnych poważnie osłabił potencjał militarny Stanów Zjednoczonych. A na koniec o podróży dookoła Polski, której celem jest pomoc. Ponad 100 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, ewakuowano z hotelu w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna ze ścian zewnętrznych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany oceni stan budynku i ewentualne zagrożenie. Na razie hotel zamknięto do jutra. Na dwóch kąpieliskach w Jarosławcu oraz na plaży Zachód w Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim wywieszono czerwone flagi z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody. W Pomorskiem wszystkie bałtyckie kąpieliska są dostępne bez ograniczeń. Zniesiono zakaz na kąpielisku Gdynia Redłowo, gdzie w czwartek i piątek obserwowano zakwit sinic. Teraz wszystkie parametry wody są w normie.
7: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
6: Wojna z Iranem poważnie uszczupliła amerykańskie zapasy uzbrojenia, osłabiając potencjał militarny USA w Europie i Azji. Przekonuje dziennik New York Times i dodaje, że działa to na korzyść Rosji i Chin. Według nowojorskiej gazety bombardowania Iranu pochłonęły tysiące kosztownych pocisków, a odpieranie irańskich ataków znacznie zmniejszyło zapasy rakiet obrony powietrznej. USA wykorzystały w wojnie z Iranem ponad 1500 pocisków przechwytujących Patriot. Według źródeł gazety obecne zapasy wynoszą mniej niż 1700 sztuk, a ich uzupełnienie może zająć ponad 2 lata. W rejon Bliskiego Wschodu przerzucono też dodatkowe siły z Europy i Azji, co ogranicza możliwości amerykańskich sił w tych regionach. Nawet o 20% mniej turystów niż przed rokiem wypoczywało w lipcu we Władysławowie. Takie sygnały płyną z lokalnej branży turystycznej. Słabszy początek wakacji odczuli również właściciele pensjonatów z głębi Pomorza. O tym, czy jest szansa, że druga połowa wakacji będzie lepsza, reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Dużo zależy od pogody. Dziś turyści często czekają z decyzją o wyjeździe do ostatniej chwili i rezerwują nocleg 2 czy 3 dni przed przyjazdem.
9: Pogoda była, jest i myślę, że w przyszłości będzie miała chyba najbardziej kluczowe znaczenie dla tego, jaki będzie sezon. Nie ma wynajmu już kilka miesięcy wcześniej.
8: Mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa. Podobnie jest w Borach Tucholskich. W Drzewiczu właściciel ośrodka Henryk Soszko mówi o słabszej frekwencji w lipcu, ale zwraca też uwagę na zmianę sposobu wypoczywania.
10: My mamy w czasy tygodniowe od soboty do soboty. Większa część młodzieży nie chce wykorzystywać urlopu na wczasy, a wykorzystuje tylko piątek, sobotę, niedzielę.
8: I właśnie sierpień daje powody do nadziei. Nad morzem przedsiębiorcy liczą na lepszą pogodę, a w Borach wielkimi krokami zbliża się sezon na grzybobranie.
6: Klimatyzacja w domu, pracy czy samochodzie to dziś nie luksus, ale konieczność. W czasie ostatnich upałów, także dla pasażerów komunikacji miejskiej. W Łodzi niemal wszystkie autobusy mają klimatyzację. Jak jej działanie oceniają pasażerowie i jaki jest komfort podróży?
11: Gorąco włączają klimatyzację, jak to jest?
12: Nie odbieram, jest bardzo dobrze w autobusach, jest klimatyzacja właściwa. Także jestem zadowolona.
13: Czasami jest dobrze, a czasami źle. Jak włączą tą klimatyzację, to jest po prostu cudownie, ale no nie zawsze włączają. Da się przeżyć.
14: No ja oceniam bardzo dobrze, bo zawsze jest klimatyzacja i naprawdę mega komfort tak wejść do takiego chłodnego autobusu.
6: Te głosy zebrała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Rowerem wokół Polski, odwiedzając po drodze największe miasta naszego kraju. To pomysł pana Pawła, który w ten sposób chce zebrać pieniądze na budowę ośrodka kulturalno-rehabilitacyjnego dla dzieci i seniorów. Nasz reporter Maciej Pałachicki spotkał go w Zakopanem.
15: Jadę dookoła Polski 4000 km przy jak najbliższej linii z granicą. Wyjechałem spod Warszawy, w zasadzie z Warszawy, Jabłonna, żeby było historycznie ze stolicy. 1200 km w nogach. Nie jest lekko, jest bardzo ciężko, mam bardzo duży ciężar. ciężar.
16: No właśnie, bo widzę, że rower to nie jest taki jakiś specjalistyczny, tylko taki, można powiedzieć, zwykły górski rower.
15: Tak, to jest zwykły górski rower, nie jest to lekki rower. Z całym osprzętem wszystko waży gdzieś około 30 kilo plus moje 82 kilo. Równe 2 tygodnie, jak wyruszyłem. Planuję wrócić w październiku.
6: A do przejechania jeszcze ponad 2800 kilometrów wzdłuż naszych granic. Życzymy więc powodzenia i dużo wytrwałości. Na kolejne fakty już za niecałą godzinę. Zapraszam Marlena Chudzio.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Ładnie dziś będzie, tak słonecznie, bez deszczu i do 30 stopni, ale to tylko na zachodzie. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, tam u was dziś pierwsza fala upałów. Jutro ta fala przesunie się na resztę kraju i dotrze do Lublina, tam będzie najcieplej, bo 33 stopnie, a jak wychodzicie teraz może z pieskiem na spacer, to lepiej ubierzcie na siebie jakąś bluzę, bo tak 14 w większości miejscach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: 5 minut po 6, tu RMF FM na dzień dobry. Mamy niedzielę, 9 sierpnia. Jeśli właśnie wstaliście, gratuluję. Gratuluję nam wszystkim, bo jesteśmy szybsi niż połowa Polski. A jeśli jeszcze leżycie, to spokojnie, to też jest bardzo dobra niedzielna aktywność. Z najlepszą muzyką. Wszystko będzie pięknie. Anita Janczak, witajcie.

To zdecydowanie hit tego lata. Tak debiutuje grupa Temper City. Choć muszę się wam przyznać, że myślałam z początku, że tu Lenny Kravitz coś muzycznie mieszał. Oj, dużo takich wakacyjnych hitów dziś wam zagramy. Tu RMF FM na dzień dobry, 16 minut już po 6. I powoli zaczynamy tę niedzielę. Bez pośpiechu łapiemy oddech przed upałami. Oczywiście z najlepszą muzyką. To teraz Lorin. A wy wpiszcie się na naszą listę obecności, co? 3322, tu jesteśmy.

0: jak wjeżdża Denzel, to milenialsi nagle przenoszą się do czasów szkolnych. Tak działa najlepsza muzyka w RMF FM, 23 minuty po 6. Może przespaliście wczorajszy wieczór, żeby dziś wstać wcześniej, to RMF FM pomoże wam nadrobić najciekawsze wydarzenia. Mamy zwycięstwo w tenisie. Iga Świątek postawiła kropkę nad i, tak rozpisują się portale. Zobaczymy ją w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto, a ten finał już jutro, godzina jeszcze nie podana, więc trzymamy kciuki, ale coś obstawiam, że to jutrzejszy wieczór. No ładnie zaczniemy tydzień.
1: Reklama.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów.
6: Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
2: RMF FM.
20: Na dzień dobry.
2: RMF FM.
20: Na dzień dobry.
2: RMF FM. Słyszę

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, halo Porankowicze. Coraz więcej nas tutaj jest, grupa pracująca od 6. Jedziemy z wami w trasie też. Słuchacie nas w Berlinie, a Augustów to już od 4 na nogach. No jak dobrze was tu mieć, być z wami. Tu RMF FM na dzień dobry, 21 minut do 7. Spędzamy razem ten poranek, prowadzę was z najlepszą muzyką. One Republic, Blondie, to scenariusz na najbliższe minuty.

Jeśli potrzebowaliście czegoś, żeby kawa zaczęła szybciej działać, bardzo proszę, Blondie w RMF FM, niedzielny poranek, 13 minut do 7, a kto planuje dziś rodzinne wycieczki, wybiera się na Morskie Oko, tam dziś też będą protesty, mogą być utrudnienia, a szczegóły usłyszycie w faktach RMF FM o 7.

0: Już za chwilę weekendowe fakty RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
0: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: To każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Mamo, chcę pić!
7: Dzień dobry!
6: Chcę pić!
7: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
8: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz!
7: Już kupuję! To najlepszy wybór?
8: Na 100%!
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
8: Plusz?
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%.
9: Dziękuję.
8: Na zdrowie.
0: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
13: Na Golasa?
14: Tak.
13: Zupełnie?
14: Zupełnie.
13: Wszędzie. Nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
12: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
15: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
1: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 7, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wojsko w Warszawie trenuje przed defiladą. Próby do parady obserwują warszawiacy i nasz reporter. W faktach też o głośnym proteście w obronie praw zwierząt przy drodze do Morskiego Oka. Będą też kontrowersje wokół zachowania jednej z zawodniczek podczas Tour de France.
17: Takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
1: Zapraszam na fakty. Kilkaset osób o poranku obserwuje w Warszawie próby przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. W nocy rozpoczęły się przejazdy pojazdów kołowych i gąsienicowych. O 3 nad ranem ćwiczą pododdziały piesze, a punktualnie o 6 ruszyła próba generalna, którą chętni mogą obserwować z bliska. I właśnie tuż obok miejsca tej próby, w rejonie multimedialnego parku Fontan przy Wisłostradzie w stolicy, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Co się tam teraz dzieje?
18: Przed Państwem pododdział.
19: Dzień dobry. Przed chwilą ruszyła próba defilady pieszej, ale w okolicy jest też część sprzętu wojskowego, który pojawi się w sobotę w czasie właściwej defilady. Są wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak, czołgi Leopard i są tu mieszkańcy, którzy specjalnie tutaj przyjechali już ponad godzinę temu.
20: Zobaczyć, bo za tydzień będzie wyjeżdżał, więc nie będę mógł osobiście obejrzeć.
21: Bardzo ładnie wszystko przygotowane. Widać, że tutaj żołnierze też prezentują swoją klasę.
19: Panowie są tu teraz dosłownie kilka metrów od tych pododdziałów.
20: Zgadza się. Jesteśmy przy samej jezdni, gdzie zaraz będą przemaszerowywały jakieś oddziały i przejeżdżają pojazdy.
19: Kolejne pododdziały reprezentacyjne przechodzą teraz jezdnią warszawskiej Wisłostrady. Ta próba generalna oznacza też zamknięcie o poranku wielu ulic w stolicy. Właśnie Wisłostrada będzie zamknięta do 11 na odcinku między dwoma mostami. Mostem Marii Skłodowskiej-Curie i trasą Łazienkowską.
1: Poranne fakty w RMF FM. Wydane zostały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W czerwcu zakończono prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Szczątki ludzkie zlokalizowano tam w 25 miejscach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych. W marcu prowadzone były prace poszukiwawcze w Ugłach. Nie przyniosły one rezultatów, choć w ich trakcie odnaleziono pozostałości kaplicy cmentarnej. Masowego grobu nie odkryto. Obrońcy praw zwierząt znów chcą dziś protestować przeciwko pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Wczoraj pokojowy protest wymknął się spod kontroli. Aktywiści twierdzili, że powożący za przęgami dręczą konie. Ci podkreślają, że nie ma przesłanek potwierdzających tezę o przeciążaniu zwierząt.
2: Ale ja nie chcę płoszyć. Ja chcę, żeby one tu w ogóle nie jeździły, a pan nie chce.
14: Może to spowodować upłoszenie tego zwierzęcia.
2: A to, że zamęczył go tam w tom i z powrotem, to pan się nie martwi o to? Niezgodnie z prawem zachowują się akurat tutaj ci ludzie, bo dręczą i męczą zwierzęta.
14: Dobrze.
22: Nie męczymy tych zwierząt, bo my jeździmy tymi koniami już praktycznie kilkadziesiąt lat. Staramy się dbać o te konie, musimy dbać o te konie. Wykorzystujemy wszystkie sposoby do tego, żeby jak najlżej tym koniom się tutaj pracowało.
1: Aktywiści podczas pikiety namawiali turystów oczekujących w kolejce do Morskiego Oka, aby nie korzystali z przewozu konnego. Apel ten nie spowodował jednak wyraźnego spadku zainteresowania przejazdami. Do pociągów oczekujących na wyjazd do Morskiego Oka ustawiła się kilkudziesięciometrowa kolejka turystów. Kontrowersjami i utratą pozycji liderki kobiecego Tour de France zakończył się dla Katarzyny Niewiadomej przedostatni etap wyścigu. O szczegółach już teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, czego dotyczy ta kontrowersja?
23: Dzień dobry. Polka wprost oskarżyła francuską kolarkę Celie Jury, że ta celowo zepchnęła ją na barierkę, przez co straciła kilka cennych sekund. Kasia Niewiadoma wściekła się, przerwała francuzce wywiad, a potem w Eurosporcie jeszcze dołożyła rywalce.
24: Jury celowo mnie do barierek dała i to na pewno nie jest przypadkowo, bo widziałam i się oglądała. Gdzie jestem, żeby mnie do barier dać i przestała pedałować. Także moim zdaniem to jest okej, można walczyć, ale takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
23: Jury to koleżanka z zespołu Demi Follering, która po samotnym finiszu została nową liderką. Około 16 rusza ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kasia Niewiadoma ma ledwie 8 sekund straty do Follering, więc naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe.
1: O tym, jak zakończy się Tour de France, oczywiście usłyszycie w Faktach RMF FM.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Zachód łapie teraz oddech przed upałami. Tam dziś będzie pierwsza fala gorąca i to będzie taki wstęp do kolejnego upalnego tygodnia. No, na razie wakacyjna aura spisuje się na medal. Kto zaplanował urlop w tym tygodniu nad morzem, czy tam w górach, wszędzie pogoda dopisze. Teraz słonecznie, ale rzeźko w większości kraju. Od 12 stopni w Suwałkach, po 14 nad morzem i w okolicach Lublina, do 16 we Wrocławiu, w Łodzi i Opolu. Dziś bez deszczu, jedynie jutro pokropi na zachodzie. A tu RMF FM na dzień dobry, 5 minut po 7. Anita Janczak, przybijam piątkę wszystkim tym, którzy dołączyli i próbują się jakoś obudzić.

Och, jak my tu w RMF FM lubimy ten numer. Nie ma miejsca jak domi mrozu, 15 minut po siódmej. Słuchajcie, prawie się zakrztusiłam kawą przy tym newsie. Czytam właśnie, że pewien 26-latek przebrał się za ponurego żniwiarza z kosą w ręku i tak sobie stał na dachu jednego z walijskich szpitali. Taki żarcik chciał zrobić pacjentom. Jest nawet zdjęcie i przekomicznie to wygląda. Policja szybko jednak przerwała ten występ. Sąd ukarał go grzywną w wysokości 200 funtów. Aj, wygląda na to, że tym razem to jego portfelowi zajrzała śmierć w oczy.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: I tak spokojnie można zaczynać niedzielny poranek. Może gdzieś na biwaku, może jeszcze w namiocie i słyszycie RMF FM w tle. Zróbcie sobie dobry poranek, wyciskajcie z weekendu, z przyjemnej pogody. Ja wam będę grać najlepszą muzykę. Bledka Agnes to już za chwilę.
2: Tego lata o poranku w RMF FM.
3: Skowron, Olbratowski,
2: Tomkowicz.
3: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
4: Ja jestem jedna.
3: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
7: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
15: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
16: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
15: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
16: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
15: Dziękuję.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta piana, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
1: Po reklamie.
19: RMF FM.

Jeśli robicie teraz śniadanie, to na pewno jesteście obserwowani. Tu RMF FM na dzień dobry, 33 minuty po 7. Tymczasem pewnie słyszeliście o najpopularniejszym ostatnio rolniku z Gliwic, który zaorał asfalt przed swoim domem. Chciał udowodnić, że droga powstała nielegalnie. No i chyba uznał, że najlepszym dowodem będzie jej zaoranie. Zniszczył asfalt i podbudowę i teraz czytam, że oszacowano już straty na 400 tysięcy złotych. No chciał udowodnić, że droga jest jego. Teraz może okazać się, że jego to też jest remont. Taki po przejściach.

0: Uwaga kierowcy, właśnie wpadła nam informacja o utrudnieniu na S7 w Świętokrzyskiem. W Szewcach między Wezłami, Kielce, Jaworznia i Południe dachował samochód osobowy. W stronę Krakowa jest zablokowany jeden pas ruchu. Jedźcie ostrożnie.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie.
13: Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
16: Ale tato, tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
16: Super.
17: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
18: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
19: Po reklamie.
5: RMF FM na dzień dobry. Newsy, pogoda, muzyka.

0: VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wakacje są jak roller coaster.
2: To była niezła jazda.
3: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
4: Adrenalina, tego mi było trzeba.
1: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Kamper spakowany. Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
16: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
17: Pewnie plusz.
16: Tak, chcę plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór
17: na 100%.
18: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
17: Plusz.
18: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
17: Na 100%.
18: Dziękuję.
17: Na zdrowie.
19: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Po reklamie. Na zegarach godzina 8:00, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Marlena Chudzio. Utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem, dachowało tam auto, a także na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. 81 lat temu na Nagasaki spadła bomba atomowa. Jak co roku płyną z tego miejsca apele o pokój. W faktach też zwierzęta, które przyciągają koneserów z całego świata. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze ekspresowej S7 w Świętokrzyskiem. W Szewcach między węzłami Kielce, Jaworznia i Południe dachował samochód osobowy. Ruch w stronę Krakowa odbywa się lewym pasem. Utrudnienia również na autostradzie A1 między węzłami Lisewo i Grudziądz w Kujawsko-Pomorskiem. W Gorzuchowie zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Gdańska po tym, jak samochód osobowy uderzył tam w bariery. Ucierpiała jedna osoba. Ponad 1000 żołnierzy weźmie udział w tegorocznej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego i będzie to największa jak dotąd defilada w historii. Taka zapowiedź padła przed chwilą ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej w czasie próby generalnej, która od kilku godzin trwa w stolicy. Na miejscu, w rejonie multimedialnego parku Fontan przy Wisłostradzie w stolicy, cały czas jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda ostatnia część próby generalnej?
7: Przed chwilą przejechały tu kolejne wojskowe pojazdy. Mieszkańcy Warszawy tu komentują, że w pewnym momencie jezdnia Wisłostrady aż zadrżała. Ja to potwierdzam. Są transportery Rosomak, są armatochałbice Krab, są moździerze Rak. Jest część mieszkańców, którzy przyszli tu jeszcze przed wschodem słońca, żeby zobaczyć próbę, a inni przyszli trochę przy okazji.
5: Mieszkamy bardzo blisko i to jest w ramach naszego treningu odczulania na różne bodźce.
7: Pani z psem przyszła po prostu?
5: Z psem, tak. I jak na razie bardzo nam się podoba.
7: Z jaką myślą pan wyjdzie po tej próbie defilady?
2: Przede wszystkim chyba
7: bezpieczeństwo.
20: Że jest.
7: Ta próba defilady już powoli się kończy, ale utrudnienia na ulicach stolicy jeszcze potrwają 3 godziny do 11. Zamknięta cały czas jest duża część jezdni Wisłostrady, między innymi w kierunku Wilanowa, od trasy Łazienkowskiej do ulicy Gagarina.
6: W Nagasaki trwają uroczystości upamiętniające dziesiątki tysięcy ofiar amerykańskiej bomby atomowej. 81 lat temu w ataku na to japońskie miasto zginęło według różnych źródeł od 40 do ponad 73 tysięcy osób. Stany Zjednoczone, zrzucając bomby najpierw na Hiroshimę, a potem na Nagasaki, chciały zademonstrować swoją siłę, a przy okazji uniknąć ofiar wśród własnych żołnierzy. Po tych uderzeniach cesarstwo ogłosiło kapitulację. Dziś w ramach swych przemówieniach przedstawiciele japońskich władz ostrzegali, że ryzyko ponownego użycia broni atomowej jest bardzo wysokie. W miarę jak wzajemna nieufność, konflikty i podziały rozprzestrzeniają się w społeczności międzynarodowej, rządy siłą głównych mocarstw stają się coraz powszechniejsze. Sytuacja na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, gdzie państwa posiadające broń jądrową są bezpośrednio zaangażowane, pozostaje nieprzewidywalna, podkreślał burmistrz Nagasaki Shiro Suzuki. W czasie ceremonii uzupełniono tablicę pamiątkową o personalia mieszkańców Nagasaki, którzy doświadczyli uderzenia bomby atomowej. Na liście jest prawie 205 tysięcy osób.
21: Najbliżej faktów.
6: Prawie 130 koni, europejski rekord, wzięło udział w Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi organizowanym w Janowie Podlaskim już po raz 48.
22: 48th Polish National Arabian Horse Championship.
6: A dziś najlepsze z najlepszych będą walczyć o tytuł czempiona i czempionki Polski. Wieczorem natomiast emocje związane z aukcją Pride of Poland do Janowa konie przyciągają i dużych, i małych.
23: Które są najładniejsze? W jakim kolorze?
24: W czarnym.
23: A czemu w czarnym?
24: W czarnym to taka.
23: A jakie one są? Szybkie czy nie szybkie?
24: Szybkie.
23: Szybkie?
24: Tak.
23: Przyjechałeś tu z mamą i z siostrą czy bratem?
24: Siostrą.
23: I ona też ogląda te konie?
24: Tak.
23: To super. To oglądamy razem, co?
24: Tak.
23: Dobra. To co, otrzymamy kciuki za czarnego?
24: Tak.
23: Dobra. A mocno?
24: Mocno.
6: Tomasz Staniszewski, mocno. W naszym imieniu kibicuje w Janowie Podlaskim. A relacje z aukcji dziś w Faktach RMF FM.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: Dziś pogoda będzie sprzyjała, żeby trzymać kciuki mocno wszędzie w całym kraju, bo będzie słonecznie, bez deszczu i bardzo ciepło, szczególnie na zachodzie kraju. Tam nawet 30 na termometrach, reszta kraju tak spokojnie od 23 w Suwałkach, przez 26 w Łodzi, Katowicach i Kielcach do 29 w Zielonej Górze.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: A nawet do 30 w Szczecinie, a te 30 to na pewno od jutra w większości krajów. No mamy wakacje. 6 minut po 8 tu RMF FM. Dzień dobry, Anita Janczak. Już ruszyła najlepsza muzyka Nelly Furtado, Justin Timberlake. A ja tak tylko podpowiem, że warto mieć telefony pod ręką. Jest szansa na wielką kasę.

0: Widzę, jak tańczycie. Mother Talking w RMF FM, 20 minut po 8, a ja mam pytanie do was. Pamiętacie Dagmarę z Pszczyny?
1: Jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych!
2: Jest! Ani nie mówiłaś, że grałaś.
0: A zróbcie taki numer ukochanej osobie. Niech na wasze konto wpłynie kasa na wspólne marzenia, na wakacje, na dom z ogrodem. Czemu nie? Zaglądam do wakacyjnych sejfów. Oj, widać, że trwa lato na bogato i już jutro ktoś z was może zostać kolejnym milionerem, albo zdobyć gwarantowane 100 tysięcy złotych, albo zostać nowym właścicielem super samochodu, tym razem do wygrania SUV Ford Kuga. Właśnie oglądam go na www.rmf.fm, jest w hybrydzie i uwaga, taki czat, tylna kanapa przesuwa się o ponad metr, więc możecie wybierać więcej miejsca na nogi albo większy bagażnik. I dziś mam dla was specjalną okazję. Odpalamy szczęśliwe numerki. A dziś to 3, a drugi numerek to 7. Więc jeśli macie 3 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Nie muszą być te numery obok siebie. I teraz przez 13 minut każdy zyskuje 1300 losów. SMS, hasło RMF, ślecie pod 7474 już. Ale kto ma 3 i 7, to podwajamy. Aż 2600 losów. I lepszej okazji już dziś nie będzie. RMF pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Powodzenia. Reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: RMF FM na wakacjach.
5: To będzie lato w waszym rytmie.
6: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
5: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
6: Zgłoś się na www.rmf.fm.
4: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
7: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
13: EPA i DHA
14: na wsparcie pracy serca
13: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
14: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
14: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
15: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
20: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Ekspert. W

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

I tak w Stanach można zaczynać powoli poranek. Jedni już na nogach, drudzy jeszcze próbują sobie przypomnieć, jaki dziś dzień. Spokojnie, jesteście w dobrym miejscu. W niedzielę Rama FM pomoże wam się obudzić. I teraz podkręcamy tempo. Sigma.

0: To była niespokojna noc w Ukrainie. Po nocnych atakach na Charków i Odessę trwa akcja ratunkowa i od tego zaczniemy najnowsze wydanie Faktów RMF FM punktualnie o 9:00. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój pieciuś wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
13: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
12: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
13: Pyszne po polskie.
12: Słuchaj w RMF FM.
14: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
15: Na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Po reklamie.
20: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S7 na Pomorzu między węzłami Cedr Rymały i Dworek. Nasi reporterzy już to dla Was sprawdzają. Wrócimy ze szczegółami w faktach RMF FM o 9:00.

0: wyposażony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest 9, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzia.
10: Najnowsze ataki Rosji na Ukrainę. Bomby spadały między innymi na Charków i Odessę. Sprawdzimy, co dalej z hotelem w Olsztynie, w którym zawalił się fragment ściany. A w faktach sportowych między innymi o sukcesie Igi Świątek podczas turnieju w Toronto. Polka awansowała do ćwierćfinału. Akcja ratunkowa w Charkowie po tym, jak Rosjanie ostrzelali miasto rakietami. Trafione zostały wieżowce. Jeden z nich został poważnie zniszczony. W gruzowisku mogą być uwięzieni ludzie. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 13 zostało rannych. Wcześniej Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami Odessę. 8 osób zostało rannych. Są poważne zniszczenia. Uwaga, zmotoryzowani na Pomorzu. Są utrudnienia na trasie S7 między węzłami Cedry Małej Dworek. W pobliżu Kiezmarku samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Elbląga. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu do poniedziałku hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak wiecie z faktów RMF FM, w budynku wczoraj zawalił się fragment ściany. Konieczna była ewakuacja gości hotelowych. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo o tej sprawie?
11: No zaraz przy tej ścianie prowadzone były prace ziemne, między innymi podkopywane były fundamenty. W momencie ewakuacji w hotelu było około 100 osób, wśród nich również dzieci, które w Olsztynie były na koloniach. W sumie zameldowanych było ponad 200 osób. Wszyscy musieli wrócić do domów lub znaleźć inny nocleg w okolicy. Nadzór budowlany jutro wróci na miejsce, wtedy będą podejmowane kolejne decyzje, co dalej z hotelem.
10: Zachodnia Polska znów dziś znajdzie się w żarze tropików. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla powiatów w województwie zachodniopomorskim, Wielkopolsce, lubuskim i Dolnym Śląsku. Alerty obowiązują od 13 do 18.
12: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
10: 5 rzek w 5 weekendów. Wczoraj wystartowały kajakowe wyprawy w Łódzkiem. Dziś drugi spływ rzeką Grabią, który będzie liczył 16 km i pokonanie tego odcinka zaplanowano na 5-6 godzin. Czego można spodziewać się w czasie podróży kajakiem? Opowiadają reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce, uczestnicy spływu.
13: Przypłyniecie tutaj?
14: Tak, tak.
13: Super.
15: Trzeba było mocno tym wiosłem jednak machać.
16: Tutaj nie ma takiego prądu, więc trzeba było jednak trochę
13: trochę pracy. Były takie momenty, gdzie były właśnie jakieś konary zawalone albo jakieś takie przeszkody i to było takie trochę wyzwanie, ale do pokonania.
14: My jesteśmy 20 lat po ślubie i pierwszy raz razem na kajakach. Nie wiem, czy nie ostatni.
15: Dlaczego?
14: I teraz już różnica.
15: Różnica zdań.
14: Tak, kto gdzie ma jak wiosłować, że dostałam od męża 3 razy wiosłem po głowie, to nie da się jednak nad emocjami zapanować. Ale super, bardzo fajna inicjatywa, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobrze spędzamy czas.
10: Następna wodna przygoda już za tydzień. Tym razem kajakarze zmierzą się z 10-kilometrową trasą na rzece Widawce. Udział jest bezpłatny. A na koniec tych faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam m.in. o tym, że Kraków znalazł się w światowej czołówce prestiżowego rankingu portalu Time Out. Pokonał Paryż i Kopenhagę. A co doceniono, to sprawdźcie na 24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam. I na początek cytat. Od pierwszego biegu czułem, że to może być mój dzień. Przyznaję, zwycięzca żużlowej Grand Prix Łotwy, Bartosz Zmarzlik. Broniący kolejnego tytułu indywidualnego mistrza świata Polak wczoraj w Rydze był szybszy od najgroźniejszych rywali w walce o tytuł. Wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i Australijczyka Brady'ego Kurtza. I został samodzielnym liderem cyklu.
17: Jedną poprawkę w sumie dzisiaj zrobiliśmy i motor się sam układał do toru. No, także bardzo się cieszymy z tego. Ja staram się robić swoje i brać po prostu fan z jazdy, tak jak dzisiaj.
16: Mówił po zawodach Zmarzlik w Eurosporcie, a w tle słyszeliśmy licznych polskich fanów, którzy pewnie już czekają, żeby zobaczyć go w akcji na kolejny Grand Prix, ale te dopiero we wrześniu. Natomiast pod koniec sierpnia finał drużynowego Pucharu Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie. Czyżby przełamanie Igi Świątek? Nasza najlepsza tenisistka dawno już nie wygrała z tenisistką ze światowej czołówki i po pierwszym secie przegranym z Martą Kostiuk też się na to nie zanosiło. Ale Polka zaliczyła wielki powrót, odwracając losy spotkania o ćwierćfinał turnieju w Toronto. Dwie kolejne partie wygrała w cuglach, dając rywalce w sumie tylko 3 gemy. W ćwierćfinale Iga w Toronto zagra z Dianą Schneider, a sensacyjnie wyeliminowana została liderka rankingu Arena Sabalenka. Przegrała z inną Rosjanką, Jekateriną Aleksandrową. Lider Ekstraklasy po raz pierwszy w tym sezonie stracił punkty. Legia tylko zremisowała z Koroną Kielc 1-1 i to rywale mieli więcej sytuacji. Dziś stołeczny zespół może stracić pierwsze miejsce, jeśli swój wieczorny mecz z Widzewem wygra Jagiellonia. Wcześniej zagrają Śląsk z Krakowią i Lech z Piastem.
10: Jak słyszeliście w faktach RMF FM, dziś upalnie na zachodzie kraju. Pamiętajcie o wodzie, nakryciu głowy i to taka przypominajka dla wszystkich, bo od jutra na termometrach powyżej 30 stopni wszędzie. I tak przed nami upalny tydzień, teraz przyjemnie, 16 stopni w Suwałkach, po 18 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i w Zakopanem. Najcieplej teraz we Wrocławiu i Opolu i w Rzeszowie też, tam 20 stopni. I dziś bez deszczu, ale jutro popadać może nad morzem, tak po południu, przelotnie. Tu RMF FM, nadzieję dobry, 6 minut po 9, Anita Janczak, cześć, witajcie. Jestem z wami jeszcze przez godzinę, oczywiście z najlepszą muzyką, Dua Lipa już teraz, za chwilę Kasia Cerekwicka. Dajcie głośniej RMF.

0: Zoo.
1: Sponsorem programu Dzieciaki bez Ciaki jest właściciel Orientarium Zoo Łódź.
2: Sponsorem programu Dzieciaki bez Trzaki jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
3: Na Dzieciaki bez Trzaki, jak wiecie, zawsze można liczyć. Magda coś na ten temat wie, bo jej 8-letnia bratanica nie boi się mówić prawdy, tak wiecie, prosto w oczy.
4: Ona jest cudowna, to jest po prostu nasze takie oczko w głowie, bo jest bardzo szczera do bólu.
3: I co ona do tego dziadka powiedziała, co?
4: Życzyła mu wszystkiego najlepszego i żeby jak najlepiej wykorzystał ostatnie lata swojego życia. A dziadziu jest z 57?
3: Ja bym chętnie z nią na przykład poszła na zakupy. Ile czasu bym zaoszczędziła na przymierzanie ubrań? No szczerze by mi powiedziała, do Magdy wędrują 4 bilety do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, ale o was też nie zapomniałam. Dla was też mam takie wejściówki, żeby je zdobyć. Sprawa jest bardzo prosta. Wchodzicie na www.rmf.fm, zakładkę konkursy i piszecie o szczerych prawdach swoich dzieciaków. Na przykład na wyjazdach, bo wiecie, jednym z ulubionych tematów dziecięcych takich wystąpień publicznych to są rodzicielskie nawyki. Kto chrapie, kto najdłużej siedzi w łazience, kto podjada po kryjomu. Na pewno macie taką historię i napiszcie na www.rmf.fm. A 4 bilety do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi czekają na was.
1: Sponsorem programu Dzieciaki bez Trzaki jest właściciel Orientarium Zoo Łódź.
2: Sponsorem programu Dzieciaki bez Trzaki jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: Tak, wam gramy do niedzielnych podróży. Tu RMF FM na dzień dobry, 22 minuty po 9. Ale kierowcy, nowe utrudnienie na S8 między węzłami i Złoczem w Bieluń. Tam doszło do kolizji busa i osobówki. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie.
1: Reklama.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy,
2: relacje z naszych eventów, prognozy pogody
4: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
12: No i jak się czujecie?
10: Super.
11: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: Po reklamie.
0: A w weekend jeszcze więcej słońca od RMF FM.

najlepsza muzyka w niedzielny poranek, która ma FFM na dzień dobry, 24 minuty do godziny 10. Tymczasem to jest temat, który dzisiaj się klika. Cristiano Ronaldo wciąż bez ślubu, wesele miało odbyć się wczoraj, jednak okazało się tylko plotką. Fani załamani, bo nawet pojechali do konkretnej katedry na Maderze, w której miał się odbyć ślub piłkarza, a tam spotkali inną parą, no, która tego dnia stała się sławna, ale tak sobie myślę, że to są naprawdę wierni fani. Pojawią się na twoim ślubie, nawet jeśli sam zainteresowany się na niego nie wybiera.

0: Michał Szczygieł, RMF FM, na dzień dobry. A tymczasem Katowice miały dziś niespokojną noc. Wszystko za sprawą wstrząsu w kopalni Murcki Staszic. Na miejscu jest nasza reporterka, z którą połączymy się w Faktach RMF FM punktualnie o 10:00. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: My też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Tu trwa lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: O, super, dziękuję.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
22: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
24: Młody zawodnik rusza z piłką. Mija jednego, drugiego i
25: piłkarska historia twojego dziecka. Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
26: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
27: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
28: Po reklamie.
29: RMF FM na dzień dobry. Bądź na bieżąco.

0: już za chwilę weekendowe fakty RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
9: I to po raz 9.
10: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
11: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
12: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
10: Dziękujemy.
11: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
10: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
11: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
10: RMF FM to Wasz numer 1. I takie są fakty.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Po reklamie.
17: 10. To czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzio.
18: W Janowie Podlaskim trwa wielkie święto dla wszystkich miłośników koni, a już dziś aukcja Pride of Poland. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Właściciel pseudohodowli psów w Kielcach trafił do aresztu. Wśród zarzutów m.in. znęcanie się nad zwierzętami. A w faktach sportowych rządzić będzie kolarstwo. Tour de France i Tour de Pologne. W Janowie Podlaskim na trwających dniach konia arabskiego rozpoczyna się Dzień Czempionatów i aukcji Pride of Poland. Na miejscu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Co dokładnie przed nami?
20: Przypomnijmy, prawie 130 koni wystąpiło tutaj w 15 klasach Narodowego Pokazu. Frekwencyjny europejski rekord. Trzy najwyżej ocenione w każdej klasie koni kwalifikują się właśnie do czempionatów, a czempioni wskazywani są w 6 kategoriach podzielonych na ogiery i klacze. My mamy radiowy patronat nad czempionatem Polski klaczy młodszych. Do tej pory po naszą nagrodę sięgały zjawiskowe Wildonara, przed rokiem Adelita, a kto dziś okaże się najlepszy, powinniśmy dowiedzieć się za 2 godziny. Potem także wybór najlepszego konia pokazu, Best in Show, no i czuję, że może być to zwycięzca z Michałowa, bo ta stadnina najczęściej odbiera tutaj gratulacje za zwycięstwo.
21: Miejsce pierwsze zajęła protekcja hodowli własności stadniny koni Michałów.
22: We say congratulations to the winner, AP Forrana, bred and owned by Michałowstedt Farm.
20: Wielokrotnie nagradzana państwowa stadnina ze Świętokrzyskiego. Aukcja od 17 na Tam Gwiazdą. Michałowska, a jakże poganinka. Z Janowa Tomasz Stańszewski.
17: Relacje z aukcji w faktach RMF FM.
18: Aktualny obraz faktów.
17: Kolizja samochodu osobowego i busa na trasie ekspresowej S8 w Łódzkiem. W Kozubie między węzłami Złoczew i Wieluń zablokowany jest pas w stronę Wrocławia. Niespokojną noc mają za sobą mieszkańcy Katowic. Doszło do wstrząsu w kopalni Murski Staszic. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że nikomu z pracujących pod ziemią nic się nie stało. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W miniony czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane, trafiły między innymi do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty, odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy, wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W poniedziałek rusza BNP Paribas Green Film Festival.
0: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
17: Mówił Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim jutro o 18:00 filmem Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
2: Witam ponownie. Zaledwie 8 sekund dzieli przed ostatnim etapem kobiecego Tour de France Demi Follering i Katarzynę Niewiadomą Fini. Przed kolarkami prawie 100 km trasy ze startem i metą w Nicei, ale po drodze z aż 4 podjazdami na szczyt Col d'Es. Emocje gwarantowane, bo wszystko wskazuje na to, że o zwycięstwie w wyścigu zdecydują sekundy. Kolarki ruszą na trasę około 16:00. Niedługo potem powinniśmy znać już rozstrzygnięcia w Tour de Pologne. Dziś ostatni etap, jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Wieliczce. Włoski lider Christian Scaroni ma tylko 3 sekundy przewagi nad Francuzem Barrem i Holendrem Lemenem. Pierwszy kolarz ma ruszyć na trasę czasówki o 13:30. Wystartowała Liga Portugalska. Od fal startu nowy sezon rozpoczął ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów Sporting Lizbona, tylko remisując z Estrelą. W składach pozostałych wielkich faworytów mamy aż 4 reprezentantów Polski w lecie. Nowym pomocnikiem Benfiki został Jakub Kamiński. Już w zeszłym sezonie w Porto oglądaliśmy natomiast Oskara Pietruszewskiego, Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Ten ostatni dziś może jeszcze nie zagrać przez niedawny uraz, ale komentator Eleven Sports Sebastian Habiniak uważa, że na dłuższą metę nic nie zachwieje pozycją polskich obrońców.
23: Ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w lidze portugalskiej, ale szczególnie w lidze mistrzów.
2: Broniący tytułu mistrzowskiego Porto pierwszy mecz zagra o 19:00 z Alverką. Późnym wieczorem Benfica podejmie Akademiko Wizeu.
24: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu, show biznesu i kina.
25: Minęła 10:00, jest niedziela, a to może oznaczać tylko jedno. Czas na W stylu Krychowiaka w RMF FM. Dziś w studiu dwóch polskich sportowców o silnych osobowościach. Ciekawe, czy się nie pokłócimy. Ja się nazywam Grzegorz Krychowiak i ze mną podobno najlepszy siatkarz w Polsce, a na pewno najpopularniejszy Tomasz Fornal. Koniecznie zostańcie z RMF FM.

0: Dzień dobry, Polsko.
1: Dzień dobry, RMF. Tu Grzegorz Krychowiak i zaczynamy w stylu Krychowiaka. Dzisiaj ze mną gwiazda młodego pokolenia. No właśnie, pytanie: sportu czy show biznesu? Moim gościem siatkarz Tomasz Fornar. Powiedz mi, w siatkówce są czerwone kartki?
2: Są.
1: Za co?
2: No, czerwona kartka to wiesz, to czerwona kartka to nie jest. W piłce nożnej czerwona to, że schodzisz, a w siatkówce, żeby zejść, to musisz dostać czerwoną i żółtą jednocześnie. A żółtą to jest to upomnienie takie, wiesz, to żółta to tam jest nic, więc żółta to się lekceważy. Czerwoną masz stratę punktu, a czerwona z żółtą to jest, że do końca seta musisz zejść z boiska. No to żółtą z czerwoną to chyba nigdy nie byłem świadkiem grając, żeby ktoś dostał. No bo to naprawdę musisz tak przegiąć solidnie pałę.
1: W sensie kogoś wręcz uderzyć?
2: No to tak, no nie wiem, co musisz zrobić, żeby dostać żółtą. To musiałbyś coś tam pewnie sędziego ze słupka zdjąć, albo coś tam go złapać za spodnie, ściągnąć mu majty.
1: Nie wiesz, co to jest dostać czerwoną kartkę?
2: No czerwoną tak, nie, czerwoną tak.
1: W sensie, no czerwoną...
2: Żółtą z czerwoną razem, wykluczenie jakby. To nie widziałem. No musiałbym, nie wiem, majty ściągnąć sędziemu. Na przykład stoi na słupka, ty mu majty w dół ściągasz.
1: No ja coś w tym temacie wiem.
2: A dużo czerwonych kartek dostałeś w karierze?
1: Nie dużo, ale taką jedną dostałem, którą no, na otwarcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ale taki... to tak wjechałeś w typa?
1: Drugą żółtą.
2: A, okej. Okay.
1: Czyli no...
2: Bez pomyślunku.
1: No tam no, taki stempel postawiłem.
2: Okej. Okay.
1: Taki, no ale szczerze mówiąc, nie mógłbym tej kartki nie dostać, ale no.
2: A pamiętasz, ile dostajesz przez całą karierę czerwonych, czy nie?
1: Myślę, że 2-3 maksymalnie, 4. Nie. To i... Żółtych co innego, żółtych.
2: No nie, no to żółtych to sądzę, że to tak samo jak ja.
1: Tak.
2: To się zbiera trochę tego.
1: A ta prowokacja. Ja wiem, że Bartek Kurek na treningu cię tam troszeczkę...
2: Nie, gdzie on, stary dziad nie ma podjazdu do młodego wilka.
0: Trwa starcie tytanów. RMF FM, Krychowiak kontra Fornal. Zostańcie z nami.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Reklama.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
9: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
6: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: tu Grzegorz Krychowiak, tak ten od piłki nożnej. A ze mną w studiu dzisiaj Tomek Fornal, tak ten od siatkówki. Tomek, jak wyglądał twój start w polskiej reprezentacji?
1: Ja dołączyłem w 2018 roku jako strażak. Przed Mistrzostwami Świata trener Heinen powołał mnie jako 15 zawodnika w razie kontuzji albo czegokolwiek. Po prostu wskoczyłbym na czyjeś miejsce w tamtym momencie. Ale chyba normalnie, po prostu wszedłem do reprezentacji i starałem się jakby jak najwięcej czerpać z tego wszystkiego, no bo dla mnie to było coś wow, nie? Jakby pierwsze powołanie. Ja. To jest coś, z czego takiego masz, że przyjeżdżasz, sprzęt dostajesz, ja koszulkę. Teraz jak już przyjeżdżam, no to masz te koszulki treningowe, no i masz takie, dobra, no, dam tacie, będzie miał do roboty gdzieś tam, czy będzie gdzieś chciał ubrać to ją, czy da znajomym i tak dalej. A wtedy to było, o, skarpetki reprezentacyjne, buty chodzenia za darmo, wszystko dostaję. Teraz się trochę jakby ta perspektywa zmienia. Ale to było naprawdę fajne doświadczenie. Ja to bardzo pozytywnie wspominam. Finalnie potem tak głównie zadebiutowałem, powiedzmy, w 2019 roku, bo tam miałem okazję zagrać pierwszy mecz. No to też niesamowite doświadczenie. Jeszcze mi się trafiło z tego, co kojarzę, to pierwszy mecz w Spodku, czyli w tej naszej takiej...
2: W domu takim.
1: W takim domu i w hali takiej, która jest, powiedzmy, tym takim naszym siatkarskim domem. No więc fenomenalnie. Ale no, na pewno to nie było łatwe wejście, bo dużo było konkurencji, dużo było zawodników na bardzo wysokim poziomie i ciężko się jest przebić do reprezentacji, powiedzmy, do tej głównej czternastki. Wydaje mi się, że teraz może być to nawet jeszcze cięższe, że naprawdę mamy bardzo dużo zawodników na wysokim poziomie i ciężko jest tak przebić się, żeby pełnić ważną funkcję na reprezentacji. Młodzi zawodnicy na pewno nie mają łatwo.
0: Zostańcie z RMF-em do rozmowy z Tomkiem Fornalem. Wracamy za chwilę.

0: To cały czas Grzegorz Krychowiak, słuchacie mojego coniedzielnego programu w RMF FM. Ze mną wciąż siatkarz Tomek Fornal. Twój tata też był profesjonalnym siatkarzem. Jaki miał wpływ na ciebie na początku kariery?
1: Ogromny, ogromny. Ja od tak naprawdę pierwszej klasy podstawowej szkoły chodziliśmy na prywatne jakieś tam lekcje siatkówki z moim tatą, bo mój tata był reprezentantem, też grał w klubach, jeżeli chodzi o jeszcze wtedy dawne, chyba PLS to się nazywało. Ta najwyższa klasa rozgrywkowa, więc mój starszy brat o 2 lata i ja i mój tata chodziliśmy w trójkę na treningi i to wiesz, to nie były takie treningi, że my sobie, nie wiem, kopaliśmy piłeczkę, odbijaliśmy tak, to tak, że było super przyjemnie, tylko normalnie, wiesz, brałeś 2-kilową piłę i jechałeś o ścianę, nie, 100 odbić, 200, 300. To nie były takie treningi dla frajdy, tylko to były takie treningi, żeby ukształtować mnie i te wszystkie takie elementy techniczne, które są bardzo ważne w siatkówce, żeby potem mi procentowały w przyszłości. I teraz na przykład widzę ogromną różnicę w takich podstawowych elementach, jak na przykład wystawa highballa, czyli wysokiej piłki, która teoretycznie jest bardzo prostym elementem, ale bardzo dużo zawodników, kurczę, ma z tym problem, nie? Tutaj damet za daleko, tutaj damet za wąsko, tutaj za bardzo na drugą stronę i tak dalej. A ja raczej z tym problemem nie mam. Takie proste rzeczy, dogranie freeballa, czyli też taka bardzo podstawowa rzecz w siatkówce.
0: Wszystko to wiem.
1: Tak?
0: Tak. Highball, wysoka piłka. Freeball, no, wolna piłka.
1: Freeball to nie jest wolna piłka. Ale te rzeczy za młodego, które ja wypracowałem z tatą, bardzo mi dużo dały, nie?
0: Przypominam tylko, że ze mną w studiu dziś Tomek Fornal. Ale to nie koniec naszej rozmowy. Wracamy do was po chwili najlepszej muzyki pod słońcem.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No,

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni.
3: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
4: No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym pisowcem. No.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowid.
11: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosza na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super!
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
18: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
19: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
20: To są cienkie placki przełożone kremem.
21: Pyszne, bo polskie.
22: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
23: I odwiedzimy regionalnych producentów.
24: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
25: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
26: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
27: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
28: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
29: Play.
6: Po reklamie.
8: Jest 11:00, pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców, tych powypadkowych i tych związanych z wyścigiem Tour de Pologne. Tysiące pojemników z odpadami nielegalnie zalega w Wołominie. Jest szansa, że zostaną usunięte. Skoczymy na zakupy, a właściwie na polowanie, na wyjątkowe okazje.
30: Obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
8: Jest w czym wybierać. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S3 między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Świnoujścia. Z powodu dużego natężenia ruchu utworzył się tam 3-kilometrowy korek. 5-kilometrowy zator, również z powodu dużej liczby aut jadących nad morze, utworzył się na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Kijewo i Rzęśnica. To ostatni dzień zmagań 83. edycji Tour de Pologne. Na kolarzy czeka liczący 12,5 km etap jazdy indywidualnej na czas ze startem i metą w Wieliczce w Małopolsce. Będzie sporo zmian w organizacji ruchu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie i kiedy trzeba spodziewać się tych największych utrudnień?
31: W samej Wieliczce, bo część ulic została zamknięta już o 5 rano. Te ograniczenia mają obowiązywać do wieczora. Chodzi o ulice Daniłowicza, Matejki oraz Dębowskiego. Potem na czas treningu zawodników i samej jazdy jazdy indywidualnej problemów trzeba spodziewać się wzdłuż całej 12,5-kilometrowej trasy. Chodzi m.in. o ulicę Klaśnieńską, Grabówki, Drużbackiej, Krzemieniecką, Sadową i Kościuszki. Ostatni kolarz ma dotrzeć na metę przy Matejki około godziny 16.30. Kłopoty w związku z wyścigiem dotkną też komunikację miejską w Wieliczce oraz na południu Krakowa. 9 linii autobusowych zmieniło swoje trasy.
8: Rosną szanse na szybką likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. W Faktach mówiliśmy o apelach władz samorządowych w tej sprawie. Jedna z firm, która zostawiła tam odpady, odpowiedziała na te apele i chce zabrać pojemniki. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Kiedy chemikalia mogą zostać wywiezione z Wołomina?
0: Pierwsza ich część może nawet już w nowym tygodniu. Urzędnicy komentują, że to jest dobry znak, chociaż na razie bardzo wstępny, że pozostałe firmy też zrobią to samo. Zabiorą i same zutylizują odpady. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Prowadzimy wzmożone działania, te, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt. Mówi o tym dosyć wyraźnie ustawa, wskazując rozszerzoną odpowiedzialność. Takie działania podejmujemy.
0: Na jak najszybszą likwidację składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina.
2: To jest taka huśta plerka, moim zdaniem. Cwaniacy nabijają sobie kieszenie, a potem przeciętni ludzie muszą się z tym borykać, z pozostałościami.
3: Niedawno tutaj był chyba jakiś pożar, kogoś poparzyło, więc to zaczyna już żyć swoim życiem. I jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
0: Burmistrz Wołomina napisała w mediach społecznościowych: mamy nadzieję, że już wkrótce pierwsze mauzery z niebezpiecznymi odpadami zaczną wyjeżdżać z Wołomina. Kolejne decyzje w tej sprawie mogą zapaść po weekendzie.
8: Bezpieczne wakacje z dzieckiem. To temat dzisiejszego podcastu Lekarz Dyżurny w radiu internetowym RMF24. Prowadzący Marek Łabno przygotował dużą porcję rad dla rodziców.
4: Dzień dobry. Dziś wyruszamy w kolejną wakacyjną podróż. Tym razem z naszymi dzieciakami. Oczywiście przed nami wspaniały rodzinny czas, ale zapowiada się droga pełna wyzwań, przygód i niespodzianek. Jak ją przetrwać? Podpowiem ze swojej perspektywy, lekarza i taty. Ale o wsparcie poprosiłem też dr Grażynę Glonek, pediatrę kierującą POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Zapraszam.
8: Posłuchajcie programu Lekarz Dyżurny, który rozpocznie się już za chwilę na antenie radia RMF24.
5: Są i takie fakty.
8: Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko, od bielizny po AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy wnętrzarskich perełek. Filiżanka Rosenthala za 5 zł, krzesło Hałasa za 10. Na Młynie takich skarbów jest mnóstwo.
30: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
31: No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki, no to tak do drugiego zalania, nie?
7: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
31: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
7: Jak to rozpoznać?
31: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami.
7: Dobrą energię.
31: Tak, jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
8: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora z Wrocławia. A kupującym życzymy udanych łowów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka w RMF FM. Przygotujcie się na sportową ucztę. Przypominam, że ze mną w studiu siatkarz Tomek Fornal. Pogadamy o tym, jak wygląda profesjonalizm według Tomasza Fornala i pogadujemy jego kolegę z reprezentacji.

0: tu Grzegorz Krychowiak i słuchacie mojego autorskiego programu w RMF FM w stylu Krychowiaka. W studiu ze mną bezustannie Tomek Fornal. Tomek, czy dzięki tobie skończyła się klątwa ćwierćfinału w siatkówce?
1: No, że pytanie jest retoryczne.
0: Obraziłem cię?
1: Trochę. Słuchaj.
0: Załatwiłeś to?
1: Po prostu czytam znaki.
0: Okej.
1: Wcześniej ile razy było na dziurę w ćwierćfinale? 5?
0: Na igrzyskach?
1: No, nie wiem, z 5-6.
0: Tokio, Londyn.
1: No nieważne, no z 5. Szef przyjechał, od razu przejęliśmy. I to jeszcze Słoweńcy w ćwierćfinale, gdzie to jest Słowenia i ćwierćfinał igrzysk, to podwójna klątwa. Ale przyjechał, kto miał przyjechać, no i od razu się to ruszyło, nie? Nie, już mieję się, żeby nie było.
0: Myślę, że jakbyśmy pojechali w tym samym składzie co w Tokio, to byłoby ciężej. Młoda generacja, oni nie wiedzieli. Przewaga, którą mają, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.
1: No ja się nie przejmowałem tym ćwierćfinałem. Dla mnie to po prostu, jakby oczywiście czułem skalę igrzysk olimpijskich, bo trzeba by było być, delikatnie mówiąc, idiotą nie czuć tego, wchodząc do wioski olimpijskiej, bo no, czujesz, że to jest coś special. Jakby widzisz to, ale ja nie miałem w ogóle w głowie tego, o, ćwierćfinał, klątwa, o matko, nie wygraliśmy. No nie, no.
0: Inni to mieli.
1: No, ja widziałem.
0: Kto taki był przed meczem jeszcze?
1: No, ci bardziej doświadczeni, nie? Jakby widziałem gęstą atmosferę w szatni, którą dało się kroić nożem. Wiesz, na swój sposób próbowałem ją rozluźnić, że jakimś żarcikiem zarzucić czy coś. Ale no wiesz, no jak Bartek Kurek jedzie tam na którejś z rzędu igrzyska i przychodzi ten ćwierćfinał, a trzy poprzednie na dziurę, no to sądzę, że dla niego ciężko jest to wyrzucić z głowy. No ja do tego podszedłem jak po prostu do pierwszego mojego ćwierćfinału na igrzyskach, nie?
0: A po muzycznej przerwie porozmawiamy o tym, czy Tomek Fornal jest leniuszkiem.

0: Słuchacie w stylu Krychowiaka w RMF-ie, a przy mikrofonach nadal Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość Tomek Fornar. Jak to jest, że ty, wielki sportowiec, nie dbałeś do niedawna o dietę?
1: Bo ja zawsze jako sportowiec miałem takie podejście, że jedz co chcesz, głowa jest najważniejsza, ty masz się dobrze czuć. Oczywiście to nie jest też tak, że codziennie jadłem fast foody, pizzę, burgery wiesz, i sam syf, no bo nie, ale nie zwracałem uwagi na to, ile jem warzyw, nie zwracałem uwagi na to, ile jest białka w mojej diecie, ile jest węglowodanów i tak dalej. Po prostu jadłem to, na co miałem ochotę i dopiero z czasem zrozumiałem, że no jedzenie ma ogromny wpływ na to, jak się czujesz, jak funkcjonujesz.
0: Ale skąd taka zmiana?
1: Po prostu byłem rok temu na podcaście u Michała, zaczęliśmy rozmawiać. W sumie tak doszliśmy razem do takiego wniosku, że spróbujmy przez 100 dni i jak poczujesz zmianę, to będziesz sobie kontynuował, a jak stwierdzisz, że to nie dla ciebie, to po prostu nie będziesz musiał.
0: I właśnie na temat tego podejścia, tego profesjonalizmu, bo ty nie cierpię rozgrzewek, nie cierpię rozciągania, nie przepadam za tymi rzeczami, ale wiem, że są konieczne i robię tyle, co muszę, żeby być gotowy na trening.
1: No to się nie zmieniło.
0: Był taki okres, że się rozciągałem. Po meczu w Jastrzębiu, ale później wszystko zaczęło mnie boleć.
1: No.
0: I dalej. Gramy w gry i śpię do południa.
1: No, czasami się zdarzy. Słuchaj, rozciągania nie lubię. Rozgrzewek nie lubię, ale wiem, że rozgrzewki muszę robić, więc po prostu je robię, ale no naprawdę nie jestem fanem, stary. No nie jestem fanem rozgrzewek, no nie. Ja na przykład trening, szóstek, to mogę jechać 3 godziny, dla mnie nie ma znaczenia. Jeżeli jest rywalizacja na treningu, jeżeli z kimś rywalizuję i walczymy między sobą, no to ja to mogę robić no limit. Dopóki nie będzie trzeba znosić na noszach z boiska, to ja mogę jechać z tematem, ale rozgrzewek to nie dla mnie, rozciąganie nie dla mnie. I sorry, ale tego nie zmienię, no.
0: Wracamy do was z Tomkiem po chwili muzyki. Zostańcie z RMF FM.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wakacje są jak rollerka.
7: To była niezła jazda.
8: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
7: Adrenalina, tego mi było trzeba.
6: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na rollercoasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślą
16: moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: W euro na wszystko się stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
23: Pralka Electrolux SensiCare. 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: tu nadal Grzegorz Krychowiak i to jest program w stylu Krychowiaka. Tomek, czy ty wyrastasz na nowego kapitana reprezentacji Polski?
1: Nie, no gdzie, kapitan, daj mi spokój. Nie ma to zdrowia.
0: Jest na tyle inteligentny, inteligentnym gościem, to o tobie,
1: no,
0: że dorośnie do tej roli kapitana, rozegra to się między nim a kochanym.
1: Kochany, oddaję ci tę rolę, bierz ją. Nie, no słuchaj, jest dużo rzeczy w roli kapitana, jak dobrze we mnie wiesz, które trzeba ogarniać.
0: Nie byłbyś dumny z tego?
1: Nie, no to byłby ogromny zaszczyt. To byłby ogromny zaszczyt dla mnie. Jeżeli ja kiedykolwiek, jakikolwiek trener powierzyłby mi tą rolę, albo powiedziałby mi: Tomek, chcesz, żebyś został kapitanem reprezentacji, to ja będę dumny i oczywiście się zgodzę.
0: Ale nie uważasz, że na przykład poprzez taki śmiech jak teraz,
1: no,
0: miał miejsce, oddalasz się od tego?
1: Ale mi na tym nie zależy.
0: Ale no, to jest takie troszeczkę... Ale mówisz z drugiej strony, że...
1: Ja wiem, że uważasz, że reprezentacji się pokłócili o paskę.
0: Żeby nie wprowadziło tego, to konfliktu między tobą a kochanem.
1: Nie, co ty. Ja, tak jak ci mówię, jeżeli kiedykolwiek, jakikolwiek trener chciałby mi powiedzieć tą funkcję, będę najbardziej dumny z takiej możliwości, ale jest dużo rzeczy jako kapitan reprezentacji Polski, które nie do końca mi się podobają.
0: Co to są za rzeczy?
1: No nie mogę powiedzieć.
0: Czemu? No musisz co, temperować innych,
1: no nie,
0: zawodników?
1: Nie, nie, jest dużo rzeczy, które trzeba załatwić dookoła sportu.
0: To znaczy?
1: Dookoła sportu, wiesz, jakby
0: czegoś.
1: Kapitan reprezentacji Polski jest głównym łącznikiem pomiędzy drużyną a wszystkim, co się dzieje dookoła. Wszystkie zapytania i tak dalej, różne rzeczy idą do niego. Ja nie mam do tego głowy.
0: Zbliża się południe, więc niestety kończymy w stylu Krychowiaka. Dziś ze mną był chłopak, który po prostu lubi grać w siatkówkę. Koniecznie sprawdźcie całą rozmowę na YouTubie. Ja nazywam się Grzegorz Krychowiak i słyszymy się w RMF FM za tydzień. Dziękuję.

Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Młody zawodnik rusza z piłką. Mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
3: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
4: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
5: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
6: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
22: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
23: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
24: Po reklamie.
25: RMF FM, twoje

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki. A w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
3: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
2: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
3: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
2: Pyszne po polskie.
3: Słuchaj w RMF FM.
4: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
5: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
13: Kolego Pikachu!
12: Nie.
13: Ho? Jak to?
12: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Po reklamie. Jest 12:00, Marlena Chudzio. Zapraszam na fakty. Tych, co są teraz w trasie na początek, ostrzegamy przed utrudnieniami na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Francja znów z rosnącym zagrożeniem pożarowym. Najwyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje w Bordeaux. Nad polskim morzem pełnia lata.
14: Być nad morzem, nie wejść do wody, no to niemożliwe.
2: A warunki sprzyjają dziś kąpielom. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. W Niemczech między Łagiewnikami i Ząbkowicami Śląskimi po zderzeniu 2 samochodów osobowych wprowadzono ruch wahadłowy. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu motocykla z sarną na Krajowej 70 co 7 w okolicach Leżajska na Podkarpaciu. Tam też przejedziecie wahadłowo. Do kolizji 3 aut doszło na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskim. W pobliżu Chlebowa między węzłami Gryfino i Klucz zablokowany jest pas jezdni w stronę Szczecina. Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia ciśniny Ormus. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużone. Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy znów został wprowadzony w rejonie Bordeaux we Francji. Ten obszar mierzy się z nową falą rekordowych upałów, a w lasach dochodzi do pożarów.
15: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 400 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii, zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
2: Relacjonował Marek Gładysz, korespondent RMF FM we Francji. Nie trzeba mieć grubego portfela, żeby urządzić mieszkanie z charakterem. Wrocław ma miejsce, w którym za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych można znaleźć prawdziwie wnętrzarskie perełki. To targowisko na Młynie.
16: Towar 80% po 5 zł, reszta to do uzgodnienia. Bardzo duży asortyment, zapraszam Państwa.
17: Mówią o tym miejscu kopalnia skarbów, kopalnia perełek.
18: Tak, zgadza się. Ja na przykład towar przywożę z Austrii, z samego Wiednia. Obrazy ponad stuletnie, na płótnie, sygnowane, w bardzo dobrym stanie, zachowane, lustra przepiękne i kryształowe, ramy przepiękne, zegary.
17: Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi poszukuje takich rzeczy z duszą.
18: Tak, wolę osobiście chodzić po targach i coś kupić pięknego, jak iść do sklepu i kupić taką nową rzecz, taką bez duszy.
2: Targowisko znajduje się przy Alei Poprzecznej i działa w każdą niedzielę.
19: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Niemal na wszystkich nadmorskich kąpieliskach wywieszona jest dziś biała flaga. Jak mówią plażowicze, pogoda sprzyja wypoczynkowi. Jest lekka bryza, fale niewielkie i wyszło słońce.
20: Troszkę wieje, ale przyjemnie, słoneczko. Marzenie.
21: Czy to poranny rozruch?
22: Tak, miał być o godzinie 5, ale z uwagi, że wnuk zastrajkował, mówi, że za wcześnie, dziadku.
21: To teraz biegać.
22: Fajne powietrze, ostry taki.
21: Dobrze się biega w taką pogodę?
23: Bardzo. Ładne widoki są.
21: Ten dzień się dopiero zaczyna, pan rozkłada parawan. Na Sobockiej plaży jak się go rozkłada?
24: Dobrze, przyjemnie oczywiście.
21: Pan chyba w wyborze miejsca ma najtrudniejszą robotę dzisiaj.
24: Nie, ja tylko jestem odpowiedzialny za transport.
21: Wchodzicie dzisiaj do wody, kąpiecie się?
14: Oczywiście, obowiązkowo. Także być nad morzem, nie wejść do wody, no to no niemożliwe, trzeba.
21: Chociaż zanurzyć stopy.
14: Dokładnie, dokładnie tak. Ale pogoda jest odpowiednia, nie za gorąco, nie za zimno, także będziemy na pewno się kąpać, korzystać z tej pogody przede wszystkim.
2: Usłyszał w Sopocie przy Molo nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Warto z tego słońca skorzystać, bo jutro w Sopocie pojawią się przelotne opady deszczu.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: A to pod słońcem RMF FM. Paulina Sawicka z wami. Witajcie, cześć. Jeszcze do 15 będę miała między innymi bilety do parku rozrywki, ale też dużo dobrej muzyki na tą piękną pogodę, która nadchodzi. No to zaczynamy. Belinda Carlisle w RMF FM.

0: wszyscy, jak Henryk Lamar w RMF FM. Jest 12:18. Patrzę, że dzisiaj jest Światowy Dzień Książek i to jest idealny pomysł, żeby usiąść na ogródku, na balkonie, gdziekolwiek jesteście, rozłożyć książkę, usiąść w cieniu, napić się czegoś zimnego. I będziemy wam przygrywać tutaj w RMF FM bardzo fajne rzeczy i będzie też głośny temat, o którym mówi cała Polska, a nawet cały świat. I to wszystko w RMF FM jeszcze dzisiaj. Za moment też nowość od Sarsy.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę w festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Boli. Swędzi.
6: Piecze. A do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Triwenozyt. Lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tego lata zacząłem biegać. Dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A ci sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Super, ta nowa Sarsa w RMF FM. O tym huczy internet, powstają artykuły, a zaczęło się od grania na skrzypcach na ulicach Warszawy. Później Mobi, światowa gwiazda, wrzucił sobie na stories, że Warszawa jest piękna, widoki śliczne, a skrzypaczka w tle fantastyczna. Skrzypaczka Karolina była wczoraj w RMF FM, udało się nam z nią porozmawiać i pierwsza jej myśl to...
1: O Jezu, a to ja jestem naprawdę? I w szoku jestem nadal, także brak mi słów naprawdę.
0: Piękna historia i tak właśnie wspieramy talenty. Jest naprawdę cudnie, dziewczyna jest urocza i mam nadzieję, że to otworzy jej drzwi do światowej kariery, kto wie. I poleciała w RMF FM. Super.

0: świątecznie. Przy takiej piosence można się rozmarzyć, można zamknąć oczy, można odpocząć już na moment. I właśnie tego wam życzę, tego wyciskania tej niedzieli jak cytryny. Wiem, że część z was może być w pracy, może być w trasie i ta trasa może frustrować, ale rzucamy na luz, relaksujemy się i tak będziemy wam grać w RMF FM.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Lotto.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę? No,
2: też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Atopowe zapalenie skóry. Reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Młody zawodnik rusza z piłką, mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
10: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
11: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
15: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Po reklamie.
17: Wakacyjny weekend i RMF FM.

Taki SMS wpadł do nas na skrzynkę. Leży sobie na plaży w Ustroniu Morskim. Przepiękna pogoda i gra mi radio RMF FM. I gra mrozu już teraz specjalnie dla was. Wypoczywajcie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
2: Goła klata, symbol lata, ale nie apetyczny i owłosiony brzuch wieloryba, to raczej nie, chyba.
1: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
2: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Tak zakręconej lotery.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu. Ceko moc atrakcji dla duzyk i małych. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
2: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: reklamie.
1: Jest 13:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Marlena Chudzio.
0: Zapraszam. Wypadek podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. Rannych jest 17 osób. Manifestacje przeciwko nienawiści na tle narodowościowym odbywają się dziś w Polsce.
2: Są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi, natomiast politycy wolą uprawiać politykę nienawiści.
0: Epifurana z Michałowa, najpiękniejsza wśród klaczy młodszych podczas czempionatu w Janowie Podlaskim. 17 osób poszkodowanych po kraksie podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. To powiat chełmiński w Kujawsko-Pomorskim. Jak przekazał nam kapitan Kasper Korczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Chełmnie, poszkodowanym na bieżąco udzielana jest pomoc.
3: W tej chwili 4 osoby już odjechały do szpitala. Na miejscu jest 6 karetek pogotowia plus LPR. 5 zastępów straży pożarnej, działania cały czas trwają.
0: Do tego tematu będziemy wracać w faktach. 5-kilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta na jezdni w stronę Łodzi. Między węzłami Gdańsk, Karczemki i Szadułki w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas. Potężny korek również na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w stronę Zgorzelca. Zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości usłyszał rolnik, który w piątek zaorał swoim ciągnikiem świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie w Śląskiem. Twierdził, że droga jest jego własnością, co nie było prawdą. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na mniej więcej 400 tysięcy złotych. Prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku do sądu o aresztowanie mężczyzny. 60-latkowi grozi od roku do 10 lat więzienia. Rozmiar szkód możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W wielu miastach Polski odbywają się dziś manifestacje przeciwko nienawiści na tle narodowościowym, z którym mierzą się Ukraińcy mieszkający w Polsce. Policja notuje coraz więcej ataków na osoby, które ze względu na pochodzenie stają się obiektem agresji. Nie ma na to naszej zgody, skandują manifestanci na placu Nowy Targ we Wrocławiu.
4: Nie hoduj nienawiści, hoduj dobre myśli, nie hoduj nienawiści.
5: Jesteśmy przerażone tym, co się dzieje w naszej ojczyźnie, hejtem na Ukrainie, zapomnieniem o tym, że wojna cały czas trwa i bomby na tych ludzi lecą, zapomnieniem, że może my będziemy musieli kiedyś uciekać, być może nam też nikt nie pomoże, tylko będzie nas hejtował i bił.
2: Bardzo nie podoba mi się, że rząd i skrajna prawica szczują na ludzi, którzy są tacy sami jak my, są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi, natomiast politycy, zamiast zajmować się prawdziwymi problemami, wolą uprawiać politykę nienawiści i podsycania konfliktów.
4: Bohaterom sława! Sława Ukrainie!
0: Znamy fakty. Klacz Epifurana wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
6: Tomku, gorące popołudnie.
0: Gorące. Co możemy powiedzieć o Epifuranie?
6: Tak, klacz kroczy tutaj podczas narodowego pokazu od zwycięstwa do zwycięstwa. Ulubiona klacz prezes stadniny Moniki Słowik. Piękność wychowywana pod czujnym okiem głównego hodowcy stadniny Magdaleny Helak-Kulczyńskiej. Więc ten koń to pani, oczko w głowie. Gdy prezentowała się przed sędziami, magiczna chwila. Słuchaliśmy tutaj duetu kwiatów z francuskiej opery Lakmy, Leo Deliba. Ringu pokazowym Armenia, Bombola, Zadzerra, Zanella, no i ona, zwyciężczyni, którą zobaczymy tutaj jeszcze przed 14, bo walczyć będzie o tytuł Best in Show, czyli najlepszego konia 48. Narodowego Pokazu Konia Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim.
7: Epifurana!
6: Warto zapamiętać imię tego konia, bo to przyszłość polskiej hodowli. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
0: A do Janowa Podlaskiego wrócimy jeszcze w dzisiejszych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Co się dzieje na drogach? Na pewno będziemy to też sprawdzać, a przede wszystkim zagramy wam do odpoczynku super muzykę. To co? Jennifer Lopez, Pitbull. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. Tu pod słońcem RMF FM.

0: FM. A teraz wyobraźcie sobie, że odpoczywacie, jest wolne, świeci słońce. Odbieracie telefon z RMF FM i wasza reakcja to... A w kieszeni 1 000 000 złotych. I pytacie, jak to możliwe? No, jest bardzo możliwe, bo Dagmara została tak rekordzistką w RMF FM.
1: W zeszły piątek śniło mi się, że dzwonicie do mnie i wygrałam samochód. Także mówiłam koleżankom w pracy, że chyba się spełnia.
2: A jak tam jest 1 300 000?
1: To jeszcze lepiej, będą 3 samochody i wakacje.
0: I padł rekord. Było to przeczucie. To niedowierzanie, ale ona ma już dużą kasę. Wy możecie tylko słuchać, jak wygrywają. Ja to rozumiem, to są emocje, bo też uwielbiam słuchać finałów. Bardzo wam kibicuję. Ale możecie sami spróbować szczęścia, jak Dagmara. SMS RMF wysyłacie pod 7474 i w tej chwili robię takie czary mary i gracie. O jutrzejszy milion? Ale trafiacie też do losowania w finale tygodnia. Tam czekają na was aż 3 wyjątkowe opcje.

0: taka piosenka, przy której się wzdycha i odpływa. Po prostu, tak wam gram w RMF FM. Meldujcie się, kto na działeczce, kto na leżaku, kto w drodze na przykład nad jeziorko 3322. I ja ze swojej strony obiecuję, że będziemy wam tu grać naprawdę przyjemne hity, takie właśnie do łapania słońca.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Ale tato, tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
16: Super.
17: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
18: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
19: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosza na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu. Ceko moc atrakcji dla duzyk i małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
20: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
21: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ale wakacyjna nuda, tak wam gramy w RMF FM. Jest 13.42 i proszę bardzo, wakacyjna lista obecności. Madzia w Holandii, 30 na termometrach, z rana 40 z mężem na rowerach. Brawo! Na leżaczku w cieniu tutaj Jarek, Paulinka stówka do Frankfurtu i leżenie do jutra. Zazdroszczę, leżcie, będziemy wam zaraz grać pięknie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Młody zawodnik rusza z piłką, mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
4: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
5: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
2: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
6: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
7: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
6: Zgłoś się na www.rmf.fm.
2: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
8: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wejść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicisz wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
22: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
23: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
22: Po reklamie.
1: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: trwają powroty, są korki na A6, S3 w okolicach Szczecina. O tym powiemy też w faktach RMF FM i wiem, że ta cierpliwość jest bardzo potrzebna. Zostańcie z nami za moment fakty i zagramy wam na uspokojenie fajną muzykę.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Pobiliśmy absolutny rekord.
5: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
6: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
7: Możliwe, bo to
3: lato na bogato.
4: I to nie koniec.
8: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
9: Graj dziś.
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
17: Kolego Pikachu!
16: Nie!
17: Ho? Jak to?
16: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
18: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: reklamie.
1: Zbliża się 14, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Marlena Chudzio.
2: Dziewiętnastu poszkodowanych, 6 osób w szpitalach. To najnowszy bilans kraksy podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. Sprawdzimy, co będzie się działo dziś w piłkarskiej ekstraklasie. A na deser historia jak z filmu. Wielki muzyk, uliczna skrzypaczka i niezwykłe nagranie w sieci. Wzrosła liczba poszkodowanych zawodników podczas kraksy młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. To powiat chełmiński w Kujawsko-Pomorskim. Jak informują strażacy, którzy pomagają przy akcji, 19 osób jest poszkodowanych, a 6 zostało zabranych do szpitala. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo na temat poszkodowanych?
3: To uczestniczki 21. Memoriału imienia Wojciecha Padducha, w którym startowali młodzicy i juniorzy. Według wstępnych informacji na drogę przewróciła się jedna z zawodniczek, później kolejne na nią najechały. Najpoważniej poszkodowanych zabrały karetki pogotowia oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak się dowiedziałem, wszyscy byli przytomni. Głównie chodzi o stłuczenia, podejrzenie wstrząsienia mózgu i złamanie ręki. Jak usłyszałem od policjantów, nie prowadzą czynności pod kątem żadnego zdarzenia drogowego, bo trasa była wyłączona na czas wyścigu.
2: Jedni wracają, inni chcieliby dopiero dojechać nad morze. Z powodu bardzo dużego natężenia ruchu są olbrzymie korki na autostradzie A6 oraz na S3 w okolicach Szczecina. Tam nerwy kierowców wystawione są na poważną próbę. Po remisie Legii z Koroną Jagiellonia ma szansę zostać liderem tabeli Ekstraklasy. Wieczorem białostoczanie zagrają u siebie z Widzewem. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przed tym meczem mieliśmy kontrowersję. O co chodziło?
4: Dzień dobry. O to, że Jagiellonia bardzo późno, dopiero w piątek, zdecydowała, że nie będzie przekładać spotkania przez grę w europejskich pucharach. Pozwalające na to przepisy skrytykował trener Widzewa Aleksander Wukowicz, argumentując, że w ostatniej chwili trzeba przez to zmieniać plany i rozbija to przygotowania do meczu. Trener Jagi Adrian Siemieniec nawet przeprosił go za tę sytuację, ale wygląda na to, że już po sprawie.
5: Tak naprawdę trener Siemieniec nie musi mnie za nic przepraszać, bo ani przez chwilę nie miałem pretensji do trenera albo do Jagiellonii.
4: Mówił Acu Wukowicz. Jego Widzew czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie, a Jagiellonia, jeśli wygra, zostanie nowym liderem i przedłuży serię zwycięstw w nowym sezonie do 4. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 20:15, a wcześniej zagrają Śląsk z Jagiellonią i Lech z Piastem.
2: Ma być wspaniałą przyszłością polskiej hodowli konia arabskiego. Epiforana, jak słyszeliście w faktach, wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.
6: Epiforana!
2: Jak wygląda ten zjawiskowy koń? Zobaczcie na filmie na rmf24.pl. A do Janowa Podlaskiego wrócimy w faktach za godzinę.
7: Co za historia?
2: Wyobraźcie sobie, że przeglądacie internet i nagle trafiacie na rolkę światowej sławy artysty, który zachwyca się waszą twórczością. Brzmi jak z bajki, ale wydarzyło się naprawdę. Moby wystąpił w Warszawie, w sieci udostępnił nagrania z krakowskiego przedmieścia i napisał, że m.in. za to lubi być w trasie. Na nagraniu widać ulicę, a w tle słychać Halleluja Leonarda Cohena, wykonane przez uliczną skrzypaczkę. Film podobno zdobył niemal 150 tysięcy polubień. Skrzypaczką, która w nim występuje, jest Karolina, do której dotarła nasza dziennikarka Paulina Sawicka. O swojej reakcji na wpis tak mówiła na naszej antenie.
8: To jest to przypadek. O Jezu, a to ja jestem naprawdę? I ja myślałam, że to jest fake jakieś, no że to nie jest tak na żywo, no że to nie jest taka prawda, naprawdę. I potem przez może godzinę albo dwie godziny ja tak sobie myślę, o, a to jest prawda, no to jestem ja, no to jest Moby. I ja gram.
9: Przypuszczam tak, że to dalej te emocje w tobie są, prawda? Bardzo duże.
8: Tak, tak. Brak mi słów, naprawdę.
2: Post możecie obejrzeć na stronie RMF FM. Kolejne wydanie faktów o 15:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Miłej niedzieli.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To teraz, żeby niedziela była jak z bajki, bo słoneczko, bo ładna pogoda. To zagramy wam w takim razie najlepszą muzykę w RMF FM. Karolinie oczywiście bardzo, bardzo mocno kibicujemy. I zerknijcie na nasz Instagram, tam macie wszystko. Paulina Sawicka, witajcie, cześć.

0: SMS-y i meldujecie się, co tam u was na wakacjach, jest ktoś w pracy, także trzymamy kciuki, żeby szybko ta zmiana minęła, ale tu wpadł też taki SMS: opalanko w słoneczku na leżaczku, tylko 26 stopni. No to jak tylko, to upały powrócą.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacje są jak roller coaster.
5: To była niezła jazda.
6: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
5: Adrenalina, tego mi było trzeba.
4: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
12: Zawsze z wami.
13: Mamy dla was gorące newsy,
14: relacje z naszych eventów,
15: prognozę pogody
16: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
11: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
1: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z

0: pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Lato.
4: RMF FM. Lato.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: No dobrze, obiecałam wam bilety do parku rozrywki. W końcu lato, pogoda, czas na wycieczki, randki w plenerze. To co powiecie na takie podwójne zaproszenie? Wymarzona randka. Właśnie, możecie puścić wodze fantazji, opiszcie mi wymarzoną randkę, bardzo kreatywnie. Mogą być szalone rzeczy i takie zupełnie odjechane. A te propozycje wysyłajcie pod 3322. Dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy podwójne zaproszenie do parku rozrywki Energylandia. Tam są cukierkowe sklepiki, podniebne statki. Na randkę idealnie. To jak? SMS pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: 24 numer w nowej oprawie to David Guetta i Alfa Bill w RMF FM. Czytam na rmf24.pl bardzo fajny artykuł. Posłanka wpadła w szał i obrzuciła premiera jajkami. To się działo w Kosowie. No, dla nas to zaskoczenie nie jest. U nas obrzucają się mięsem.
1: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
6: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
5: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
6: Pyszne, bo polskie.
5: Słuchaj w RMF FM.
7: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozie radki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
20: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
21: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
22: Po reklamie.
23: Największe wakacyjne hity w RMF FM.

0: Delikatnie gramy wam w RMF FM. Tej delikatnej muzyki na wakacje będzie jeszcze więcej i już za chwilę w RMF FM powiemy m.in. o bójce w Goleniowie. To w faktach o godzinie 15. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 6 minut, w których zniknie słońce. To przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
1: Reklama.
3: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Tego lata o poranku w RMF FM.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Juhu! Dzień dobry.
8: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
9: Tomkowicz,
10: Skowron,
9: Olbratowski.
8: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Po reklamie.
13: Michał Zieliński w studiu Faktów RMF FM. Jest godzina 15.
14: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach, bójka w Goleniowie, nastolatkowie podejrzani o ranienie nożem innego nieletniego, dziś mają stanąć przed sądem rodzinnym. Potem doniesienia z zagranicy, wybuch drona, tym razem w Mołdawii, i wściekły delfin, który wymusił ewakuację w Chinach. Poza tym bez przyjaźni na ostatnim etapie kobiecego Tour de France, a na koniec relaks pod bałtyckim słońcem. Przed sądem rodzinnym stanąć dziś mają 2- i 16-latkowie podejrzani o udział w napaści z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Poszkodowany został 17-latek, który od wczoraj przebywa w szpitalu w Szczecinie. Trafił tam z ranami kłutymi i śladami pobicia. Fakty na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaka kara grozi podejrzanym?
15: Katalog możliwych kar jest szeroki. Od nadzoru kuratora, aż po umieszczenie w zakładzie poprawczym. Sąd może też zdecydować, że 16-latkowie będą odpowiadać za to, co zrobili, jak dorośli. Za napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi od 6 miesięcy nawet do 8 lat więzienia. Na szczęście stan rannego 17-latka lekarze ze Szczecina oceniają jako dobry. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwaj podejrzani zostali już doprowadzeni do policyjnej izby dziecka. Jeden z nich w czasie bójki też doznał obrażeń i wymagał pomocy medycznej.
14: Dron bojowy rozbił się na terytorium Mołdawii. Nikt nie został ranny. Upadek drona doprowadził do wybuchu pożaru. Na razie nie wiadomo, kto wystrzelił tego bezzałogowca. Wczoraj uzbrojony dron wleciał w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii, po czym eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. 1 000 000 osób ewakuowanych. Odwołano ponad 1500 lotów. Na wschód Chin dotarł tajfun Delfin, przynosząc ulewne deszcze i wichury. Maksymalna prędkość wiatru dochodzi do 160 km na godzinę. Delfin uderzył wcześniej w prefekturę Okinawa na południu Japonii. 6 osób zostało rannych. Ponad 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Zawodniczki ruszą wkrótce na trasę finałowego etapu kobiecego Tour de France. Wśród nich walcząca o zwycięstwo Katarzyna Niewiadoma Finy. W faktach RMF FM nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przypomnij, jaka jest sytuacja w klasyfikacji generalnej?
16: Dzień dobry. Po wczorajszym etapie Polka ma tylko 8 sekund straty do Demi Vollering. Holenderka na ostatnich kilometrach przypuściła skuteczny atak i odzyskała żółtą koszulkę liderki. Dzisiejszy etap ze startem i metą w Nicei nie będzie więc zwyczajowym etapem przyjaźni. Na niemal 100-kilometrowym odcinku walka rozstrzygnie się na aż 4 podjazdach. wyjazdach pod szczyt Col d'Ess. Nasza kolarka w Eurosporcie zapowiadała walkę do samego końca.
10: Wyścig jeszcze się nie skończył, także naprawdę na pewno chcemy mieć coś ostatniego do powiedzenia.
16: Kolarki ruszą na trasę około 16. Mniej więcej 3 godziny później wszystko powinno być już jasne. Przypomnę, że Katarzyna Niewiadoma walczy o drugie w karierze zwycięstwo w Tour de France. Wielką pętlę wygrała 2 lata temu.
14: Trwa weekend z piłkarską ekstraklasą. Zaczął się mecz we Wrocławiu. Śląsk Krakowia na razie bez goli.
6: Fakty z nadmorza w RMF FM.
14: Dziś cudowna pogoda na wypoczynek nad Bałtykiem. Są niewielkie fale i świeci słońce. W Trójmieście temperatura osiąga 24 stopnie.
17: Że tak słońce świeci i to morze tak się odbija ze słońca.
18: Bardzo chilloutowo i tak pogoda skłania do relaksu. No oczywiście molo, wiadomo. A teraz idziemy plażować.
19: Niestety dziś już wracamy.
20: Czyli ostatnie spojrzenie na morze?
19: Tak, dokładnie.
21: Ostatnie wyjście.
20: To słońce was żegna.
21: No i dlatego nam przykro.
20: Chwilę niby na urlopie, a jednak widzę, że trzeba pracować.
22: Dokładnie. No jak widać, no przyjechał się z rodziną, a więc trzeba tutaj, że tak powiem, zasuwać ostro.
20: Co to będzie? Bo widzę, że na razie kupicie dziurę.
22: Tylko dziura, a później jak już zobaczymy, co nam syn zdecyduje. Myślę, że jakiś tunel, co?
20: Co to będzie?
23: Tu będzie woda.
20: Tu będzie woda.
22: W środku będzie woda. No dobrze, w takim razie.
20: Mały basen na plaży.
22: Dokładnie.
20: I długo planujecie być?
22: To jest, myślę, no to wszystko zależy od żony, nie wiem. Żono, to kiedy planujemy być?
19: To zależy, ile nam pozwoli pogoda.
20: A ta zapowiada się dobrze.
19: No dzisiaj tak.
14: Z plażowiczami w Sopocie rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Coraz cieplej, coraz goręcej, 26 stopni w Katowicach, ale Wrocław już ma 29, 24 w Gdańsku, 25 w Koszalinie. Tam macie na północy delikatnie chłodniej, ale zdecydowanie jest to pogoda na leżaczek. Te upały mają jeszcze powrócić, będzie cieplej.
24: I gdzie jest to ochłodzenie, o którym tyle się mówiło, proszę
13: było,
24: państwa?
13: Było,
24: a to szybkie ochłodzenie.
13: Było bardzo szybkie ochłodzenie, trochę deszczu, burzy, ale na razie słonko. Ale wiem, że wielu z was wraca teraz właśnie z podróży, kończy urlop. Jeżeli tak, to macie tu Mateusza.
24: Bardzo jest mi miło, no i oczywiście zajmę sobie miejsce gdzieś tam na tylnej kanapie RMF FM w trasie, czyli program dla was między innymi, drodzy kierowcy, ale też dla tych, którzy są w pracy, też dla tych, którzy gdzieś tam na leżaku jeszcze chillują w trakcie wakacji. Mateusz Opyrchał, cześć, witajcie. Paulina?
13: A ja mówię papa.
24: Jedź ostrożnie.
13: Dobrze, dzięki.

miałem sobie wybrać miejsce u was w samochodzie i chyba już wiem. Jeśli mogę z przodu, żeby dawać głośniej i ciszej najlepszą muzykę. Bardzo proszę, Talk to You w RMF FM. Jeśli spakowaliście muzykę, to już macie praktycznie wszystko, co potrzebne na udaną trasę. RMF FM ciągle z wami i teraz coś do pośpiewania z tylną kanapą. No to uwaga, 3, 4.

0: Sara James w RMF FM, a to program RMF FM. W trasie jest wyzwanie od jednego z kierowców, 12,2 miliony, halo.
1: Wszystkim kierowcom, żeby byli takimi gwiazdami highwayu w najlepszym tego słowa znaczeniu.
0: No, będziecie gwiazdami highwayu, już możecie ćwiczyć razem z Taylor Swift. Wraca za chwilę.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowi.

0: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moscola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 23 minuty, będzie 16. Jednym okiem na korki, drugim na mecz Ekstraklasy. No na drogach na razie podobnie jak na Murawie, nie za wiele się dzieje. Może poza A1 w stronę Trójmiasta. Tam uważajcie, a Śląsk-Wrocław remisuje z Krakowią 0-0. Wracamy w Faktach RMF FM już niebawem.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: RMF FM na wakacjach.
8: To będzie lato w waszym rytmie.
9: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
10: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
9: Zgłoś się na www.rmf.fm.
7: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
16: Tego lata o poranku w RMF FM.
17: Skowron. Olbratowski.
16: Tomkowicz. Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
18: Ja jestem jedna.
16: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
20: Liczę nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
21: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
22: Poproszę oryginalnego plusza.
23: Którego?
22: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
23: Oczywiście.
22: Dziękuję.
24: Poproszę oryginalnego plusza.
23: Którego?
24: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
23: Oczywiście.
24: Dziękuję.
23: Poproszę oryginalnego plusza.
22: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
23: Oczywiście.
22: Dziękuję.
25: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
26: Słuchaj, Marian.
27: No?
26: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
27: Aha.
26: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
27: Ta.
26: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
27: No i co, Barbara, i co?
26: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
27: Ta Mariolka to jest naprawdę...
25: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: To jest RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
10: Hi, this is Shakira.
11: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Mamo, chcę pić!
18: Dzień dobry!
17: Chcę pić!
18: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
19: Pewnie plusz?
17: Tak, chcę plusz!
18: Już kupuję! To najlepszy wybór?
19: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
19: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
19: Na 100%!
4: Dziękuję!
19: Na zdrowie!
1: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
8: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów, a przy mikrofonie Michał Zieliński. Witamy.
1: Witam i zapraszam. A te fakty zaczniemy od drugiego tankowania. Mija 100 godzin, od kiedy premier zapowiedział, że potrzebuje 48, żeby podjąć decyzję w sprawie ewentualnych obniżek podatków. Potem w faktach informacje sportowe, tym razem będzie o Tour de Polonii, o Ekstraklasie. A na koniec wizyta na pokazie koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi 15% dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak na naszej antenie w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków, a rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze dotyczące tego tematu zbierał reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Co jeszcze mówią politycy?
6: No, rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
9: To jest bardzo przykre. I kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, no musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
6: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
10: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
6: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
1: Uwaga, kierowcy w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 16 w Talusach. To jest odcinek Orzysz-Ełk. Zapalił się tam samochód osobowy.
11: Sport w faktach RMF FM.
1: Śląsk-Wrocław, Krakowie jak dotąd bez bramek. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy trwa druga połowa tego spotkania. Dziś jeszcze mecze Lecha Poznań z Piastem Gliwice i Jagiellonii-Białystok z Widzewem Łódź. Setki kibiców zgromadziły się w Wieliczce wzdłuż trasy ostatniego etapu Tour de Pologne. Końcówka wyścigu to jazda indywidualna na czas. Dla wielu fanów to pierwsza okazja, żeby zobaczyć kolarzy na żywo.
20: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
21: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać. Zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
1: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Epiforana ze stadniny w Michałowie, najlepszym koniem 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim. Na miejscu jest nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Tomku, w przypadku tej klaczy my też możemy się pochwalić.
22: Jak najbardziej, bo Epiforana wygrała dziś także Narodowy Czempionat Klaczy Młodszych, którego patronem od lat jest tu w Janowie Grupa RMF. My też odebraliśmy dziś nagrodę specjalną dla mediów. Przyjaciół Janowa. No a wracając do tej klaczy, która kroczy tutaj od nagrody do nagrody, zapamiętajmy to imię.
23: Epiforana!
22: Ona wygrała swoją klasę, wygrała czempionat, została najlepszym koniem całego 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Best in Show i laureatką nagrody za najlepszy ruch, bo ten koń dosłownie płynął tutaj po tym pokazowym ringu. Za niespełna godzinę tu w Janowie początek aukcji Pride of Poland, więc ostatnia chwila, by odpocząć, pójść na przykład na zielone łąki wokół stadniny, ptasi raj, do którego przed chwilą nieświadomie nawiązała tutaj wojskowa orkiestra. Birdland, Joe Zawinula w wykonaniu wojskowych, wprowadzaniem do tych aukcyjnych emocji popołudnia. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
1: Epiforana jest na filmie na rmf24.pl, a relacje z aukcji w faktach RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Ciepło i słonecznie, to lubimy i po tym ochłodzeniu już nie ma śladu tak naprawdę. 31 stopni na zachodzie to dzisiaj maks na termometrach, no chyba, że wskazują wam zupełnie inaczej, to dajcie szybko znać pod 3322. Jeśli chodzi o nowy tydzień, to poniedziałek zaczniemy, no bardzo w kratkę, więcej słońca na wschodzie, ale burzowo w centrum i na zachodzie kraju.
1: 5 po 16.
8: Tu RMF FM w trasie, czyli program dla was, drodzy kierowcy, dla wszystkich, którzy wracają z weekendu, wracają z urlopu albo na ten urlop właśnie jadą. Jestem w stałym kontakcie z wami. Numer znacie, 12 2 miliony. Można dzwonić, meldować się i mówić, jak było na urlopie albo co was na tym urlopie dopiero czeka. 12 2 miliony. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Niby tak.

FM. Słuchajcie, wakacyjne sejfy w RMF FM cały czas na topie. Trwa lato na bogato. No i właśnie, zakończyliśmy lipiec na bogato, bo przecież Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000 złotych. Ja nie zapomnę jej uśmiechu. Nie zapomnę tego, jak opowiadała, jakie marzenia spełni za te pieniądze. Ale słuchajcie, już teraz wchodząc do gry, bo możecie to zrobić, nawet z leżaka, gracie nie tylko o poniedziałkowy finał, w którym do wygrania jest 1 000 000 złotych w jednym z sejfów, ale trafiacie też do losowania o finał tygodnia. A tam czekają na was 3 wyjątkowe opcje. 100 000 gwarantowane, 1 000 000 złotych albo mega SUV Ford Kuga. I naprawdę widziałem ten wóz na www.rmf.fm. Też możecie go zobaczyć. I to jest samochód, który absolutnie chciałbym mieć. Jest wyjątkowy, rodzinny, w przepięknym kolorze. Już teraz zobaczcie go na naszej radiowej stronie www.rmf.fm. No i właśnie, milion czy samochód? Co byście woleli? Ja mam dla was mega okazję. I teraz skupcie się uważnie. Za każdym razem w finale pytamy was, skąd jesteście. Wy nam odpowiadacie. Więc chcemy wiedzieć, skąd jesteście i sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Bonus będzie trwał przez 11 minut, pomnożę razy 1100, każdy SMS, ale uwaga, nietypowa sprawa, pod 7474 przysyłacie nazwę swojej miejscowości. Od teraz macie na to 11 minut. Lądujecie nie tylko w losowaniu poniedziałkowym, ale także, no właśnie, o samochód, albo o milion, albo o gwarantowane 100 000. Nazwa miejscowości 7474. Trzymam kciuki.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: na nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
0: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie!
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
10: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do

0: ekspert.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie.
9: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

Pani Chaperon trochę zwolniła, jak czas na urlopie. Tymczasem właśnie macie coś na trasę. Taką przyjemną pasażerkę. Britney Spears. A ja tu czytam koniec weekendu. Ci opaleni mijają się z tymi jeszcze trochę zmęczonymi po pracy, na pasku w telewizji i tłumy turystów na lotniskach. No to jak w trasie, tam też kolejki do bramek.

0: meczu Ekstraklasy. Już doliczony czas gry. 91. minuta. Śląsk Wrocław, Krakowia 0-0. A w faktach o 17. Wracamy na drogi, bo jest sporo utrudnień. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mamo, chcę pić!
12: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz.
11: Tak, chcę plusz.
12: Już kupuję. To najlepszy wybór?
13: Na 100%.
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
13: Plusz.
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
13: Na 100%.
14: Dziękuję.
13: Na zdrowie.
15: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15. Do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Tok.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detoks i Trawienie
2: z wysoką dawką silimaryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger. Producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Cwiger.pl.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: RMF FM zawsze z wami o tej porze, zawsze na łączach z naszymi dziennikarzami, którzy sprawdzają dla was sytuację na drogach, zwłaszcza o tej porze w niedzielę 10 minut do 17. Michał Dobrołowicz, witamy Michale.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Gdzie najbardziej się korkuje?
1: Robimy wszystko, żeby ułatwić wam podróżowanie tego popołudnia. Ja jestem przy ekspresowej S8 na Mazowszu. Korkuje się, potwierdzam. Wiele osób jedzie w kierunku Katowic. Rozmawiam z kierowcami, o szczegółach opowiem o 17:00 i mam jedną obietnicę. Zapewnienie dla was. Fakty RMF FM o 17:00 będą świetne do słuchania. Na przykład właśnie w samochodzie, ale nie tylko.
0: Nie tylko S8, ale też S7, Krajowa 10, A4 w okolicach Wrocławia. O wszystkim wam opowiemy oczywiście w faktach RMF FM za 9 minut. A wy jedźcie ostrożnie. We'll be right back.

0: Jonas Blue w RMF FM, a za chwilę fakty, bądźcie bliska.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
2: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
11: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
12: Jak tak? To Allegro.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: To już prawie 17:00, w RMF FM czas na fakty, przenosimy się do studia. Przy mikrofonie Michał Zieliński, posłuchajmy.
16: Na początku tych faktów Łomża, tam 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na drogach coraz większy ruch, mamy informacje z dróg warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Poza tym aukcja Pride w Poland w Janowie, końcowe wyniki Tour de Poloń i remis Śląska z Krakowią w Ekstraklasie. Krok od tragedii w Łomży. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co się tam wydarzyło?
17: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5 piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży koc. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna, karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
3: Fakty drogowe w RMF FM.
16: Trzy samochody osobowe zdarzyły się na trasie S7 w Janowie, w województwie warmińsko-mazurskim. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Zablokowana jest też Krajowa Dziesiątka w Mierzynie, w zachodniopomorskim. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeszcze ostrzeżenie dla kierowców na A4 w województwie dolnośląskim. Po kolizji auta osobowego z motocyklem na Zamyśle Kąty Wrocławskie zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Wrocławia. Coraz większy ruch jest tego popołudnia na trasach. W wielu regionach wiele osób wyjeżdża albo wraca z urlopu. Kierowcy, z którymi nasz reporter rozmawiał przy drodze ekspresowej S8 na wysokości Nadarzyna na Mazowszu zapowiadają ostrożną jazdę.
5: Na razie my dopiero wyjeżdżamy z Warszawy, idziemy w stronę Katowic. Ruchu na razie nie widać dużego, ale może oczywiście się wszystko zmienić, jak wiadomo.
18: Akcja Speed też dzisiaj kończy się na polskich drogach. Panowie bardziej uważają?
5: Zdecydowanie, chociaż patroli aż tak nie widzę, ale uważamy przez to, że wzrosły ceny paliw, więc też ta noga idzie trochę z gazu.
18: A jak warunki, jak pogoda dzisiaj?
19: Bardzo dobrze, nie jest za gorąco, a poza tym klimatyzacja jest, więc nie można narzekać.
18: Upał dopiero się zbliża, ma być jutro.
19: Tak, słyszałam, ale mam nadzieję, że nie będzie za bardzo dotkliwy.
16: Usłyszał od kierowców nasz reporter Michał Dobrowicz. Wczoraj na polskich drogach doszło do 85 wypadków, zginęło aż 6 osób, a ponad 100 zostało rannych. W stadninie koni w Janowie Podlaskim zaczyna się właśnie aukcja Pride of Poland.
20: Tak jest, ostatnie chwile ciszy, no i za moment uroczyście zaczynamy.
16: Na miejscu jest Tomasz Staniszewski. Tomku, przypomnij, ile koni w tym roku znalazło się na liście aukcyjnej?
20: 16 wszystkie ze stadnin państwowych, 15 klaczy i jeden ogier, stąd z Janowa to Erantis, jeden z najbardziej utytułowanych ogierów polskiej hodowli ostatnich lat. Do tego posągowa, gniada Pila, a gwiazdami Michałowa 11-letnia już poganinka i młoda 2-letnia klacz El Bella. Prezes tej właśnie stadniny, Monika Słowik, jest dobrej myśli, tak mówiąc o ostatnich chwilach przed aukcją.
21: Dużo klientów w stajniach, dużo osób pytających o konie, dużo osób oglądających te konie.
20: Rekordów cenowych się nie spodziewa, no ale ja nigdy nie wykluczałbym niespodzianek, gdy komuś koń wpadnie w oko. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
16: To teraz o też pięknych i lśniących rowerach. Niemiec Marco Brenner wygrał kolarski wyścig Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Ivana Romeo. Ostatni, siódmy etap jazdy indywidualną na czas w Wieliczce Brenner zakończył na 7. miejscu. Jeszcze informacja z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią. Za pół godziny kolejny mecz. Lech Poznań Piast Gliwice, a wieczorem Jagiellonia Białystok zagra z Widzewem Łódź.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Na razie nadchodzący tydzień wygląda całkiem, jeśli chodzi o pogodę. Dużo słońca, no może oprócz poniedziałku, bo jutro faktycznie burzowo na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazowszu i upał niestety nie odpuści jeszcze 32 do 33 stopni na zachodzie. Zdecydowanie więcej słońca w poniedziałek na wschodzie kraju i na Podkarpaciu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jak słyszeliśmy, w faktach sporo utrudnień. Jedźcie ostrożnie, a my wam będziemy grać najlepszą muzykę. Ja wiem, bo znam was już trochę, że lubicie słuchać klasyków za kółkiem. No to bardzo proszę, zaczynamy od Queen. 5 po 17. Mateusz Opierchał z tej strony. Cześć.

0: Hugel w RMF FM z najlepszą muzyką, ależ się wkręcił ten numer nam wszystkim chyba. Moving to the Sun, 13 minut po 17. Znam wasze plany na urlop. Halo, halo, 12,2 miliony.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałbym powiedzieć, jak będę spędzać swój urlop.
0: Aha.
1: Lecę na Karaiby i będę płynął z delfinem. Będę go trzymał za ten, na górze, ten płetkę, to się jakoś to mówi. I będzie mnie ciągnął ten delfin w ocean.
0: Ale to tak przez tydzień czy dwa?
1: A się zmęczę.

0: Takie dobre tempo na powrót z urlopu Holy Moly w RMF FM. Tymczasem naukowcy ustalili, czytam o tym w sieci, że zapomniane wspomnienia mogą być przechowywane w mózgu. O, i to jest naprawdę dobra informacja dla nas facetów, no. Naprawdę, drogie panie, my te wszystkie daty i rocznice mamy w przechowalni. Tylko czasem dłużej nam zajmuje zorientowanie się gdzie.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
1: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wakacje są jak roller coaster.
7: To była niezła jazda.
8: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
9: Adrenalina, tego mi było trzeba.
6: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
12: Wyprzedażowe szaleństwo w Abrameble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
13: Tego dla kobiet.

0: Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę... oryginalnego plusza?
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
12: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Idealna nowość na trasę, bo to Passenger i Alex Warren w RMF FM. 22 minuty, będzie 18. Lech Poznań rozpoczął spotkanie z Piastem Gliwice. 7 minuta i jak widzę 0 do 0. Za chwilę wracamy na drogi, bo w programie RMF FM w trasie korkują się kolejne trasy, właśnie między innymi A6 w pobliżu Szczecina. Bądźcie blisko, jedźcie ostrożnie.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i fajnej. Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
14: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
15: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
16: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
18: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
19: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl regulaminie.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
12: Dziękuję.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
15: To już prawie 18:00 na zegarach RMF FM. W studiu faktów ponownie Michał Zieliński. Witamy, Michale.
16: Witam, zapraszam. Na początek o ataku nożowników w Kamiennej Górze, będzie o stanie rannego i o losie zatrzymanych. A1 i A6 na tych autostradach, kilkukilometrowe korki po wypadkach w zachodniopomorskim i w śląskim. Wracają ostrzeżenia przed upałami i od razu dotyczą zdecydowanej większości kraju. Nastoletni Kacper, który w piątkowy wieczór został zraniony ostrym narzędziem podczas Dni Kamiennej Góry, wciąż walczy o życie w szpitalu. Chłopiec stracił dużo krwi, jest po operacji, jego stan nadal jest bardzo poważny. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, a co się dzieje z zatrzymanymi w związku z tym atakiem?
17: Podejrzewany o napaść 16-latek przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka. Ze względu na wiek o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Drugi zatrzymanych został już zwolniony do domu. Według nieoficjalnych informacji zraniony nastolatek dostał cios nożem w szyję. Stracił bardzo dużo krwi. W szpitalu kończą się już zapasy. Chłopiec jest początkującym zawodnikiem MMA i część środowiska zaapelowało w mediach społecznościowych o przyłączenie się do zbiórki w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Wsparcie okazują też koledzy nastolatka, którzy przed szpitalem skandowali: wracaj do zdrowia, jesteśmy z tobą, hej Kacper, jesteśmy z tobą.
16: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A6 w pobliżu Szczecina po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Kołbaskowa, przez co utworzył się niemal 4-kilometrowy korek. podobnie długim zatorze tkwią kierowcy jadący autostradą A1 od Częstochowy w stronę Katowic. Między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki na wysokości Klepaczki zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas tej jezdni. Nowe ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy dla 13 województw centralnej i południowej Polski. Na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku alerty już obowiązują. W pozostałych regionach będą aktualne od jutrzejszego przedpołudnia. Temperatura w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez centrum kraju aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie przekroczy jutro 30 stopni. W południowo-zachodniej Polsce termometry mogą pokazać nawet 35 kresek. Jeżeli na trójmiejskich plażach widzieliście dziś na horyzoncie wiele pomarańczowych bojek, to prawdopodobnie byli to uczestnicy sopockiego maratonu pływackiego. Trasa prowadziła między molami w Brzeźnie, Orłowie i Sopocie, w zależności od wybranego dystansu. Jak było?
4: Dość zdradliwie, ponieważ w tamtą stronę płynęliśmy z falą, a z powrotem po fale.
11: Tu nie można tego w ogóle porównać do basenu.
18: Inna bajka. Na basenie zabawa. Tutaj, tak jak kolega mówi, w tamtą stronę luzik, z powrotem walka.
19: Trzeba sobie ujarzmić jakoś oddech i dopasować do fali. I wyższa fala, tym śmieszniej się tak nad nią lata. I są takie puste przody czasami, że próbuje się zgarnąć tę falę ręką, tą wodę ręką, a tam jej nie ma, bo właśnie uciekła falą.
20: Chcesz się w ogóle trochę pozwiedzać podczas takiego płynięcia? Wystawić gdzieś głowę, spojrzeć na plażę?
21: Ja się przyznaję szczerze, że moja znajoma biegała i wypatrywałam. Wypatrywałam, nie mówię, że nie, aczkolwiek nie stawałam, tylko po prostu odwracałam się w stronę tutaj plaży i wypatrywałam, czy ktoś tam biegnie, no ale ciężko było cokolwiek dostrzec.
16: Usłyszał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
22: Stadiony świata w faktach RMF FM.
16: Czterech reprezentantów Polski rozpocznie dziś sezon w lidze portugalskiej. Nowy w tym towarzystwie jest Jakub Kamiński, który dołączy do Benfiki Lizbona. W trio Sporto mamy natomiast Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, ale szczególną uwagę fanów przyciąga 18-letni skrzydłowy Oskar Pietuszewski. Podkreślają dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek i komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports Sebastian Habiniak.
23: Zabłysnął kilkakrotnie, oczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję. To jest zawsze trudne, żeby powtórzyć taki sezon jak poprzedni, żeby grać regularnie, tak jak przez to pół roku, kiedy imponował, kiedy asystował, kiedy strzelał gole, kiedy wkręcił w ziemię Nicolasa Otamendiego z Benfiki w taki sposób, że Otamendi pewnie przez tydzień musiał chodzić podpierany przez kogoś, bo tak mu się w głowie kręciło. Dziś największym talentem naszego futbolu jest Oskar Pietuszewski. Młodzi kibice najbardziej zakochują się w Oskarze Pietuszewskim, takim piłkarzu z TikToka, jak o nim mówią młodzi ludzie. I ja wierzę, że Francesco Farioli wie, jak z niego we FC Porto skorzystać.
16: Kibice w kraju emocjonują się meczami ekstra klasy. Po 30 minutach gry Lech Poznań bezbramkowo remisuje z Piastem Gliwice.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Słyszeliśmy, że upały wracają, a sprawdzamy prognozy pogodowe na najbliższą noc. Spokojna będzie to noc. Może z minimalnym opadem deszczu na zachodzie kraju i w Wielkopolsce. Kierowcy, uważajcie, w tych rejonach może być ślisko. Od 11 stopni na Kielecczyźnie, 13 w Lubuskiem, 12 na północy, ale maksymalnie 19 na zachodzie. To RMF FM w trasie. 5 po 18 nam się zrobiło. Mateusz Opyrchał cały czas na stanowisku. No i oczywiście, że mam najlepszą muzykę specjalnie dla was. Można dać głośniej. Michael Jackson. All of my

0: wakacyjne powroty RMF FM w trasie. No i jak tam w tej trasie właśnie? 12,2 miliony. Halo, halo.
1: W tej chwili wracamy z Międzyzdroi. Byliśmy tam na naszej piątej rocznicy ślubu. Jedziemy. To był najcudowniejszy urlop w życiu. Naładowane baterie, gotowi do powrotu do pracy.
0: No i to najważniejsze, a poniedziałek po urlopie naprawdę potrafi być przyjemny. No, szybko zleci, bo najpierw trzeba opowiedzieć koleżankom i kolegom, jak było. To jest co najmniej godzina przy ekspresie.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Szerzej to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Reklama.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
13: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
13: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
13: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
13: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Tak zakręconej loterii.

0: Shakira. 23 minuty i będzie 19. Problemy na trasie włódzkiem, a jedynka, nie pojedziecie jednym pasem w stronę Gdańska. Sprawdzamy wszystkie szczegóły oczywiście i wracamy do Was w faktach o 19. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. W Krakowie od jutra poszerza się strefa płatnego parkowania. Szczegóły o 7. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa. Werwa i efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Juhu, dzień dobry.
4: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
5: Tomkowicz,
6: Skowron,
5: Olbratowski.
4: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
16: Pora na wakacje.
15: Pora na hybrydę z rabatem.
17: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
18: Po reklamie.
19: Na zegarach RMF FM już prawie 19:00. To czas na najnowsze fakty. Łączymy się ze studiem i Michałem Zielińskim. Witamy, Michale.
20: Witam, tak, to fakty o 19:00. Mamy niedzielny wieczór w szczycie wakacyjnego sezonu, a to oznacza duży ruch na drogach. Zaczniemy więc od najnowszych doniesień o wypadkach i utrudnieniach. Rozszerza się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Za chwilę o tym, gdzie jeszcze trzeba będzie płacić za pozostawienie samochodu. Będą też doniesienia ze świata sportu. Duży ruch i sporo wypadków na polskich drogach. Nasz raport zaczynamy od województwa lubuskiego w pobliżu Smolna Wielkiego. Na drodze krajowej nr 32 auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba została ranna i trasa jest zablokowana. Trzeba jechać objazdem drogami lokalnymi. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Łódzkiem w pobliżu Wronikowa. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Gdańska. Jeszcze Lubelszczyzna. W Janowie Lubelskim zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nowe parkomaty w kolejnych miejscach stanęły na ulicach Krakowa. Od jutra w stolicy Małopolski powiększa się strefa płatnego parkowania. Nowe fragmenty podstrefy C obejmą m.in. okolice Ronda Matecznego w Podgórzu.
21: Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta. Plus rejon Błoni, tam mamy zmiany, tam nam się pojawiają obszary i poszerzenie strefy B i nowa strefa C.
20: Wylicza Michał Peclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
22: Te fakty robią wrażenie.
20: Wieczorem w Gdyni rozpocznie się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. ważący około 6 tysięcy ton kadłub zostanie częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. Na linii nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak będzie wyglądała ta operacja?
6: Zacznie się bardzo widowiskowo. Dziś wieczorem ogromny kadłub Wichra częściowo wyjedzie z hali i zostanie podświetlony. Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregaty, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
20: Lech Poznań, Piast Gliwice 1-0 na kwadrans przed końcem tego meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie śledzi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku,
10: dzień dobry, witam.
20: Jak padł ten gol?
10: Bramka padła z perspektywy Mikaela Iszaka szybko przede wszystkim, bo ledwo wszedł na boisko, a już skierował piłkę do siatki, asystował Daniel Hokans. Ładna, składna akcja. Finn pokazuje się tutaj naprawdę z dobrej strony, zatem asysta. Iszak, bramka, Lech prowadzi 1-0 i nabrał wiatru w żagle od strzelenia tego gola, bo wcześniej trzeba powiedzieć, że Piast radził sobie bardzo dobrze. No i może jeszcze dodam wiadomość z ostatniej chwili. Katarzyna Niewiadoma, niestety, druga w Tour de France. Demi Vollering, Holenderka, wygrywa. Wygrywa z dużą przewagą na ostatnim etapie z startem i z metą w Nicei. Demi Vollering na kilka kilometrów przed metą zdołała odskoczyć od Katarzyny Niewiadomej. Kasia, no zabrakło sił, ewidentnie zabrakło sił. Walczyła dzielnie, ale niestety drugie miejsce w tegorocznym Tour de France i jeszcze raz Demi Vollering wygrywa kobiet Tour de France.
20: Tak czy owak, Katarzynie Niewiadomej gratulujemy, mimo że nie udało jej się odzyskać prowadzenia, które miała do przedostatniego etapu tego wyścigu. Jak słyszeliście, fakty sportowe, jak zwykle w niedzielę od 20:00, również fakty RMF FM. Wracają za godzinę.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

jeszcze rzucam okiem na mapy pogodowe. No, ten tydzień będzie na pewno ciepły, ale można też powiedzieć, że będzie upalny, bo przecież mówiliśmy o tym, że upały wracają. Do 33 stopni na Dolnym Śląsku i Zachodzie to maks na termometrach jutro, ale tutaj też burzowo. Niestety z tymi upałami mogą przyjść zawichrowania w pogodzie. Więcej słońca na Lubelszczyźnie i wschodzie kraju jutro. 5 minut po 19:00, tu cały czas RMF FM w trasie, czyli program dla kierowców, dla tych, którzy wracają właśnie z weekendu, wracają z urlopu albo na ten urlop jadą. A wiadomo, jak się jedzie na urlop, to ten uśmiech na twarzy jest bardzo szeroki i tam muzyka zupełnie inaczej brzmi i wtedy chce się dać głośniej. Backstreet Boys w RMF FM.

0: tymi informacjami. Od razu wracamy do was oczywiście. Katarzyna Niewiadoma Fini, druga w kobiecym Tour de France. I to jest nie lada wyczyn, jak tutaj rozmawiamy sobie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Właśnie, Czarku.
1: Witam serdecznie. Jeszcze raz kłaniam się.
0: Witamy raz jeszcze. Duży wyczyn?
1: Duży wyczyn, chociaż wiesz, jak to jest. No, jeżeli Kasia Niewiadoma miała realne szanse na zwycięstwo, a cieszymy się z drugiego miejsca, to jednak jakaś tam delikatna

0: A próbowała jeszcze niwelować tę stratę, ale po prostu trzeba powiedzieć, Holenderka była za mocna, zasłużyła na to zwycięstwo w całym Tour de France, wygrała po raz drugi. Kasia Niewiadoma natomiast drugie miejsce zajęła po raz pierwszy. Ona wygrywała, bywała już kilkakrotnie na trzecim miejscu, a druga jeszcze nie była.
1: Także jeszcze nie miała drugiej
0: jakaś
1: miejsca.
0: Nowość. Dokładnie.
1: Fantastyczny wynik. Drugie miejsce Katarzyna Niewiadoma Fini. Holenderka mówisz, tak?
0: Holenderka.
1: Przecież tam wszyscy na rowerach jeżdżą.
0: A no właśnie, kontrowersja, nie? Trzeba to chyba zbadać, bo wydaje mi się, że...
1: Trzeba to nagłośnić.
0: Tak jest. Albo musimy zacząć jeździć na rowerach.
1: Cezary Dziwiszek wraca w Faktach Sportowych o 20:00. Dzięki.
0: Zapraszam, dzięki.

0: Zmasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez

0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
2: Teraz

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detox i Trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: A wakacje

0: Axel Ingrosso sprawdzają basy w waszych samochodach w programie RMF Trasie. No właśnie, RMF Trasie na urodziny z przystankiem już chyba przy grillu. Halo, halo.
1: A to teraz bym musiał mówić?
0: No.
1: O mój Boże. Dla Krzysia, najlepszego górnika od sąsiada Macieja. Wszystkiego najlepszego.

0: Kajca tym swoim głosem, ale też kompozycjami Sombor z najlepszą muzyką w RMF FM. Fakty za 19 minut, sprawdzimy sytuację na drogach.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój picieś wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
12: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
14: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
13: Oczywiście.
14: Dziękuję.
13: Poproszę...
12: Oryginalnego plusza?
13: Tak.
12: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
19: Numery wszechczasów w RMF FM.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: mama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Od 7 do 9 sierpnia Kotelnica Summer Festival zaprosi na 3 dni pełne emocji. Wybory cepra i ceperki roku, wybory harnasia, ekstremalne biegi z przeszkodami Huntrun oraz koncerty na żywo. Do tego zlot wyjątkowych samochodów Via Classica, smakowity festiwal Moskola, zabawa w pianie i letnim śniegu, ceko moc atrakcji Loduzyk i Małek. Zabierz rodzinę i przyjaciół. Kotelnica Summer Festival. Tu lato nabiera mocy.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
8: Gotowi na weekend? No to jazda!
7: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi Was jak rasowy DJ.
8: Dobra, mordeczki, wszyscy ładni.

0: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
1: Po reklamie.
2: A to już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Michał Zieliński przy mikrofonie. Witamy.
3: Witam i zapraszam. A w tych faktach tragedie na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Potem informacje dla kierowców, a także doniesienia ze świata. Katarzyna Niewiadomo-Fini po raz piąty z rzędu na podium Tour de France. Po wysokim zwycięstwie Lech Poznań wraca na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. O tym już w faktach sportowych RMF FM. Tragiczny wypadek na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął 16-letni chłopak jadący na skuterze wodnym, informuje nas Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Igrzysku wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu skutera wodnego z łodzią motorową. Jak się okazało, 16-latek kierujący skuterem uderzył z dość dużą prędkością w łódź motorową. Tam zostały skierowane na miejsce dwie nasze łodzie ratownicze. No niestety po dotarciu na miejscu już ratownicy bardzo szybko odstąpili od czynności, zgon na miejscu 16-latka.
3: Służby wyjaśniają teraz okoliczności tego śmiertelnego wypadku. Cały czas zbieramy dla Was informacje o sytuacji na drogach, na których w niedzielny wieczór jest spory ruch. Teraz prosimy o uwagę kierowców w zachodniopomorskim. W Sławęcicach dechował samochód osobowy, jedna osoba została ranna w tym wypadku i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, na której jakoby bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Teraz fakty ze świata. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian spotkał się pod koniec lipca z przywódcą duchowo-politycznym kraju Mocztabą Chameneim, podaje irańska telewizja państwowa. Od objęcia przywództwa w marcu tego roku Chamenei nie wystąpił ani razu publicznie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powtarza tymczasem, że Iran utrzyma blokadę cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują wszystkich warunków postawionych przez Teheran. A chodzi o zakończenie wojny przeciwko Iranowi oraz jego sojusznikom, o zniesienie blokady irańskich portów i o wypłatę odszkodowania. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze w Prisztynie usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Wczoraj podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu od Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie.
1: Trzymamy się faktów.
3: Aukcyjne emocje w Janowie Podlaskim. Tam trwa aukcja Pride of Poland. Na miejscu Tomasz Staniszewski, wóz satelitarny RMF FM. Tomku,
5: potwierdzamy.
3: Na razie niedosyt.
5: Tak jest, no wielkie oczekiwania i rzeczywistość, która w tych trudnych czasach, gdy Bliski Wschód koncentruje się na innych sprawach niż konie, bo na przykład ceny paszy w ostatnich miesiącach podrożały tam 4-krotnie, to też ma wpływ na aukcję tutaj w Janowie. Do tej pory najdroższa tego wieczora gniada pila stąd z Janowa 160 tysięcy euro. Pojedzie do Belgii. Michałowska Poganinka 140 tysięcy, Ejna 74 tysiące, to jest pierwsza cenowa trójka tej aukcji, no ale jak apeluje do zgromadzonych w janowskiej hali prowadzący aukcję Eric Black... Wciąż Was potrzebujemy, wciąż mamy jeszcze piękne propozycje, więc zostańcie z nami. Zostały jeszcze Eskadrilla, Peala, Perlita i jako ostatnia tego wieczora będzie Elfaha. Zobaczymy, co przyniesie ten wieczór tu w Janowie Podlaskim.
3: Tomasz Staniszewski zostaje na miejscu. Fakty sprawdzajcie w RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A teraz już rowerowo-futbolowe fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
6: Dobry wieczór. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kobiecym Tour de France. Ostatni etap ze startem i metą w Nicei zaczęła z 8-sekundową stratą do liderki Demi Follering. Przez większość etapu obie kolarki pilnowały się, jechały obok siebie, ale na kilka kilometrów przed finiszem Holenderka udanie zaatakowała, wygrała etap. Niewiadoma nie wytrzymała tempa, ostatecznie finiszując na trzeciej pozycji z ponad minutą straty. Taka rywalka jak Demi motywuje mnie do cięższej pracy. Nie mogę się doczekać, jak napiszę do trenera i dokładnie wszystko sobie przeanalizujemy, popracujemy nad tym. Mówiła w Eurosporcie Katarzyna Niewiadoma, która, podkreślam, od 2022 roku nie schodzi z podium kobiecego Tour de France. Trzykrotnie była trzecia, a dwa lata temu wygrała wyścig. Za nami także 83. edycja Tour de Pologne, które zwyciężył Niemiec Marco Brenner. Wygraną zapewnił sobie podczas jazdy indywidualnej na czas ze startem i metą w Wieliczce. Jest też mały polski sukces. Najbardziej aktywnym kolarzem wyścigu został Radosław Frontczak. W generalce najwyżej z Polaków był 25. Filip Gruszczyński. A teraz futbol i ekstraklasa, w której mistrz polski Lech został nowym liderem. Poznaniacy rozbili w drugiej połowie Piasta 3-0 dzięki golom Iszaka, Sayad Manesza i 18-letniego debiutanta Karola Delikata. Po trzeciej kolejce na czele może być jednak Jagiellonia, jeśli pokonał siebie Widzew. Pierwszy gwizdek w Białymstoku, lada chwila o 20:15. Wcześniej mieliśmy jeszcze spotkanie Śląska z Krakowią, w którym padł bezbramkowy remis.
2: Słyszeliśmy wielokrotnie dzisiaj w prognozach, że upały nas nie opuszczą i rzeczywiście, patrząc na ten tydzień, tak będzie do 32 stopni na Dolnym Śląsku jutro, ale wraz z upałami nadejdą też burze w tych rejonach, musicie się na to przygotować, ale również w okolicach Mazowsza i Kielecczyzny. Sporo słońca na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, tutaj też 30 na termometrach. 6 po 20. Ja zmykam. Mateusz Operchał, bardzo dziękuję, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Maciej Grybak już się pojawił. Nic nie mówi.
7: No nie. Pomyśl, dlaczego nie mówię.
2: A bo to jest gramy, nie gadamy.
7: Gramy, nie gadamy, dokładnie. Ale dobry wieczór powiem.
2: Ale faux pas teraz, faux pas zrobiłem.
7: Dobrze, że już idziesz.
2: A.

Nie ma miejsca jak dom mrozów RMF FM. To dla wszystkich was w drodze powrotnej z fajnego, aktywnego weekendu czy wypadu na serniczek u rodziny. Gramy, nie gadamy, jednak w razie czego to jestem tu dla was, Maciek Rybak, niedzielna piąteczka. No i już najlepsza muzyka.

0: Taylor, Goat, Swift. Najlepsza muzyka w RMF-ie. RMF zawsze z wami, zawsze, zawsze jesteśmy i trwają wieczorne powroty, dlatego monitoruję sytuację na drogach. Uważajcie na ekspresowej siódemce, odcinek Grójec-Białobrzegi na Mazowszu. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Jedźcie uważnie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Skowron, Olbratowski,
5: Tomkowicz.
3: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
6: Ja jestem jedna.
3: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Dwoje spragnionych uczuć ludzi. Nowojorskie ulice, na których wszystko może się zdarzyć. I wyjątkowy wieczór, kiedy single pozwalają sobie na więcej. Tylko jedna noc. Występują Monika Barbaro, Colum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton i inni. Tylko jedna noc. W kinach od 14 sierpnia.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct

0: Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: nowość od Zali. A teraz w RMF-ie afera weekendu. Tak można określić wydarzenia z Gliwic. Rolnik, który zaorał asfalt, aresztowany na 3 miesiące. To najnowsze ustalenia faktów RMF FM. Dlaczego zaorał? Przypomnę, jeśli ktoś nie słyszał. Rolnik uważa, że asfalt znalazł się na jego gruncie. No, sami swoi to był jednak film dokumentalny.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
10: Hi, this is Shakira.
11: Dawid Kwiatkowski.
9: Poblista notowanie. Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
9: RMF FM. Lato.
18: RMF FM.

0: reklama.
1: Wakacje są jak roller coaster.
2: To była niezła jazda.
3: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
4: Adrenalina, tego mi było trzeba.
1: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Młody zawodnik rusza z piłką. Mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
10: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
11: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
15: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
16: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
15: Zgłoś się na www.rmf.fm.
1: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
17: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
18: Marian, a gdzie mogę kupić?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Po reklamie.
22: Zaczynamy Fakty RMF FM, bo na zegarach już prawie 21. Wszystkie informacje prezentuje Michał Zieliński.
23: Tragedia na Istrii. Polak zginął podczas nurkowania. Kolejne wieści z dróg. Dzwonicie na gorącą linię RMF FM, by poinformować o długim korku na S7 na południu od Warszawy. Będzie też ważne ostrzeżenie o remoncie wiaduktu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa i przypomnienie, że od jutra wracają męczące upały. Poza tym zdominowane przez futbol. Fakty sportowe RMF FM. Podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na Istrii na północy Chorwacji zmarł 400-letni obywatel Polski, poinformowała miejscowa policja. Do tragedii doszło w piątek. Policja w Puli otrzymała zgłoszenie, że Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do Zatoki Polie, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji.
24: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
23: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w Widowie na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Z taką informacją na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Łukasz.
25: Przed Grójcem jakieś 2-3 kilometry wypadek w stronę Warszawy. Długi korek, praktycznie z 5 kilometrów tak jest. Karambol, trzy samochody. Prawdopodobnie przy hamowaniu tam jeden na drugiego wjechał. No nawet więcej jak 5 kilometrów ten korek teraz jest, no.
23: Na szczęście w tym wypadku nie było poszkodowanych. Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od jutra kierowców w Krakowie. Zaczną się prace na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. To jest ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
26: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
0: Opisuje Michał Peclik, Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jutro znów szykuje się upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosić będzie od 30 do 33 stopni. Nieco mniej gorąco będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju, a także w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy więc, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać taki gorący poniedziałek.
2: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
3: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
2: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
3: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
2: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
3: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
2: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
0: Podpowiada dr Szymon Suwała, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A teraz już na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
5: Zaczynamy od Ekstraklasy, w której Jagiellonia remisuje po pierwszej połowie z Widzewem 0-0. Lekka przewaga gospodarzy, ale bez konkretów. We wcześniejszych meczach Lech pokonał Piasta 3-0, Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. W lidze portugalskiej pewne zwycięstwo na inaugurację Porto z Alverką 2-0. Cały mecz zagrali obrońcy reprezentacji Polski Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Niestety trzeciego Oskara Pietuszewskiego wykluczyła kontuzja. Co gorsza, portugalskie media piszą, że 18-letni skrzydłowy może wypaść z gry nawet na kilka tygodni. Niecałe pół godziny mecz Benfiki z Akademiko Viseu. Jakub Kamiński jest na ławce rezerwowych. Sebastian Habiniak z Eleven Sports ma nadzieję, że Kamek szybko wywalczy sobie miejsce w składzie i to na stałej pozycji.
8: Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w lidze portugalskiej.
5: Zostawiamy futbol, teraz lekka atletyka. Jutro w Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy. Wśród naszych nadziei medalowych raczej stara gwardia niż młode wilki. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Pia Skrzyszowska czy Natalia Bukowiecka. Ta ostatnia wraz z młodzieżem Wojciechem Nowickim została kapitanką naszej kadry i jak mówi, jest w coraz lepszej formie.
21: Pokazuje, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50-02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
5: Eliminację biegu na 400 metrów Bukowiecka ma dopiero w czwartek, a pierwsze starty Polaków w Birmingham już jutro.
22: Gorący wieczór na zachodzie kraju, taki w sam raz w centrum, nieco chłodniej w górach i na Podlasiu. W nocy może pojawić się niewielki deszcz na zachodzie i północnym zachodzie. Tam też miejscami silniejszy wiatr. Jak słyszeliście w faktach, jutro upalnie poza północnymi regionami, ale tylko przez jeden dzień, bo jutro przejdzie też chłodny front atmosferyczny, a wraz z nim burze. Więcej o burzach usłyszycie za godzinę. Gramy, nie gadamy i ładujemy baterie na nowy tydzień pełen wyzwań, czy to tych codziennych, czy wakacyjnych. Maciek Rybak, cześć ponownie, 5 po 21 i Kelly Clarkson.

Chico w RMF FM. To się sprawdza w weekendowy wieczór po zachodzie słońca. Już ciemno, można pomarzyć o takiej imprezie nad basenem albo te marzenia wdrożyć w życie. No przecież wakacje, może jakiś basen w okolicy, wieczór nawet fajny. Korzystajmy. Kto może, niech odpoczywa z najlepszą muzyką.

wideo w RMF FM. Środa, czwartek. Z tych dwóch wybrałbym środę, o ile dotrwamy. No właśnie, żeby nie było, że media milczą. Za kilka godzin bardzo blisko naszej planety przeleci wielka kosmiczna skała, określana przez astronomów jako potencjalnie niebezpieczna. No, potencjalnie to ja zrobiłem for

0: Na lato, tylko tego kaloryfera to nadal nie ma na brzuchu, dlatego lepiej szykować się na kosmiczną środę z RMF FM. Łapcie szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
3: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już jutro po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
2: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

Ariana Grande. Trochę czekaliśmy na nową muzykę od niej. Wreszcie mamy w RMF FM. Za 20 minut, 22. Uwaga, Krajowa 78, odcinek Jędrzejów Chmielnik przed Motkowicami. Wahadło, bo osobówka miała bliskie spotkanie z dziczyzną. RMF zawsze z wami. W trasie przypominamy o bezpiecznej jeździe, zwłaszcza po zmroku. Everyone.

za nami próba generalna przed defiladą wojskową w Warszawie. Więcej o tym nasz reporter w Faktach RMF FM za 10 minut. Wiadomo, że wozy bojowe ćwiczyły swój przejazd, no to jest widowiskowe, ale jeszcze bardziej by było, gdyby ćwiczyły w stolicy parkowanie równoległe i to tyłem.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
4: Tak.
7: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
7: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.
13: I to już prawie godzina 22. Czas na fakty RMF FM. W studiu Michał Zieliński.
14: Zaczniemy ponownie od tragedii na jeziorze Jagodno na Mazurach. Potem połączymy się z Janowem Podlaskim, by podsumować tegoroczną akcję Pride of Poland. Wspomnimy o generalnej próbie przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Będzie też o zaskoczeniu w Białymstoku. Jagiellonia przegrywa 0-2 z Widzewem Łódź w ostatnim dziś meczu Ekstraklasy. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodne na Mazurach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do tego wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
15: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tę łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
14: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
12: Wieczorne fakty RMF FM.
14: 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano na 57. aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę na tej licytacji 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila.
16: Ladies and gentlemen, congratulations!
14: Pila sprzedana została do Belgii. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, a także Michałowie i Białce. Wszystkie zostały sprzedane, a nabyli je kupcy z Belgii, Iraku, Czech, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Łotwy, Szwecji, a także z Polski. Ciąg dalszy dochodzenia epidemiologicznego związanego z ogniskiem gruźlicy w Warszawie zaplanował na nowy tydzień mazowiecki sanepid. Chorobę wykryto u pracownicy jednego z przedszkoli oraz u jednego z dzieci, które brało udział w wakacyjnych zajęciach. W placówce zdezynfekowano wszystkie sale i zabawki. Przedszkole na razie nie pełni dyżurów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Piotr Salak zapytał o przyszłość Polski 2050. Szymon Hołownia ma zabiegać o przejęcie kontroli nad klubem parlamentarnym, a według medialnych doniesień jest gotowy wejść do rządu jako wicepremier. Czy między liderami ugrupowania doszło do otwartego konfliktu? Zapraszamy po 8 do RMF FM, radia RMF 24, na stronę rmf24.pl i na nasze media społecznościowe. Kilkaset osób obserwowało w Warszawie próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony to będzie największa defilada w historii naszego kraju. Na jezdni Wisłostrady ćwiczyły pododdziały piesze, a obok pojawiły się wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak i czołgi typu Leopard. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z widzami.
17: Bardzo, bardzo przyjemnie.
18: Co pan zauważył już, co zwróciło uwagę?
17: No postęp technologiczny w naszym wojsku. Jestem pełen podziwu. Sam służyłem w wojsku i wiem, jakim sprzętem ja jeździłem.
18: Ile to było lat temu?
17: 30.
18: A teraz, gdy patrzy pan tutaj...
17: Postęp, wielkość.
19: Teraz akurat jadą pojazdy. Szkoda, że nas wczoraj ominęły samoloty.
18: Będzie pani też w najbliższą sobotę, w czasie tej właściwej defilady?
19: Nie, uciekamy z Warszawy.
18: Czyli dzisiaj trzeba nadrobić, zobaczyć.
19: Dzisiaj trzeba nadrobić i zobaczyć, tak.
18: Ci, których tu nie ma, czego mogą żałować?
20: Tego drżenia ziemi, no bo to jest ciężkie.
18: A tu już dzisiaj czuć na próbie?
20: To jak przejeżdżały te czołgi, no to tak, wszystko no to drżało. I jest to uczucie tej...
21: Dziękuję, panie prezydencie.
20: ...siły.
22: Brawo!
14: W tym roku w czasie defilady 15 sierpnia pojawi się nowość. Po raz pierwszy przed Trybuną Honorową wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Prawie ziemia zadrżała w Białymstoku. Na ostatnie niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
23: To prawda. Dwie minuty wstrząsnęły Jagiellonią niczym podrzędny thriller ten tytuł, ale proszę mi wierzyć, emocji jest co niemiara. 52. minuta dla Widzewa trafia Sebastian Berger głową po rzucie rożnym. Dosłownie chwilę po wznowieniu gry kontra Łodzian, podanie na skrzydło do niezawodnego Frana Alvareza i ten z pełnym spokojem przełożył sobie obrońcę, potem płaskim strzałem podwyższył na 2-0. Już mamy czas doliczony w Białymstoku, więc nadzieja jeszcze się tli, chociaż na razie oglądam kontrę Widzewa, zatem ta nadzieja coraz mniejsza. Wygrać się nie udało. Drugie miejsce w kobiecym Tour de France także cieszy Katarzynę Niewiadomą-Fini. Polka dzielnie walczyła na ostatnim etapie z liderką Demi Vollering, ale nie wytrzymała tempa Holenderki kilka kilometrów przed metą.
24: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam z siebie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy wszystko, co miałyśmy w nogach. Akceptujemy fakt, że Demi była dzisiaj mocniejsza i tak naprawdę możemy wracać do domu szczęśliwi.
23: Mówiła Kasia Niewiadoma w Eurosporcie. Kolejne plany po urlopie Mistrzostwa Świata w Montrealu pod koniec września. Także we wrześniu rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Europy, do których przygotowania już jutro rozpoczynają Polacy. Świeżo upieczeni zwycięzcy Ligi Narodów, którzy na odpoczynek mieli ledwie kilka dni.
25: Myślę, że będzie to bardzo mocne, intensywne zgrupowanie, które ma nas przygotować na, no, na długi turniej, jakim są Mistrzostwa Europy, bo jest to 3 tygodnie grania, przejazdy pomiędzy lokacjami. Mamy nadzieję oczywiście, że zostaniemy na nim do końca, tak się będziemy przygotowywać.
23: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. Ostatnim etapem przygotowań do Mistrzostw Europy zwyczajowo będzie memoriał Huberta Wagnera w Krakowie w ostatni weekend sierpnia.
13: Jutro przed chłodnym frontem utrzyma się gorące i wilgotne powietrze. Taka mieszanka frontu i tego gorącego powietrza spowoduje burze. Ich prawdopodobieństwo zacznie wzrastać w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, a wieczorem pojawią się też nad Wielkopolską, nad Kujawami i częściowo nad Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Miejscami mogą być gwałtowne i z gradem. 5:25 Maciek Rybak, cześć ponownie. Gramy, gramy, nie gadamy. A takie piosenki naszykowane w tej godzinie, że... Aha, teraz robią wszyscy. Bo to grupa. Aha, Take On Me. Będzie też męskie granie orkiestra. Czy Bryan Adams przez was uwielbiany?

0: Daigo i Selena Gomez bujają nami w wakacje i to nie tylko te. Tu RMF FM, kwadrans po 22. Jutro do prawie całej Polski wraca upał. On będzie tak przelotem, bo po wieczornych oraz nocnych burzach za 24 godziny znów zrobi się po prostu letnio, więc mamy taki poniedziałek z upałem. No jest to jakieś umilenie tego dnia.
1: Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: Boże, jak się cieszę, super.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
15: Hello, this is Bryan Adams on RMF FM.

największe wakacyjne przeboje to macie w RMF FM. Nie tylko w lato oczywiście, ale skoro korzystamy z tego sierpniowego wieczoru, to Villevalo i Natalia Avalon, a jak oni przejmą antenę, to...

pewne rzeczy się nie zmieniają. Better Burning świetnie brzmi w RMF FM. A na stacjach paliw drożyzna. W taki niedzielny wieczór to nawet może brakować ręczników jednorazowych przy dystrybutorach. No trzeba otrzeć łzy nie tylko za cenę tankowania, ale i zbliżający się poniedziałek.

0: Maciek Rybak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za chwilę fakty o 23, a po nich tajemnicze zaginięcia Olgi Hering.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Piotr Salak, w te wakacje możecie na nas liczyć.
3: Stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni.
4: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
5: No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym pisowcem. No.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
1: Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę...
11: Oryginalnego plusza?
8: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: Sekundy dzielą nas od godziny 23:00. Czas na fakty RMF FM, które prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
13: Jestem, zapraszam. Policja w Chorwacji bada okoliczności tragedii, do której doszło na Istrii. Podczas nurkowania zginął tam 40-letni Polak. Tym otwieramy fakty później o zmianach w refundacji pomp insulinowych, które planuje Ministerstwo Zdrowia. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Powiemy również o przygotowaniach naszych siatkarzy do Mistrzostw Europy. Chorwacka policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło w piątek w pobliżu Medulinu na Istrii. Przypomnę, podczas nurkowania zmarł 40-letni obywatel Polski. Według zgłoszenia, które otrzymała lokalna policja, Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do Zatoki Polje. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Pompy insulinowe od przyszłego roku będą refundowane także dla osób, które skończyły 26 lat. Taką zmianę zakłada nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Obecnie na refundowany sprzęt mogą liczyć tylko chorzy na cukrzycę przed 26 rokiem życia. W faktach wielokrotnie mówiliśmy o sytuacji tej grupy pacjentów. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz, kto dokładnie według nowych przepisów skorzysta z refundowanych pomp insulinowych.
14: Skorzystać mają chorzy na cukrzycę typu pierwszego i typu trzeciego, czyli tak zwaną cukrzycę wtórną, u których powtarzają się ciężkie hipoglikemie. Pompy insulinowe zwiększają komfort życia pacjentów, tak przekonuje Monika Zamarlik, prezes Federacji Diabetyków, i opisuje, że dzisiaj chorzy na cukrzycę, którzy kończą 26 lat, nagle stają przed poważnym wyzwaniem.
15: Biorą kredyty albo często rezygnują z terapii pompą insulinową.
14: Według analiz, na które w nowych przepisach powołuje się Ministerstwo Zdrowia, obecne ograniczenie wiekowe nie ma uzasadnienia medycznego. Nowe rozporządzenie w tej sprawie trafiło do konsultacji, które potrwają do września.
13: Po fali ataków na obywateli Ukrainy w wielu polskich miastach odbyły się dziś manifestacje przeciwko agresji na tle narodowościowym. We Wrocławiu mieszkańcy zebrali się na placu Nowy Targ, podkreślając, że każdy, niezależnie od pochodzenia, ma prawo czuć się w mieście bezpiecznie.
16: Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć wszystkim ludziom, którzy przybyli do naszego miasta, wy jesteście u siebie, tak jak my wszyscy jesteśmy u siebie.
17: Sława Ukrainie!
18: Niech żyje Polska!
19: My jako Polacy, jako Wrocławianie, miasto spotkań, ponosimy największą odpowiedzialność za to, żeby mniejszości, szczególnie tak potrzebujące wsparcia psychicznego, czuły się w tym mieście tak, jak hasło tego miasta głosi: Wrocław, miasto spotkań.
1: Sport w faktach RMF FM.
13: 2-0 Widzew Łódź wygrał z Jagiellonią Białystok w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Do bramki Jagiellonii trafiali Sebastian Berger i Fran Alvarez. Jutro w Zakopanem polscy siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy. Turniej odbędzie się w przyszłym miesiącu w aż 4 krajach. Jakiego turnieju spodziewa się nasz przyjmujący Aleksander Śliwka?
20: Będzie sporo podróżowania. No i przede wszystkim trzeba będzie fizycznie to wytrzymać.
21: Tak, ja spodziewam się trudnego turnieju. Z pewnością większość reprezentacji już trenuje. Już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na VNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową, najważniejszą w tym roku.
13: Z Aleksandrem Śliwką rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Ostatnim etapem przygotowań polskich siatkarzy do Mistrzostw Europy będzie memoriał Huberta Wagnera w Krakowie w ostatni weekend sierpnia. A już w najbliższą środę wielkie święto astronomii. Mowa o całkowitym zaćmieniu Słońca. W Polsce będzie można jednak obserwować tylko częściowe zaćmienie. Mimo to szykuje się niezwykłe widowisko. Nie zdarza się ono często, więc wiele osób szykuje się do podziwiania wydarzenia.
22: Jeżeli ktoś szykuje się na obserwację takiego zaćmienia, to zwróćmy baczną uwagę na bezpieczeństwo. Ono będzie się działo tuż przed zachodem Słońca. Mamy chęć patrzenia na to Słońce przez długo, no bo już przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, proszę Państwa, zawsze stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka. A dlaczego odradzamy wszelkiego typu płyty CD, inne folie, okopcone płytki szklane i tak dalej? Albo nie patrzenie na Słońce bezpośrednio, nawet jak jest blisko horyzontu? Ano dlatego, proszę Państwa, że nasze oczy nie mają receptorów bólu, więc nawet nie wiemy, kiedy sobie robimy krzywdę.
13: Radził dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z kolejnymi faktami wracamy już za niecałą godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
24: Dobry wieczór. Tu Olga Hering i witam w kolejnym odcinku serii Tajemnicze Zaginięcia. Dziś opowiem historię 5-osobowej rodziny, która wiosną 2003 roku zniknęła bez śladu. Małżeństwo, ich 2 dzieci i starsza kobieta, wszyscy przepadli z dnia na dzień. W domu zostały ich rzeczy, dokumenty, leki i ślady codziennego życia. Minęły już ponad 23 lata, a wciąż nie wiadomo, czy rodzina Bogdańskich żyje, czy rozpoczęła nowe życie, czy może padła ofiarą zbrodni.

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek naszej serii Tajemnicze Zaginięcia.
1: Olga Hering prezentuje Tajemnicze Zaginięcia w RMF FM.
0: Jest 1985 rok, gdy 26-letnia Bożena i o 2 lata młodszy od niej Krzysztof biorą ślub. Mieszkają z rodzicami Bożeny w Łodzi, ale w prezencie ślubnym dostają od nich działkę marzeń. Mieści się ona w Starowej Górze, wsi położonej zaledwie 10 kilometrów od centrum miasta. Krzysztof to człowiek, którego można nazwać klasyczną głową rodziny. Dla najbliższych zrobiłby wszystko. To on zarabia na utrzymanie i ma smykałkę do interesów. Krzysztof to ekstrawertyk, którego zapamiętuje każdy, kto chociaż raz się z nim przeciął. Jest rozmowny, lubi żartować, wygląda też charakterystycznie, bo jest niewysoki i rudowłosy. Za to jego żona, Bożena, jest jego przeciwieństwem. To kobieta cicha i wycofana. Sama siebie określa jako opiekunkę domowego ogniska. Razem tworzą klasyczny obraz rodziny, który dopełnia się, gdy 2 lata po ślubie na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, córka Małgosia, a w 1991 roku syn Jakub. Sielankę przerywa jednak rok 1993. Mama Krzysztofa, pani Danuta, doznaje wtedy rozległego udaru, w wyniku którego zostaje częściowo sparaliżowana i nie może już mieszkać sama. Syn, którego przez lata samotnie wychowywała, staje na wysokości zadania i zabiera ją do siebie, ale teraz w małym łódzkim mieszkaniu robi się naprawdę ciasno. Sytuacja zmusza więc rodzinę do przyspieszenia pewnych planów. A jako, że nie mają jeszcze odłożonych funduszy, Krzysztof rozpoczyna budowę domu na darowanej działce własnymi siłami i tym, co udaje mu się na bieżąco zarobić, co sprawia, że rok po roku, powoli, w Starowej Górze, rośnie jedyny w swoim rodzaju dom, który 5 lat później, w 1998 roku, jest już gotowy. Nowy dom to też nowy etap biznesowy, bo Krzysztof nabiera wiatru w żagle i decyduje się postawić na konkretną branżę. Postanawia zaryzykować i zainwestować w elektronikę, a to okazuje się być strzałem w dziesiątkę. W lutym 2000 roku otwiera firmę, która zajmuje się składaniem i sprzedażą komputerów i podzespołów. Krzysztof jest też stałym sprzedawcą na giełdzie pod stadionem ŁKS, gdzie jednak buduje swoją renomę nie sprzedając komputerowe części, a zdejmując simlocki, czyli blokady, które przypisują telefon do jednej sieci. Krzysztof ma smykałkę do interesów, ale też własne umiejętności. Udaje mu się opracować autorską metodę, by skutecznie pozbywać się simlocków i gdy producenci aktualizują zabezpieczenia, Krzysztof szybko opracowuje kontrę. Dzięki temu ustawiają się do niego kolejki, a ludzie wiedzą, że to właśnie on, jak nazywają go wynalazca, zawsze bez trudu rozwiąże każdą techniczną łamigłówkę. Rok 2000 i 2001 to dla rodziny Krzysztofa iście złoty czas, bo właśnie teraz Polacy masowo kupują komputery i telewizory, a konta bankowe rodziny Bogdańskich puchną od coraz większych zarobków. Krzysztof spełnia młodzieńcze marzenie i kupuje nowe Volvo. Nadchodzi 8 maja 2003 roku. To ważny dzień. Dzień egzaminu gimnazjalnego Małgosi. W prywatnej szkole w Łodzi wszystkie dzieciaki ubrane na galowo czekają już przed salą. Wszystkie, oprócz córki państwa Bogdańskich. Wychowawczyni Małgosi bezskutecznie próbuje dodzwonić się do rodziców dziewczynki. Chce dowiedzieć się, czy mają na nią jeszcze chwilę poczekać, ale to się nie udaje. Kobieta nie dodzwania się, a Gosia ostatecznie nie przystępuje do swojego pierwszego poważnego egzaminu, co dla wszystkich jest wielkim zaskoczeniem. Wychowawczyni dziewczynki jest jednak tak zaskoczona sytuacją, że nie odpuszcza. Kontaktuje się z dalszą rodziną Krzysztofa i Bożeny i tym sposobem na jaw wychodzi szokujący fakt. Okazuje się, że ostatni kontakt z kimkolwiek z rodziny Bogdańskich miał miejsce 18 kwietnia, a to oznacza, że było to aż 3 tygodnie temu. Zaniepokojona sytuacją jest przede wszystkim siostra Bożeny, która na własną rękę odkrywa, że dom Bogdańskich faktycznie wygląda jak pusty i opuszczony. Zgłasza zaginięcie 5-osobowej rodziny na policji, tylko że dla policjantów cała ta sytuacja brzmi abstrakcyjnie. Jak to zniknęło 5 osób? Takie rzeczy się nie zdarzają, pewnie po prostu wyjechali. Jednak Danuta nie odpuszcza. Naciska tak długo, aż zgłoszenie zostaje przyjęte, a 11 maja, czyli 4 dni po tym, jak Gosia nie stawiła się na egzaminie, funkcjonariusze wchodzą do domu w Starowej Górze. Śladów włamania brak, ale wnętrze nie wygląda jak dom ludzi, którzy wyjechali na dłużej. W przedpokoju stoją nierozpakowane plecaki dzieci, w zlewie leżą nieumyte talerze, lodówka pełna jest już zepsutego jedzenia. Na miejscu zostały też szczoteczki wszystkich domowników, walizki, notes Gosi, wyprasowane ubrania Bożeny, a nawet leki seniorki i te na alergię Kuby. Zniknęły za to dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty, a komputery pozbawione są dysków twardych. Śledztwo wszczyna komenda w Koluszkach, a żeby mieć szerszy obraz sytuacji, sprawdzony zostaje też lokal Krzysztofa w Łodzi, w którym prowadził sklep, ale jest on ogołocony. I tu brakuje dysków, stoliki są przesunięte pod ścianę i całe pomieszczenie wygląda jak przygotowane do zamknięcia. Milczą też telefony rodziny, a billingi poprzedzające zniknięcie są do bólu zwyczajne, bez połączeń międzynarodowych. Nikt z rodziny nie kupił też biletu lotniczego, ani nie odnotowano, by przekroczyli granicę, przynajmniej nie na swoje dane. To, co najbardziej niepozorne, wydaje się mówić najwięcej. A mowa o pamiętniku nastoletniej Gosi. Bo zdaje się, że zawiera on pewne wskazówki. Dziewczyna pisze w nim, jak bardzo kocha i podziwia swojego tatę, ale też zwierza się, że martwi się o niego i zaznacza, że tata czegoś się boi. Jest tam też napisane zdanie, które na pierwszy rzut oka wygląda jak zlepek przypadkowych liter, ale w rzeczywistości jest to zdanie napisane w spak i brzmi: kolega taty szczęśliwie przekroczył już granicę. I w tym momencie wiele zaczyna się rozjaśniać, gdy za sprawą rozmów z ludźmi z otoczenia Bogdańskich na jaw wychodzą informacje, że firma Krzysztofa była na granicy bankructwa. A wszystko zaczyna się w grudniu 2001 roku, gdy światowy rynek dosłownie zalewa fala taniego sprzętu z Chin. Przedsiębiorcy, tacy jak

jest bardzo bolesny. Krzysztof swoją uwagę skupia teraz na giełdzie i wchodzi w ten temat dosłownie na całego. Wpada w euforię cyferek, tylko niektórym znajomym zdradza swój sekret, a to, co opowiada, brzmi jak jakiś sen. Chwali się, że rozpracował giełdę i że zarabia na niej wielkie pieniądze, ale już niedługo rozbije bank. Jednemu z kolegów w wielkim sekrecie mówi, że rozgryzł też, jak działają wirtualne kasyna i wie, co robić, by zawsze wygrywać. Krzysztof zaczyna też namawiać znajomych na inwestycje i wszystkie są trafione. Wygląda na to, że mówi prawdę i znowu, jak zwykle, swoim sprytem i dzięki technicznemu geniuszowi, nawet z pozoru z tragicznej sytuacji, potrafi wyjść obronną ręką. Gdy 20 marca 2003 roku rozpoczyna się wojną w Iraku, Krzysztof jest gotowy. Czekał na ten dzień. Oczywiście nie w kontekście konfliktu, a biznesowym, bo jest przekonany, że teraz hurtowe ceny benzyny poszybują w górę jak szalone, a on przygotował się na to i zainwestował w nią duże pieniądze, w tym nie swoje. Między innymi kilkadziesiąt tysięcy pożyczył od znajomego prowadzącego warsztat po sąsiedzku. Jednak na czole Krzysztofa szybko ze stresu pojawiają się krople potu, kiedy dzieje się odwrotnie niż założył. Krzysztof bezpowrotnie traci mnóstwo zainwestowanych pieniędzy, swoich i nie swoich. Osoby, które powierzyły mu swoje pieniądze, upominają się o zwrot. Krzysztof jest zdesperowany. Za plecami przyjaciela sprzedaje działki, w które wspólnie z nim zainwestował. Bożena zaciąga kredyt na zakup 10 kolejnych działek i sprzedaje je, zanim bank ustanowi hipotekę. Krzysztof, jego żona i matka jednocześnie zaciągają duże kredyty pod zastaw tej samej nieruchomości, wykorzystując fakt, że nie istnieje jeszcze sprawny system międzybankowej komunikacji. Spirala sama się nakręca i jedno jest pewne. Ta droga to droga bez powrotu, to droga w jedną stronę. Już za chwilę wrócimy do sprawy rodziny Bogdańskich ze Starowej Góry.

0: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM. Już za chwilę kolejna niewyjaśniona sprawa.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: RMF FM, twój wakacyjny hit.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i tajemnicze zaginięcia. Wracamy do historii pięcioosobowej rodziny, która w ciągu kilku lat przeszła drogę od finansowego sukcesu do ogromnych problemów i zadłużenia.
1: To jest True Crime w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia.
0: Jest środa, 9 kwietnia, gdy sąsiad z warsztatu żąda natychmiastowego zwrotu pieniędzy przekazanych na inwestycje w benzynę. Krzysztof oczywiście ich nie ma, więc by załagodzić sytuację i kupić sobie czas, przepisuje na sąsiada swoje czarne, ukochane Volvo i prosi tylko, by jeszcze przez kilka dni mógł z niego korzystać. Tego samego dnia do Bożeny dzwoni jej siostra, a pod koniec rozmowy Bożena po raz pierwszy łamiącym się głosem wyznaje: mamy problemy finansowe. Prosi nawet o pożyczkę, ale Danuta zaczyna się śmiać. Myśli, że to żart. Kolejnego dnia, w czwartek 20 kwietnia, Bożena odwiedza rodziców w Łodzi i ma dobry nastrój. Opowiada, że otwierają biuro podróży w Łodzi i że to ona będzie je prowadzić. Zbliżają się też święta wielkanocne, na które, jak relacjonuje, jadą do znajomych do Niemiec. Ale zanim to nastąpi, jadą jeszcze na kurs, który ma przygotować ją do prowadzenia biura. To dzisiaj rodzice widzą swoją córkę po raz ostatni. Nie mają pojęcia, że wszystko, co od niej słyszą, to kłamstwa. 14 kwietnia, w poniedziałek, już coś jest nie tak. Na domowy numer dzwoni wychowawczyni nastoletniej Gosi, która nie pojawia się dzisiaj na lekcjach. Telefon odbiera Krzysztof i szybko tłumaczy nieobecność córki. Informuje panią pedagog, że całą rodziną przedłużają sobie przerwę świąteczną, którą chyba rozciągną nawet do majówki, i prosi, by się nie martwić. 15 kwietnia, we wtorek, Krzysztof nadal jest w domu w Starowej Górze, ale pozostali członkowie rodziny ostatni raz widziani byli w piątek. Tego dnia zaprasza też do domu swojego teścia, który i tak regularnie tu bywa, bo na tyłach posesji hoduje swoje króliki. Krzysztof ma jednak dzisiaj do niego prośbę. Instruuje go, jak obsługiwać piec w ich kotłowni, co bardzo zaskakuje starszego mężczyznę. Wie, że córka wyjechała do Wrocławia i że potem jadą do Niemiec na święta, ale przecież jadą tam na chwilę. Poza tym jest połowa kwietnia. Czy naprawdę będzie potrzebne ogrzewanie? Ale Krzysztof nalega i tak tłumaczy działanie pieca, a nawet rozkleja na nim karteczki z instrukcją. Podkreśla też, że nim przyjdą pierwsze mrozy, trzeba koniecznie włączyć grzanie, bo inaczej popękają rury. Ale jakie mrozy? Przecież do zimy jeszcze daleko. Kolejnego dnia, w środę, 16 kwietnia, Krzysztof wpada do sklepu kuzynki jego żony, który znajduje się niedaleko domu, i relacjonuje, że kończy odmalowywać poddasze i jak tylko robota będzie gotowa, rusza do rodziny, która już na niego czeka. Tego samego dnia wieczorem pod dom w Starowej Górze niezapowiedziana podjeżdża siostra Bożeny, Danuta. Kobieta od kilku dni nie może się do niej dodzwonić, więc przyjechała pogadać osobiście. Kiedy siostra stoi pod domem, widzi, że w środku pali się światło i że na podjeździe stoi czarne Volvo. Nikt jednak nie wpuszcza jej do środka, dlatego kobieta naciska na klakson i trąbi tak długo, aż gospodarze przestaną ją ignorować. Metoda ta okazuje się wyjątkowo skuteczna, bo drzwi z impetem otwiera Krzysztof, ale od razu zastawia Danucie drogę, gdy kilkoma susami podbiega i chce zajrzeć do środka, nawołując Bożenę. Krzysztof nie pozwala jej wejść i oschle tłumaczy, że nikogo poza nim nie ma w domu. Wszyscy są we Wrocławiu, a on dołączy do nich w sobotę. W Wielki Piątek, 18 kwietnia, tydzień po tym, jak dzieci ostatni raz poszły do szkoły, Krzysztof, zgodnie z umową, oddaje wierzycielowi swoje auto. Samochód nie pokrywa jednak całości długu, więc Krzysztof daje sąsiadowi kilka swoich kart bankomatowych, podaje kody PIN i prosi, by kolega wypłacał sobie po 10 tysięcy złotych miesięcznie, aż do momentu, gdy dług zostanie uregulowany. Mówi też coś bardzo dziwnego. że razem z Bożeną poznali uduchowionych, wspaniałych ludzi, którzy chcą, by dołączyli do nich, by zacząć nowe, szczęśliwsze życie. Tak jak zapowiedział Bogdański, dom w Starowej Górze od Wielkiej Soboty ewidentnie stoi pusty. Nic w tym dziwnego, wyjechali na święta, ale Bożena po raz pierwszy w życiu nie składa z bliskimi świąteczny... Ale Bożena po raz pierwszy w życiu nie składa sobie z bliskimi świątecznych życzeń. Nie sposób się nawet do niej dodzwonić. Rodzina zakłada, że może dobrze się bawią, albo mają problem z telefonem za granicą, ale gdy zarówno po przerwie świątecznej, jak i po majówce dzieci nie wracają do szkoły, wszyscy, a zwłaszcza siostra Bożeny, Danuta, czują, że coś jest nie tak, ale dopiero gdy wychowawczyni kontaktuje się z rodziną, na jaw wychodzi, że Bogdańscy każdemu przekazali inną wersję o tym, gdzie i na jak długo wyjeżdżają, i szybko staje się jasne, że każda z nich była blefem. I gdy powoli coraz więcej faktów wypływa na wierzch, to zniknięcie przestaje niektórych dziwić. Termin zniknięcia nie wygląda na przypadkowy. Tej wiosny przerwa świąteczna płynnie połączyła się z majówką, co dało 3 tygodnie czasu, by zniknąć. A powodów do zniknięcia nie brakuje, gdy osoby, które powierzyły Krzysztofowi swoje pieniądze, orientują się, że nie mają jak ich odzyskać. Także banki zgłaszają oszustwo do prokuratury, a policja zaczyna wszystko podliczać. Szacuje się, że w chwili, gdy 5-osobowa rodzina przepadła bez śladu, mogła mieć przy sobie od 700 tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Wszyscy nagle zaczynają przypominać sobie detale, które razem tworzą spójną historię. Bogdański do ostatniej chwili utrzymywał, że inwestycje idą świetnie, a jednocześnie wypytywał na giełdzie, czy ktoś zna kogoś, kto wyrabia fałszywe dokumenty. I gdy pada to zdanie, śledczym zapala się lampka. Nikt z członków zaginionej rodziny nie przekroczył granicy, ale kto powiedział, że zrobili to używając prawdziwych dokumentów? W sprawę zaangażowany zostaje Interpol, a za Krzysztofem i jego żoną Bożeną wystawione zostają listy gończe. Trop jednak urywa się w Wielki Piątek, gdy zadowolony Krzysztof rozmawiał przez płot z sąsiadem. Dzień później już go nie było, a Bogdańscy dosłownie rozpłynęli się w powietrzu. Przez kolejne lata Bogdańscy stają się ewenementem na skalę krajową. Po raz pierwszy od dekad znika cała kilkuosobowa rodzina. Krewni chwytają się jednak wszystkiego, nawet jasnowidzów. Jeden z nich twierdzi, że wyczuwa 3 sygnały życiowe w Niemczech, przy granicy z Francją. Jeden jest przekonany, że Bogdańscy są gdzieś pod Wrocławiem, a jeszcze inny mówi, że wszyscy nie żyją. Co więc się z nimi stało? I jak to możliwe, że w XXI wieku, w dobie komputerów, monitoringów, ekspresowego przepływu informacji, cała rodzina nadal jest nieuchwytna? W tym roku minęły 23 lata, odkąd Bogdańscy opuścili Starową Górę i mimo drobiazgowego śledztwa, ich los wciąż pozostaje w sferze domysłów. Część osób wierzy, że rodzina rzeczywiście nie żyje, że Krzysztof wpędził ich w gigantyczne kłopoty i że padli ofiarą zniecierpliwionego wierzyciela z półświatka. Krzysztof był dłużny wielu osobom. Nie da się wykluczyć, że pożyczył też od tych, którzy nie mają litości, tylko że pozbawienie życia całej rodziny za dług nie ma sensu, bo ani ich ewentualna śmierć nie stała się przykładem dla innych, a martwy Krzysztof przecież długu by nie zwrócił. Wielu skłania się więc ku teorii o tym, że Krzysztof pod wpływem stresu i depczących mu po piętach konsekwencji nie wytrzymał, odebrał życie bliskim, a na końcu sobie. Tylko po co w takim razie rodzina zebrała tak dużo pieniędzy, jeśli w grę wchodziła śmierć? Poza tym, gdzie są ciała? A co jeśli Krzysztof odebrał życie wszystkim, ale sam uciekł? Jednak za najbardziej prawdopodobną teorię przyjmuje się tą, ku której skłania się też prokuratura. Rodzina wspólnie i w porozumieniu najpierw zebrała możliwie największe fundusze, a potem po prostu uciekła. Za tą teorią przemawia fakt, że wszyscy dorośli członkowie rodziny brali udział w gromadzeniu gotówki, a kłamstwo o wyjeździe pielęgnował nie tylko Krzysztof, Krzysztof, ale i Bożena. Być może nawet dzieci były zaangażowane w sprawę, o czym mogą świadczyć tajemnicze wpisy w pamiętniku Gosi. Znamienne są też zeznania mówiące o tym, że Krzysztof szukał przecież dojścia do kogoś, kto zajmuje się fałszowaniem dokumentów. Jeżeli Bogdańscy żyją, Kuba ma dzisiaj 35 lat, Małgosia 39, Krzysztof 65, Bożena 67, a pani Danuta 89. Gdzie są? Albo co ich spotkało? Czy żyją? Być może na te pytania poznamy jeszcze kiedyś odpowiedź. Na pewno warto będzie przyjrzeć się sprawie na nowo wtedy, gdy zarzuty, jakie ciążą nad Bożeną i Krzysztofem, ulegną przedawnieniu, a do tego zdecydowanie bliżej niż dalej. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym odcinku programu Tajemnicze Zaginięcia. Słyszymy się już za tydzień o tej samej porze. Tymczasem życzę wszystkim dobrej i spokojnej nocy.

0: plama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Za chwilę na zegarach wybije północ, czas więc na kolejne pytanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek ważne informacje dla kierowców z S8 w Warszawie, później Podhale. Na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka samochód potrącił młodego niedźwiedzia. Zajrzymy też do Krakowa, który połączy sztukę z ekologią. W faktach także o sukcesie Katarzyny Niewiadomej, która stanęła na podium kobiecego Tour de France. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w Warszawie, między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Motocykl zderzył się tam z autobusem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Niedźwiedź potrącony przez samochód na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Na miejsce natychmiast wysłano Straż Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Młode zwierzę nie przeżyło jednak zderzenia z autem. Informację potwierdziła RMF FM zakopiańska policja. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia niedźwiedzia. Nie żyje Jarosław Abramow Neverly, polski pisarz, satyryk i kompozytor. Twórca tomu Lwy mojego podwórka w swoich książkach opisywał także polskie i kanadyjskie losy emigrantów. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, był jednym ze współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków. Tworzył także muzykę do piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej. Zmarł wczoraj w wieku 93 lat.
8: Fakty prosto z Francji.
7: Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy ponownie wprowadzony we francuskim rejonie Bordeaux. Ten obszar mierzy się znowu falą rekordowych upałów, a w lasach znów dochodzi do pożarów. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
9: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
7: W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztyny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu do Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kobiecym Tour de France. Ostatni etap ze startem i metą w Nicei zaczęła z 8-sekundową stratą do liderki Demi Vollering. Przez większość etapu obie kolarki jechały tuż obok siebie, ale na kilka kilometrów przed finiszem Holenderka udanie zaatakowała i wygrała etap. Niewiadoma ostatecznie na trzeciej pozycji z ponad minutą straty, a w końcowej klasyfikacji uplasowała się na drugim miejscu. Taka rywalka jak Demi motywuje mnie do cięższej pracy. Nie mogę się doczekać, jak napiszę do trenera i dokładnie wszystko przeanalizujemy i popracujemy. Mówiła w Eurosporcie Katarzyna Niewiadoma, która od 4 lat nie schodzi z podium kobiecego Tour de France. Trzykrotnie była trzecia, a 2 lata temu wygrała wyścig. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy i wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W Krakowie dziś rusza BNP Paribas Green Film Festival.
0: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy, dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
7: Mówił Grzegorz Dugielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim o 18:00 filmem Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zaczynamy randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś wpadnie do nas Błażej Król. Ja słyszałam o nim wiele. To podobno wyjątkowy romantyk. W cudzysłowie. Zresztą podpytam go o receptę na udany związek. Zostańcie ze mną. Ola Filipek, zapraszam.

0: Zaczynamy randkę z gwiazdą w RMF FM. Czy jesteście gotowi? Bo dziś do naszego studia miłosnym krokiem wszedł Błażej Król. Dajcie głośniej.
1: Randka z gwiazdą w RMF FM.
0: Jestem Ola, bardzo miło. Chodzę na randki z gwiazdami.
2: Kurde, zapomniałem ściągnąć obrączki.
0: Czy twoja żona
2: jest
0: wie, że jesteś na randce?
2: Wie.
0: Nie dowie się, jak zacznie to oglądać?
2: Nie dowie się.
0: A kiedy żonę ostatnio zabrałeś na randkę?
2: Staram się, żeby nasze małżeństwo było jedną wielką randką i przygodą. Wydaje mi się, że ze mną nie ma nudy, a jeżeli jest nuda, to jest zabawnie.
0: Powiem ale tak, migasz się od odpowiedzi.
2: Mam problem z dawaniem kwiatów. Iwona kocha kwiaty cięte i też te rosnące, a ja mam z ciętymi problem. Iwona wie, że kupuje sobie kwiaty w moim imieniu sama.
0: Jak zabiegasz o żonę w takim razie? Twój taki język miłości.
2: Oczywiście.
0: Proszę bardzo.
2: Pół roku temu moja małżonka oglądając zdjęcia... Kurczę, ale wtedy byłeś napakowany. Od razu mi się włącza lampka, że ja muszę zacząć ćwiczyć, bo chcę ćwiczyć, żeby dla Iwony być atrakcyjny, być zdrowy, być gotowy na noszenie.
0: Szybko ci poszło, bo ja widziałam ostatnio twoje zdjęcie na traktorze, bez koszulki.
2: Bez koszulki, niemożliwe, że byłem bez koszulki.
0: No to mięsień.
2: Cielista. Cielista może było.
0: Ale to taka koszulka, nazwijmy to, żonobijka.
2: Tak,
0: to złe określenie. Ale no jest to zaprezentować.
2: Mam na to patenty, ćwiczę niektóre wybrane partie tylko, żeby je wyeksponować. Nie bierzcie ze mnie przykładu, róbcie ogólnorozwojowy trening. No i te pół roku temu na traktorze byłem pod koniec lipca przy sianokosach. Iwona zauważyła, że osłabłem w tężyźnie fizycznej jakieś pół roku temu i miałem trochę czasu. Okay. Jak się zabezmę, to
0: czyli
2: potrafię.
0: Słuchasz, to jest ważne. Czy trzeba ci mówić wprost?
2: Raczej potrzebuję komunikatu takiego, że ej, wyglądałeś tak, a teraz... I to dla mnie działa.
0: 13 lat małżeństwa.
2: Tak.
0: Przepraszam, że ja do tej żony tak ciągle.
2: Okej, bardzo dobrze.
0: Może tak być?
2: Oczywiście.
0: Trochę jestem zazdrosna, to dlatego.
2: Słuchaj, to się wydarzy.
0: 13
2: Jeżeli
0: lat,
2: ma się wydarzyć, to się wydarzy.
0: 13 lat małżeństwa, nie lubisz nudy. Co zrobić, żeby ta codzienność nie stała się rutyną? Pomagają wam w tym trasy koncertowe?
2: Na pewno nam nie zaszkodziły, bo mówi się, że nie powinno się łączyć pracy z przyjemnościami,
0: no
2: małżeństwa z pracą. Na naszym przykładzie widać, że da się. Nie znudziliśmy się sobą, nie znienawidziliśmy się, gdyż praca generuje inne emocje niż takie sprawy domowe. Jeżeli ktoś by chciał, jak to zrobić, informacje, to nie wiem.
0: Musisz jakoś, wiesz, nagrać vloga,
2: kurczę,
0: poradnik,
2: porady małżeńskie. Iwona Króli.
0: Ale kłócicie się w trakcie trasy, czy nie?
2: Oczywiście, kłócimy się, tak. Nie ma, że się nie kłócimy, ale są to raczej takie prozaiczne rzeczy.
0: Okej.
2: Okay. Tak.
0: Źle położyłeś gitarę, rozpakowałeś mi szczoteczki.
2: Gdzie jest moja koszula? Tak, Iwona, ja wybieram rzeczy, częściowo wybieram rzeczy, jak pakujemy się.
0: Nie, nie mów, że nie pakujesz sam walizki.
2: Ja już tłumaczę. Iwona to robi świetnie. Ma takie patenty, że zwija to wszystko w sposób taki, że do małej walizki jesteśmy w stanie spakować wszystko. Nie pakuję walizki, gdyż jestem chaotyczny. Mhm. A mówiąc dosłownie, jestem bałaganiarzem.
0: Czy na każdej pierwszej randce robisz sobie taką antyreklamę?
2: Antyreklama to jest moja reklama.
0: Z drugiej strony lepiej się, wiesz, nie zaskoczyć później.
2: Masz kawę na ławę, całą paletę moich negatywnych cech.
0: Uwielbiam.
2: Co byś chciała jeszcze wiedzieć?
0: Nie, ja uwielbiam, jak faceci mówią, nie lubię tego, nie robię tego, wiesz, bo ty jesteś w tym świecie.
2: Nie, ja lubię i robię, tylko z zaznaczeniem jak.
0: Chętnie ugotowałbym ci śniadanie, ale ty robisz takie pyszne.
2: Śniadanie, wchodzę w to, mogę zrobić śniadanie, bez problemu. Inne danie już trochę mniej.
0: Dobrze, śniadanie na słodko czy na słono? Moje
2: na
0: ulubione
2: słono.
0: Pytanie. Lubię na słono. Na mieście na słono, w domu na słodko. Zazwyczaj tak się u mnie
2: dzieje. Ja nie jestem fanem słodyczy.
0: W ogóle?
2: W niektórych stanach jestem bardziej...
0: No, to dbasz o linię.
2: Nie dbam o linię, po prostu mam kompulsywne ataki podjadania wieczorne. One mnie najbardziej wykańczają rano, kiedy budzę się i odkrywam. Najczęściej to jest w hotelach, kiedy odkrywam lodówkę z batonami i z batonami i chipsami.
0: Mhm.
2: Ale jednak jestem fanem późnych śniadań na słono. Późno, ale nie śpię długo.
0: Do której?
2: 7:30.
0: Bo z psem trzeba wyjść.
2: Tak, 6:30 łezka budzi się pierwszy raz. Mhm. Ostatnio nie wiem czemu. I 7:30 po prostu wstaję.
0: Też mam psa. Lubisz psy duże czy małe?
2: Małe.
0: Masz ciułałę?
2: Ciułałę.
0: Czyli wygląd się dla ciebie nie liczy?
2: Bardzo się liczy. Jak się nie liczy? Ciułały są piękne.

0: My przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Błażej Król kocha ciułały.
1: A jakiego ty masz psa?
2: Ja mam kundelka.
1: Kundel, a jak się nazywa? Babi?
2: Tesla.
1: Tesla. Ile ma lat?
2: 5, bo to jest pandemiczny pies.
1: 5, ale super.
2: A twój?
1: 3.
2: No to by się dogadały.
1: Dogadały. Łezka nie toleruje innych psów. Ona nawet, wydaje mi się, myśli, że inne psy albo nie istnieją, albo że ona jest takim człowiekiem, ale uwięzionym. Nie toleruje, jest bardzo taka... Ciułała to przede wszystkim charakter. Były to psy opiekuny w świecie Majów. Wymyślam to trochę, a trochę pamiętam. I odprowadzały zmarłych w ostatniej wędrówce. Są to wielkie dusze uwięzione w małych
2: ciałkach. Dlatego są tak głośne.
1: Tak. A ta nie jest głośna.
2: Jeździ z wami na koncerty?
1: Mamy ciocię Ewę, pozdrawiamy, która jest drugą mamą i drugim tatą Łezki. I Łezka, powiem wprost, jest zdradziecka trochę. Jak już wie, że jedziemy do cioci, no to my już przestajemy istnieć. Ciocia daje smaczki, parówki. Nie można, bo ona będzie za gruba, ma cholesterol zbyt duży.
2: Boże, wspaniały ojciec. Dziewczyny to lubią. Ty jesteś opiekuńczy?
1: Potrafię, tak, raczej jestem opiekuńczy.
2: A lubisz prawić komplementy?
1: Bardziej niż je dostawać.
2: Źle przyjmujesz komplementy?
1: Nie potrafię, to są rzeczy do przepracowania podobno, ale no jeszcze nie przepracowałem tego.
2: A najpiękniejszy komplement, jaki w życiu usłyszałeś?
1: Same dostałem piękne, ale no...
2: Oprócz tego, że pięknie śpiewasz, jesteś zdolny,
1: no właśnie,
2: masz super mięśnie, widziałam na traktorze.
1: Super mięśnie, czyli jestem idealny. Tak, dziękuję bardzo.
2: Ja ciężko też przyjmuję komplementy. Ja w ogóle kwiatów nie potrafię przyjmować, więc moglibyśmy się zgrać. Ty nie umiesz wręczać, ja przyjmować.
1: O, Iwona, masz konkurencję.
2: No, wiesz, możemy jakoś ten trójkąt po prostu wcielić w życie. Co bym mogła robić na scenie z wami?
1: A co chciałabyś na scenie robić?
2: Śpiewać chórki.
1: Dobrze, no to jasne, no to mi się podoba. Chórki, jakiś instrument?
2: Na skrzypcach grałam.
1: No to kurczę, super. Może jakieś perkusjonalia dodatkowo.
2: Tamburyn jakieś takie, coś byście
1: mieli. Oczywiście, na pewno znalazłbym miejsce w zespole naszym. Możemy to spróbować na jakimś koncercie.
2: Ale jaka to by była w ogóle inspiracja twórcza dla ciebie? Bo mam wrażenie, że miłość dla artysty to jest główny temat w ogóle. Gdyby nie było miłości, to połowy piosenek na świecie, książek by nie było.
1: Nieszczęśliwych miłości. No bo dawno nie słyszałem piosenki o takim szczęśliwym zakochaniu. A może wybieram playlisty typu Sad Song?
2: Tak. In My Judyta Era.
1: Okej. Myślę sobie nad utworem, który...
2: A to
1: Żono
2: się...
1: moja. O, to jest takie miłości.
2: Faktycznie.
1: Tak, faktycznie.
2: Matko, ale ty też z Iwoną napisaliście.
1: Tak, 10 lat.
2: Pięknej
1: z tobą
2: miłości.
1: Do domu.
2: Vito napisał Zbuduję ci dom.
1: Zbuduję ci dom. Ale znowu Daria śpiewa o że złamane serce jest okej.
2: Których piosenek się lepiej słucha? Tych o złamanym sercu, czy...
1: Chyba ja jestem fanem tych smutnych piosenek. Melancholijnych, wprowadzających w takie raczej zasępienie.
2: To dlatego, że tego ci w życiu brakuje? Takiej niespełnionej miłości? W domu masz wszystko, kochającą żonę?
1: Czy brakuje? Nie.
2: Więc masz taką emocję, której nie odkryłeś jeszcze w sobie i odkrywasz ją w muzyce?
1: Chyba nie. Bardziej chodzi o podskórną melancholię i tą jesieniarę, która we mnie siedzi i...
2: Jesteś jesieniarzem?
1: Chyba tak. Chociaż...
2: Idealny wieczór w listopadzie. Jak masz wolne, nie masz koncertu.
1: Na pewno YouTube musi być.
2: YouTube.
1: Bo gdyż oglądamy z Iwoną dużo niepotrzebnych rzeczy, które wiedza niepotrzebna jest w naszym życiu istotnym elementem.
2: Ale to są takie naukowe kanały?
1: To nie jest naukowe, to są raczej...
2: Czy oglądacie Gen Z?
1: Tak, faza i baza codziennie. Rozpoczął się Hotel Paradise od poniedziałku. Udaje nam się, będąc z Iwonką na odległość, nie oglądać osobno tego. Czekamy na spotkanie, które wydarzy się jutro dokładnie i będziemy mieli 3-4 odcinki nowego sezonu Hotel Paradise. Bardzo się cieszę na ten moment za każdym razem, bo to już chyba jest ósmy sezon. Jesteśmy od początku. Wielokrotnie poprawiało nam to humor.
2: Love is Blind na Netflixie oglądałeś?
1: Za bardzo wyreżyserowany. Ja lubię, gdzie jest ten element, wymyka się spod kontroli. Dlatego też na YouTubie oglądamy rzeczy, które...
2: Uważasz, że to jest wyreżyserowane? Naprawdę?
1: Love is Blind.
2: Oni są w tych kapsułach, nie
1: kłamią.
2: Widzą się. Rozmawiają, mogą kłamać oczywiście, bo nie widzą się. Tam jest taka...
1: Kurczę, ja to oglądałem.
2: Taka ściana między nimi. Później musi dojść do zaręczyn.
1: Nie, to ja już tak głęboko...
2: Tak. I musi dojść do... Mogą się zobaczyć dopiero, jak się zaręczą. Później jest taki miesiąc przygotowawczy, że oni się już poznają, widzą się.
1: Czyli jest coś takiego.
2: I po miesiącu mogą podjąć decyzję, czy biorą ślub, czy nie.
1: Poszłabyś? Słuchaj...
2: Ciekawości?
1: Pójdź i dawaj mi relację. A ja z wiadomych przyczyn, nawet jeżeli miałby być to eksperyment naukowy chyba, chociaż...
2: Ja bym chętnie wzięła udział jako człowiek z

0: produkcji, ojejku, żeby zobaczyć to z bliska.
1: Ja też bym chciał być w hotelu Paradise albo w jakimś takim programie osobą, która tam patrzy za kamerę.
0: Takiego wyznania się nie spodziewałam. Jak widać, Błażej Król zaskakuje, a do naszej randki wracamy za chwilę.

0: To jest Randka z Gwiazdą w RMF FM. Z Błażejem Królem, jak się okazało, łączy nas miłość do randkowych reality show. Czy ty w ogóle uważasz, że szukanie miłości w ten sposób ma w ogóle sens?
1: Ciężko jest znaleźć miłość chyba w dzisiejszych czasach.
2: A ty jak znalazłeś Iwonę?
1: Kurczę, ja...
2: Podobno na imprezie.
1: Na imprezie. Ja za dużo w swoim życiu nie randkowałem. Wczoraj nawet rozmawiałem z Mateuszem, menadżerem, że w moim życiu było zaledwie kilka randek. Większość z moją żoną.
2: A gdzie ją zabrałeś na pierwszą randkę?
1: Rożen, tak, na ulicy Pomorskiej. Szliśmy przez cmentarz, było spotkanie na cmentarzu na ulicy Warszawskiej. Szałowo się ubrała.
2: No, jak to na cmentarz? Moja babcia, wiesz, jak się na cmentarz
1: ubiera? Zimno było, tak.
2: Naprawdę?
1: Tak, to było moherowe spotkanie.
2: Podobno wszystkim znajomym rozesłałeś info, że taka cudowna kobieta i jeszcze mnie pocałowała.
1: Pocałowała mnie chyba wcześniej.
2: Tak, na tym pierwszym spotkaniu podobno.
1: To było coś związanego z moimi urodzinami, siedzieliśmy. Scenariusz, nie brałem w ogóle takiego scenariusza, że mogę się tego wieczora całować. Nie byłem gotowy.
2: Ale umyłeś zęby, na wszelki wypadek. Zawsze trzeba.
1: Miejmy nadzieję, że tak było. Trzymajmy się tej wersji, że tak. I tak, i nagle to nastąpiło. Byłem bardzo zdziwiony. Nawet zadzwoniłem do kolegi, mówię, słuchaj. Tak, no to było dziwne. Nastoletnie, chociaż miałem już ponad 20 lat, czyli 28 czy 27.
2: Dziś dalej macie motyle w brzuchu? Przy sobie?
1: Zależy nam na sobie. Tak, no, jak najbardziej. Jaramy się sobą. Potrafimy się zaskoczyć. Oczywiście przyjaźń jest najważniejsza. To, że możesz przy kimś zrobić wszystko i z tą osobą zrobić wszystko, dla mnie to jest...
2: Szukam tego klucza, bo wielu ludzi mówi, że po tylu latach to już jest taka przyjaźń bardziej niż kochanie. Że ta miłość jest, ale nie, nazywają to
1: jestem
2: inaczej.
1: Jestem zazdrosny, zależy mi, chcę przebywać z nią, chcę się budzić koło niej, zasypiać, chcę...
2: Macie jakieś swoje rytuały?
1: Może nie codziennie, ale mamy sporo rytuałów.
2: A łatwiej wyznajecie się miłość muzyką czy słowem, gestem?
1: Gestem i słowem.
2: I słowem?
1: Ale może nie takim śpiewanym.
2: Ale nie sprzątasz?
1: Nie sprzątam.
2: Nie gotujesz raczej?
1: Nie gotuję, rzeczywiście.
2: Nie gotujesz raczej, chyba że śpiewanie.
1: No było już, bałagania.
2: Z psem wychodzisz?
1: Tak.
2: Dobrze, to można uznać za taki gest. Jakie masz jeszcze takie gesty, które wyrażają miłość nie wprost? Jak kocha Błażej Król? Widzę z tego nagłówek w ogóle.
1: Jak kocha Błażej Król? I to cisza. I koniec reportażu.
2: Generalnie to Iwona kocha, bo jest świetna. Ja to przyjmuję.
1: Nie, no.
2: Na pewno masz takie, wiesz, ludzie czasami sobie wysyłają memy dedykowane.
1: Memy dedykowane?
2: Dedykowane, takie, wiesz, że widzisz mema i myślisz, jej by się to spodobało, wysyłasz. I to jest taki dowód miłości
1: i
2: trochę,
1: Iwcia uczy się memów i wysyła mi też, ale raczej dajemy sobie znaki, no rozmawiamy ze sobą teraz, gdy jesteśmy kilka dni, czy zdarza nam się w te wakacje być oddzielnie, to jednak, no, codziennie ten kontakt jest taki, że interesujemy się, co robimy. Mhm. Wiemy, co robimy. Bo nie tyle, co może potrzebujemy tego, co... A może potrzebujemy?
2: A to jest,
1: to nie
2: prawda,
1: jest kontrola.
2: Że
1: to jest
2: wy robicie wszystko razem?
1: Chyba większość rzeczy udało nam się zrobić razem. Nie ma chyba takiej rzeczy, którą robiliśmy osobno.
2: No bo tak, praca razem.
1: Praca razem.
2: Mieszkanie razem.
1: Życie razem, mieszkanie razem.
2: No to już jest bardzo dużo.
1: To już jest bardzo dużo.
2: A potrafilibyście żyć osobno? To znaczy, nie wiem, no potrafiłbyś wyjechać z kolegami na tydzień z Polski i bawić się świetnie, bez telefonu i bez kontaktu z Iwoną?
1: Mógłbym, potrafilibyśmy na pewno, ale jeszcze tego nie próbowaliśmy. Osobnej wakacji na przykład, albo osobnego spędzenia. Nie no, spotykamy się ze znajomymi, mamy czas wolny, ale czy tak bardzo, ja tego nie potrzebuję. Iwona by musiała powiedzieć za siebie, bo nie chcę za nią, ale no...
2: A myślisz, że to by was czegoś nauczyło o sobie?
1: To musiało być coś takiego bardzo mocnego w stylu serial Biały Loto. Znajdujemy się w miejscu, które generuje emocje, albo też sytuacja sprawia, że musimy podjąć jakieś decyzje, które zmieniają tor naszego życia. Możemy spróbować. Tak, Iwona? Idziemy do agenta albo do innego programu. Nie, no żartuję.
2: Ja będę tam czystym przypadkiem na tych wakacjach. Ty się nie przejmuj. Tak po prostu wyszło. Nie masz kolegów, ale masz sporo koleżanek. Kasię Nosowską na przykład.
1: Kasia Nosowska.
2: To jest coś, co generuje konflikty też, czy nie? Na przykład jest zazdrość o to, że masz koleżanki?
1: Chyba nie.
2: A artystyczna? Zazdrość?
1: W pewnym momencie była, ale to nazywa to tak brzydko, bo nie lubię tego. Przepracowaliśmy takie rzeczy, bo zazdrość była w pewnym momencie z obu stron, ale chyba potrzebny był ten czas, żeby poczuć tę zazdrość, zrozumieć ją, zobaczyć. Ja jestem zazdrosny i ona też bywa, ale no... kurczę, trochę się znamy. Wiemy, gdzie mamy słabe punkty, a gdzie mamy mocne. Raczej chyba teraz budujemy nasz związek na wspieraniu się i wybieraniu nawet z takich sytuacji spotkań z Kasią, wczoraj z Marylą, jeszcze w niedzielę z Darią, bo faktycznie kobiet, otaczam się ostatnio kobietami, artystkami, które bardzo wpływają na moje życie, ale Iwona podchodzi do tego profesjonalnie.
2: Kobiety artystki to jedno, ale kobiety fanki.
1: Wczoraj mówiłem to Igorowi Herbutowi, którego pozdrawiam, którego uwielbiam. Mówię, Igor, kurczę, moje koleżanki piszą, żeby cię zjadły na przykład w całości. I to trochę z żartem, ale trochę nie. Nasze, moje fanki, słuchaczki, jednak szanują chyba to, że jestem mężem, jestem w związku.
0: A na randkę z Błażejem zawsze można wpaść, na przykład słuchając RMF FM. Nie odchodźcie za daleko.

0: Błażej Król wpadł dziś na randkę do RMF FM. To jest randka z gwiazdą. Błażej, od razu zaznaczę, jest zajęty, dziewczyny, ale czysto hipotetycznie. Czy ty byłbyś w stanie pójść na randkę albo związać się z dziewczyną, która do tej pory była twoją fanką?
1: Zupełnie tak ten?
2: No, że dajmy na to, nie ma Iwony, jesteś wolny, nie ma mnie. Masz koncert, po koncercie podbije jakaś dziewczyna, która jest twoją wielką fanką, w ogóle od 10 lat chodzi na twoje koncerty i wpadła ci w oko. Byłbyś w stanie stworzyć związek z dziewczyną, która jest w takiej pozycji w stosunku do ciebie? Jezu, teraz trochę...
1: Chyba nie. No...
2: Trochę cię nakierowałam, przepraszam.
1: Raczej chyba nie.
2: No wiesz, taka dziewczyna to w ogóle wszystko by dla ciebie zrobiła.
1: Rozumiem, ale czy ja potrzebuję wszystkiego? Chyba nie.
2: Nie?
1: Ja mam chyba wszystko. Ja nie potrzebuję chyba. Na pewno nie potrzebuję.
2: Koszulki już wszystkich zespołów
1: przestałem
2: świata
1: ostatnio
2: masz?
1: Nosić. Nie wiem czemu. Przestało mnie logo interesować, ale mówiąc o świecie takim sercowo-duchowym, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby to trwało. Nigdy nie korzystałem z jakichś serwisów randkowych albo nie umawiałem się zbytnio na randki, gdyż...
2: To jest ciekawe, co, bo jesteś kolejną osobą, kolejną moją randką, która mówi w ten sposób o, będąc w długim związku, ja nie randkuję, ja nie chodzę na randki. Jak w takim razie dla ciebie wygląda taka stereotypowa randka?
1: W dzisiejszych czasach nie mam pojęcia.
2: A z żoną się nie chodzi na randki?
1: Chyba nie używamy tego słowa, a jak używamy, to jest to wypad, wtedy oddajemy łezkę do cioci i jedziemy na przykład do kina albo do restauracji, ale...
2: No dobrze, i wyjmij z tego słowo żona, czy to nie jest randka?
1: Nie, no... Ja uważam, że my cały czas jesteśmy w okresie miłosnej ekstazy i to wszystko cały czas kwitnie. No chyba ja nie randka. Kojarzy to mi się z Julią Roberts i filmem Pretty Woman, albo...
2: Że to się trzeba tak przygotować, make-up, włosy i wszystko, żeby randka
1: Niekoniecznie
2: była?
1: Make-up, włosy, ale to chyba dwie osoby muszą chcieć, a ja chyba nie chcę randkować.
2: Ty jesteś romantykiem, czy nie?
1: Właśnie, sprawdźmy, czy jestem romantykiem. Masz jakieś takie...
2: Tak, nie, poczekaj, to jest taki szybki test.
1: Dobra.
2: Uznajmy, że ta randka wyszła świetnie. W ogóle jestem miłością twojego życia. Wpadłam ci tak w oko, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. I na kolejnej randce chcesz mi się oświadczyć. Jak to
1: Dobrze.
2: Robisz? Bo wiem, jak to zrobiłeś ostatnio.
1: Ostatnio tak. Miałem taką jedną sytuację. To
2: nie,
1: teraz bym musiał
2: może.
1: Coś wymyśleć.
2: Jak oświadczyłeś się Iwonie?
1: W chipsach. W parce od chipsów. Oczywiście oglądaliśmy, oczywiście przed telewizorem, bo spędzamy dużo czasu oglądając, komentując, widząc, obserwując, no i był okres chipsowy, oczywiście. Mogę te duszki, to tylko tak powiem, nasze były w pewnym momencie ulubione, solone duszki.
2: I to w duszkach się oświadczyłeś?
1: W duszkach się oświadczyłem.
2: Ale jaki
1: Lace.
2: To ma wymiar duchowy w ogóle.
1: Tak, teraz...
2: Że chcę być z tobą na życie i śmierć.
1: Duszyczko, tak. Moja... Wow.
2: Połączenie dusz, komunia dusz. I dziś, gdybyś miał się oświadczyć, to tak samo, czy inaczej?
1: Można to robić, nie radziłbym na przykład, co odradzam? W cieście, bo można zapomnieć o tym, no tak. że się ten... Albo można samemu trafić na to.
2: Tak.
1: W pizzy też nie polecam.
2: No bo to
1: jednak
2: tłuste takie.
1: Tłuste i nie, może zaszkodzić potem przy powiedzeniu tak, może się odbeknąć na przykład.
2: Co no to też fakt.
1: Tak. Niestety przypomina mi się straszny film, polski film, w którym mężczyzna, ale tutaj urwę.
2: Nie, no powiedz, już zacząłeś.
1: Dobrze. To był Karola, główny bohater. Pierwszy moment filmu, on wsadził sobie w tyłek obrączkę i zaproponował swojej partnerce, żeby... Jezus, powiedziałem to.
2: Powiedziałeś.
1: To jest polski poszło. Film. To jest film...
2: Nie ty go napisałeś. To nie musisz się za niego wstydzić.
1: Niech się wstydzi ten, co robi, a nie widzi. No. Odwrotnie znaczy się.
2: I co zapytał? Czy wyjdziesz za mnie?
1: Nie. Czy może byśmy wykonali tą fantazję, którą on miał?
2: Mhm. Dobrze, gdybyś
1: Widzę
2: miał
1: Karolaka
2: dziś...
1: wypiętego.
2: Zmianę. Pomyśl o ciułałach. Bardzo cię
1: Jezu,
2: proszę.
1: Teraz widzę wypiętego Karolaka i ciułały.
2: Nie spodziewałam się, że ta randka pójdzie w tę stronę.
1: Dobrze. Szybko, bez
2: dobrze,
1: tak.
2: Konkrety. Gdybyś miał się dzisiaj oświadczyć albo mi, albo Iwonie.
1: Wsadziłbym ten palec w Karolaka, tak.
2: Tak?
1: I wyciągnął z obrączką.
2: Musiałbyś żyć z Karolakiem do końca życia.
1: Pomyliłbym palec specjalnie i powiedziałbym, jak nie na tym, to się nie liczy.
2: Jak byś się oświadczył? Nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie. Widzę to.
1: Może w jakiś zupełnie abstrakcyjny sposób. Na przykład umawiam się, no teraz mógłbym to zrobić, mam, oglądamy na przykład program telewizyjny, jakaś telewizja śniadaniowa, łapię kontakt z jakimś dziennikarzem, i proszę go, żeby jakoś to przemycił. Na pewno stacja zgadza się, albo radiowa, albo telewizyjna zgadza się na to. I jedziemy samochodem i nagle leci utwór i na końcu jest coś takiego, że tutaj Iwona...
2: piosenka i ty w tej piosence śpiewasz, czy wyjdziesz
1: i zmieniam
2: za mnie.
1: Końcówkę.
2: Tak.
1: Wow, mam ciary. Tak, robimy to. Dobra,
2: słuchaj, ja mam kontakty w radiu, mam kontakty w telewizji, możemy wam na waszą rocznicę.
1: Ja mam tutaj telefon gotowy, wymieniamy się numerami i robimy
2: to. Ale ja mówię serio.
1: Ja mówię serio.
2: No to cudownie.
1: Tylko...
2: Słuchajcie, może nie gotuje, może nie sprząta.
1: Bałagani,
2: ale jaki romantyk. Błażej Król, dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki, Ola.
2: Fajna randka.

0: Zbliża się godzina pierwsza, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A w faktach na początek o drogim tankowaniu. Opozycja o wysokie ceny na stacjach oskarża rząd. Rząd zrzuca winę na prezydenta. Potem o areszcie dla rolnika, który w Gliwicach zaorał asfalt. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. A na koniec Tour de Pologne. Niemiec Marco Brenner zwycięzcą wyścigu. Kierowcy wciąż czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi kilkanaście procent dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków. Rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: To jest bardzo przykre i kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
1: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
3: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
1: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
0: Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormuz. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, nad której bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Wieczorem w Gdyni rozpoczęła się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6 tysięcy ton podświetlony kadłub został częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. To jednak dopiero początek skomplikowanej operacji. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregaty, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
5: To nas kręci. Tour de Pologne w faktach RMF FM.
0: Niemiec Marco Brenner wygrał kolarski wyścig Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Ivana Romeo. Ostatni, siódmy etap, jazdę indywidualną na czas w Wieliczce, Brenner zakończył na 7. miejscu. Setki kibiców zgromadziły się w Wieliczce wzdłuż trasy ostatniego etapu Tour de Pologne. Dla wielu fanów to była pierwsza okazja, aby zobaczyć kolarzy na żywo.
6: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
7: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać. Zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
0: A z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Lato sprzyja aktywności fizycznej, także tej uprawianej na świeżym powietrzu. Specjaliści zalecają, żeby do każdego sportu odpowiednio się przygotować, niezależnie od tego, czy chodzi o bieganie, czy też jazdę na rowerze. Jak zmniejszyć ryzyko kontuzji i jak powinna wyglądać rozgrzewka? Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał o tym z profesorem Pawłem Łęgoszem, kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
8: Należałoby sięgnąć poradę specjalisty, żeby nam to pokazał. Jeżeli nie mamy takich możliwości, czyli nie jesteśmy w stanie ściągnąć sobie trenera personalnego, czy pójść do takiej osoby, mogą również pomóc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka i tam na tych filmach instruktażowych jeden do jednego jest pokazana taka aktywność, że pokazywany jest człowiek, który wykonuje takie ćwiczenie i przez 20 sekund, przez 30 sekund my powtarzamy po tym człowieku wykonanie takiej aktywności. Natomiast to faktycznie powoduje, że nasze mięśnie, zakończenia mięśni, czyli ścięgna, następnie elementy, które chronią nas staw, czyli więzadła, faktycznie dostają większego pobudzenia, ukrwienia i są mniej narażone na banalne, proste kontuzje i do tego bardzo, bardzo zachęcam. Zobaczcie, każdy sportowiec przed jakąkolwiek aktywnością ma taką rozgrzewkę. My też, może ta aktywność jest mniejsza, ale wymagamy takiego rozruchu. Proszę zobaczyć na prostą rzecz, silnik. Kiedy jest cold start tak zwany, nie możemy od razu wrzucić dużych obrotów, bo silnik ulegnie zatarciu, więc potraktujmy nasz organizm jako taką machinę, która wymaga rozgrzewki.
9: Czy jest jakieś dobre ćwiczenie, które pan profesor widzi, że działa dobrze tak rozgrzewkowo, tak najprościej, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że wtedy warto, czy to przysiady, czy kilka podskoków, czy wymachów?
8: Tak, zaczynamy od prostej rzeczy. Opieramy się od ściany, wykonujemy napięcia mięśni łydek po to, żeby rozciągnąć achillesy, obracamy sobie stawy skokowe, takie ruchy rotacyjne wykonujemy i idziemy od dołu do góry. Następnie kolana, też takie ruchy rotacyjne, kilka przysiadów, potem ruchy biodrami, potem skłony, potem również opieranie się o ścianę i z oporem wykonywanie jak gdyby pompek pionowych o ścianę i również na koniec ruch głową, żeby rozgrzać kręgosłup szyjny, kilka truchtów w miejscu i wydaje mi się, że to jest zbudowanie takiego nawyku przed aktywnością, fantastyczny start do świadomego uprawiania aktywności fizycznej.
9: A czy jest taki moment, gdy organizm daje znać, że to już przesadzasz, ten wysiłek jest zbyt mocny? Czy można to jakoś poznać?
8: I bardzo proszę na to uważać, ponieważ jest to sytuacja, która może zakończyć się bardzo dla nas źle. W momencie, kiedy mamy dzisiaj w dobie smartfonów i zegarków elektronicznych możliwość pomiaru tętna, proponowałbym uświadomić się w tym zakresach i patrzeć, jaki jest nasze tętno maksymalne. Każda z osób, w zależności od wieku, ma takie tętno maksymalne. Kiedy będziemy pracowali naszym organizmem w tych tętnach maksymalnych, niestety może dojść do zaburzeń rytmu serca, które się niestety mogą skończyć negatywnie dla nas, czyli do nagłego zatrzymania krążenia. Mieliśmy ostatnio sytuację bardzo przykrą. Trener Jacek Magiera, który zmarł podczas biegania, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Kilka dni temu podczas Ironmana doszło do zgonu osoby, która akurat w tym momencie pływała. Natomiast ja byłem świadkiem około 4 tygodni temu, również kiedy przypadkowy biegacz zasłabł. Akurat ja przyjechałem na miejsce, kiedy był zespół ratownictwa medycznego. Osoba była reanimowana przy użyciu Lukasa, czyli takiej maszyny do pompowania, do wykonywania masażu pośredniego serca i musimy mieć to zawsze z tyłu głowy. Nie przeceniajmy swoich sił zbyt nadto, nie wykonujmy zbyt agresywnej aktywności typu bieganie, jeżeli wcześniej nie zostaliśmy naprawdę zbadani, ponieważ mamy nieświadomość pewnych zagrożeń płynących z naszego zdrowia. Nie wiemy, czy w naszym organizmie jest tętniak. To jest niestety rzecz, która dosyć często w tym momencie się pojawia jako przyczyna zgonu. Mogą dojść różne zaburzenia rytmu serca spowodowane na przykład z niedostatecznym uzupełnianiem minerałów. Podstawowy minerał to jest magnez. Nie suplementujemy tego magnezu i te zaburzenia rytmu serca mogą się przekształcić niestety w nieodwracalne i to jest przyczyna nagłego zgonu sercowego sportowca, a osoba, która nie jest sportowcem na co dzień, a nagle ma ochotę wykonać bieg typu 5 km, 10 km albo jakieś trudne podjazdy na rowerze, dla nich też to się może skończyć właśnie takim zaburzeniem rytmu serca i nagłym zgonem.
9: Czy rada wobec tego jest taka, żeby był pewien dystans do tego maksymalnego tętna, tych kilka procent?
8: Tak, organizm nam powie, kiedy zaczynamy się męczyć i to jest ten moment, kiedy należałoby odpuścić. Nie walczyć ze sobą, że ja jestem w tym momencie wojownikiem, że ja muszę przebiec, że muszę się, nie wiem, paść, żeby być zrealizowany. Dbajmy o swoje zdrowie, dlatego kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się, pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności przygotować się. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, no niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia, a to jest krótka ścieżka do właśnie wystąpienia zaburzeń elektrolitowych i to jest najczęstsza przyczyna tych właśnie problemów sercowych, prawidłowego rytmu serca, więc woda ze sobą, wcześniej suplementacja magnezem. Również pamiętajmy o tym, że po wysiłku organizm musi być odpowiednio dodatkowo nawodniony, jak również zrekompensowana utrata innych elementów, chociażby również energii w postaci glukozy dostarczone do organizmu, to musi być. Dlatego każda aktywność, podkreślam, musi być realizowana z głową. Jeżeli ktoś by chciał sobie poszerzyć na ten temat wiedzę, jest bardzo dużo materiałów, czy na YouTubie, czy na innych kanałach, jak również w postaci poradników dostępnych internetowo, to już nie jest to, co było kiedyś. Dlatego zachęcam do tego, ale pamiętajmy, prosta zasada. Czuję się słabiej, czuję się zmęczony, to nie jest żaden big shame dla nas, że odstępujemy od aktywności, nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, nie żyjemy z uprawiania sportu, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy. To ma być dla nas rekreacja, a nie zmęczenie się. I bardzo ważna zasada, jeżeli my wykonujemy na co dzień pracę fizyczną, czy pracę umysłowo-fizyczną, to organizm bardziej by chciał w okresie majówki odpocząć, nic nie robiąc, niż dodawać sobie kolejnego natężenia, obciążenia fizycznego. Osoby, które pracują przez cały czas za biurkiem, również nie jest to najlepszym rozwiązaniem, żebym ja o godzinie w piątek 19 zakończył pracę przy komputerze, a w sobotę rano o 8 poszedł nagle biegać 15 km, bo to również dla organizmu będzie kompletny szok, przeskok, wszystko łyżką, a nie chochlą.
0: Polecamy Wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy jeszcze więcej podpowiedzi specjalistów, jak amatorzy mogą przygotować się do letniej aktywności fizycznej i w ten sposób zmniejszyć ryzyko kontuzji, która mogłaby popsuć nasz urlop.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: W ruskiej mafii przedstawiam wam sylwetki najgroźniejszych rosyjskich bandziorów, których nazwiska pojawiały się na pierwszych stronach gazet. Dzisiaj opowiemy wam historię o człowieku, który był uważany za szefa kilku rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych, znanym jako człowiek o siedmiu twarzach. Zapraszam.
0: Ruska mafia, odcinek 7. Najpotężniejszy z potężnych, Siemion Mogiliewicz, biznesmen, oligarcha, bandyta. Sekwencja pierwsza.
1: Poszukiwany. 6 kwietnia 2022 roku FBI oraz Departament Stanu USA ogłosiły, że rząd Stanów Zjednoczonych oferuje nagrodę w wysokości do 5 milionów dolarów każdemu, kto poda informacje, które okażą się przydatne w aresztowaniu lub skazaniu Siemiona Mogiliewicza. To nie pierwsza taka nagroda, o której informowało FBI. Już w 2009 roku Federalne Biuro Śledcze wydało list gończy, w którym oferowało osobom, które cokolwiek wiedzą na temat Mogiliewicza, 100 tysięcy dolarów. Wtedy też Rosjanin został wpisany na listę 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI. Na tej liście pozostawał do 2015 roku. W liście gończym z 2009 amerykańscy śledczy napisali, że Mogiliewicz został oskarżony o między innymi zdefraudowanie 150 milionów dolarów z jednej z amerykańskich firm, a następnie wyprowadzenie tych pieniędzy do rajów podatkowych, a także o haracze i wymuszenie oraz planowanie zamachu na dziennikarza śledczego podążającego jego tropem. Niewiele wiadomo o dzieciństwie Siemiona Mogiliewicza. Poza tym, że urodził się w Kijowie 30 czerwca 1946 roku. Jak przeczytałem na ukraińskim portalu Sehodnia, Mogiliewicz powiedział kiedyś, że jego matka była lekarzem, a ojciec dyrektorem drukarni. Według informacji, które krążą w rosyjskim internecie, Siemion studiował na Uniwersytecie Lwowskim na Wydziale Ekonomicznym. Nawet jeden z rosyjskich portali internetowych, jak zauważyłem, umieścił go na liście 100 najmądrzejszych Rosjan. Mafiozo znany jest także jako człowiek o siedmiu twarzach, ze względu na posługiwanie się co najmniej 7 nazwiskami oraz 5 paszportami. Według informacji, które znalazłem, Mogiliewicz jest obywatelem kilku państw, między innymi Rosji, Ukrainy, Izraela i Węgier, a nazwiska i pseudonimy, które przypisuje mu prasa, to Siergiej Schneider, Szymon Makielwicz, Siewa, Sienia czy Don Bankier. Według organów ścigania Mogiliewicz już w latach 70. był zaangażowany w działalność przestępczą. Później jego znajomości w półświatku zaczęły się rozszerzać. Według niektórych raportów milicyjnych to właśnie on był jednym z założycieli mafii sącewskiej, a także innej, mafii lubereckiej. W latach 70. zajmował się, wydawać by się mogło, niegroźnymi przestępstwami jak handel walutą, za co dwukrotnie został skazany. Jak przeczytałem w archiwalnym artykule portalu lienta.ru, który został opublikowany, kiedy Mogiliewicz został aresztowany w 2008 roku, mafiozo w latach 80. przebywał już w Moskwie. Zaprzyjaźnił się z Siergiejem Michajłowem, pseudonim Michaś, który także jest uważany za założyciela grupy Sącewa, i zajęli się handlem różnymi towarami na moskiewskim lotnisku Wnukowo.
0: Sekwencja druga.
1: Poważne machloje. Według materiału na ukraińskim portalu Sehodnia to dokładnie w 1985 roku Sienia i Michaś otworzyli stragany, na których sprzedawali kwiaty. Panowie mieli też otworzyć pierwsze płatne toalety. Pierwszy związek z Polską Mogiliewicza to według Sehodnia koniec lat 80. Portal, powołując się na dane FBI, opublikował informację, co stało się z Mogilewiczem, kiedy nagle wyjechał z Rosji. Według Sygodnia mafiozo wyjechał do Gdańska. W archiwalnym artykule dziennika Wiadomości znalazłem informację, że Mogilewicz otrzymał wizę, zawierając w Polsce fikcyjne małżeństwo. Więcej informacji na temat jego pobytu w Polsce w latach 80. nie udało mi się znaleźć. Jak przeczytałem natomiast, w roku 1990 Mogilewicz wyjechał już do Izraela, gdzie zainwestował i założył kilka firm. Tam dostał również obywatelstwo. Jak przeczytałem w materiale poświęconym Mogilewiczowi na lienta.ru, już wtedy mafiozem zaczęło interesować się CIA. Z kolei inny portal, gazeta.ru, pisał, że amerykańskie służby dowiedziały się, jakoby Mogilewicz handlował bronią z Iranem. W Izraelu miał także prowadzić działalność jubilerską i sprzedaż antyków. Masowo podrabiał jaja Faberge. Rok później, w 1991 roku, ożenił się z obywatelką Węgier. Zamieszkał pod Budapesztem i został właścicielem węgierskiej sieci klubów nocnych, które były przykrywką działalności sutenerskiej. Uważano, że Sienia takie kluby prowadził także w Czechach i na Słowacji, ale to właśnie na Węgrzech udało mu się wejść w handel surowcami energetycznymi. Nazwisko Mogilewicza szybko zaczęło być kojarzone z firmami pośredniczącymi w handlu turkmeńskim i rosyjskim gazem, który trafiał później między innymi na Ukrainę, do Polski oraz do innych europejskich państw. Te firmy, zdaniem specjalistów, miały służyć przede wszystkim do pobierania z nich lewych pieniędzy, które następnie były rozdzielane pomiędzy podejrzanych polityków i biznesmenów z Moskwy. W międzyczasie mafiozo wyjechał też do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył dwie duże firmy. To właśnie w związku z działalnością tych kompanii w kwietniu 2003 roku Mogilewicz został formalnie oskarżony o wymuszenia, oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa bankowe, pocztowe, pranie brudnych pieniędzy i kilkadziesiąt innych zarzutów. W 1994 roku przejął kontrolę nad Inkombankiem, zawierając układ z jego prezesem Władimirem Winogradowym. O nim wspominałem z dr Agnieszką Bryc w odcinku Ruskiej Mafii o siedmiu banksterach, którzy rządzili w latach 90. Rosją. Winogradow do tej siódemki należał. Według niektórych doniesień Mogilewicz był zamieszany w pranie dziesiątek miliardów dolarów tzw. rosyjskiej mafii za pośrednictwem Banku Nowego Jorku. Poinformował o tym w sierpniu 1999 roku Newsweek i New York Times, powołując się na anonimowe źródła w FBI. Zauważono, że wszystkie rachunki zostały otwarte dla firmy Benex Worldwide, której założycielem według służb wywiadowczych był Siemion Mogilewicz. Został również oskarżony o zorganizowanie zamachu na nowojorskiego dziennikarza śledczego Roberta Friedmana, który przygotowywał materiał poświęcony ujawnieniu przestępczej działalności i poważnych machlojek finansowych Rosjanina. Jak zauważyłem w prasie rosyjskiej, opisywane też było pewne spotkanie Mogilewicza, które miało mieć miejsce jesienią 2001 roku. Ukazała się informacja, że w jednym z hiszpańskich kurortów Mogilewicz spotkał się z przedstawicielami Osamy Bin Ladena w celu sprzedaży islamskim terrorystom wzbogaconego uranu skradzionego na terenie byłych republik radzieckich. Sienia w wywiadach zaprzeczał tym doniesieniom.
0: Sekwencja trzecia.
1: Gaz i Polska. Wspominałem o pierwszych związkach Mogilewicza z Polską. Na latach 80. i fikcyjnym małżeństwie się nie kończy. Wszystko zaczyna się jednak na Węgrzech. Kontrakt na dostawę gazu do Polski zawarty w 2003 roku za rządów SLD podpisała węgierska firma Ural Transgaz, którą kontrolował Siemion Mogilewicz. Ujawnili to dziennikarze Superwizjera TVN. Zgodnie z ustaleniami o tym, że za firmą, która będzie dostarczać gaz do naszego kraju, stoi rosyjska mafia, mogli wiedzieć ówcześni politycy lewicy, m.in. premier Leszek Miller. Po Po ujawnieniu przez dziennikarzy afery, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec w oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej napisał, że biuro nie zajmowało się dostawami gazu do Polski ani w kontekście kontraktów, ani dostawców, a informacje pokazane przez TVN są według niego nieprawdziwe. Zaznaczył też, że z posiadanych przez niego informacji nie wynikało w żaden sposób, że w dostawy gazu do Polski są zaangażowane grupy przestępcze. Paweł Poncyliusz, natomiast wiceminister gospodarki w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007, powiedział wówczas, że o podejrzanych powiązaniach spółki Ural Transgaz było wiadomo co najmniej od 2003 roku. W tym wypadku pozostaje pytanie, czy Polska kupowała gaz od szefa szefów ruskiej mafii? 24 stycznia 2008 roku Mogiliewicz, który posługiwał się wówczas nazwiskiem Schneider, został zatrzymany i aresztowany w związku z zarzutami o przekręty podatkowe w firmie Arbat Prestige, czyli rosyjskiej sieci sklepów z luksusowymi kosmetykami. Jej właściciel, Władimir Niekrasow, miał wraz z Mogiliewiczem oszukać rosyjskiego fiskusa na $1,5 miliona. Aresztowanie Siemiona wywołało międzynarodowe oburzenie. Kilka krajów od razu zainteresowało się ekstradycją Mogiliewicza. Media zauważyły, że w samych Stanach Zjednoczonych groziło mu prawie 400 lat więzienia. Tymczasem pod koniec stycznia 2008 roku szef służby prasowej Głównego Zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej poinformował, że Rosja nie zamierza wydać Mogiliewicza do Stanów Zjednoczonych. Gdzie jest teraz szef szefów ruskiej mafii? Nie wiadomo. FBI za takie informacje oferuje do $5 milionów.
0: W następnym odcinku.
1: Osnową rosyjskiej mafii są, jak piszą badacze i specjaliści, wory w zakonie. To bandyci, którzy wyszli z łagrów. Jak radzili sobie w czasach Związku Radzieckiego? O tym w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.

0: Za chwilę na zegarach wybije godzina druga. W RMF FM czas na fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Podkarpaciu. W faktach także Bliski Wschód. Donald Trump mówi o negocjacjach z Iranem. Teheran odpowiada, że żadnych rozmów nie ma. Ostrzegamy, dziś będzie gorąco. Jak chronić się przed upałem? Podpowiadamy w faktach RMF FM. Kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów, Zachód, Sędziszów. W Różach zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodne na Mazurach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
1: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tę łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
0: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane. Trafiły m.in. do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
0: Teheran nie prowadzi bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowczo oświadcza szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. O tym, że obie strony prowadzą rozmowy, przekonywał prezydent Donald Trump. Araghchi przyznał, że dochodzi do wymiany wiadomości przez pośredników, ale nie nazywa się tego negocjacjami. Jak zaznaczył, pośrednicy nadal próbują odtworzyć podstawy do negocjacji. W tej chwili Teheran dąży do porozumienia z Omanem w sprawie szlaku żeglugowego przez cieśninę Ormuz. Araghchi zaznaczył jednak, że nie oznacza ono automatycznie otwarcia przesmyku. Przed nami kolejny upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski będzie wynosić od 30 do nawet 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać gorący poniedziałek.
3: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
4: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
3: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
4: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
3: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
4: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
3: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się.
0: Odpowiada dr Szymon Suwała. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ja dodam, że dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Dotyczą centralnej i południowej Polski. Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko. Od bielizny po sprzęt AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy domowych gadżetów i prawdziwych perełek. Na Młynie takich skarbów było mnóstwo.
5: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne. No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki no to tak do drugiego zalania, nie?
6: Mówią też, że te meble, te przedmioty